Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić.

0: כתבה.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
2: Marta Łazarska, witam Was bardzo serdecznie w ten dość chłodny poranek w Toruniu. Mam nadzieję, że rozgrzewamy Was muzycznie na 96,7 FM w Toruniu. Na pogodę od rana niespecjalnie możemy liczyć. W ciągu dnia dojdziemy do 15 stopni, nieco mniej niż wczoraj. No, ale przygotujmy się na to, że trochę nam popada. Także parasolka jak najbardziej się przyda. Na drogach może być ślisko. Plus jest taki, że wiatr nie powinien nas dodatkowo ochładzać.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Jest szósta, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Alerty RCB znów trafiły do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. To reakcja na rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje lotnictwo. Tymczasem mocne słowa o polityce Kremla padły na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że Warszawa nie dąży do konfrontacji. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie w Ukrainie i działaniach Rosji.
4: Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
3: Wcześniej na forum ONZ głos zabrał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Sergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Takie słowa szef polskiego MSZ-u skierował do Sergieja Ławrowa. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka. Obiekt nadleciał znad obwodu królewieckiego i został wykryty przez polskie systemy. W rejonie Żuławki Sztumskiej działają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Więcej informacji Michał Rawa.
5: Zgadza się, dzień dobry. Na razie nie jest jasne, co to za obiekt. Wojskowi ze względu na prędkość i tor lotu podejrzewają, że to balon, ale mogło być to też stado ptaków. Obiektu nie zauważyli piloci myśliwców MiG-29, które zostały wysłane na miejsce, dlatego poszukiwania rozpoczęto na ziemi.
6: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
5: Mówi nam Jacek Gorszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, który podkreśla, że są to działania prewencyjne.
3: Warszawa szykuje się na maraton. W najbliższą niedzielę ulicami stolicy pobiegnie prawie 14 tysięcy osób. Trasa 48. Maratonu Warszawskiego poprowadzi przez 7 dzielnic.
7: SK2 Sport.
3: Sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy. Z turnieju odpadły Włochy, jeden z faworytów do medalu. Lepsi od Włochów okazali się Finowie, którzy w hali w Turynie wygrali 3-2. Ich półfinałowym rywalem będą Francuzi, a Polska zmierzy się ze Słowenią. Mocne otwarcie Ewy Pajor w nowym sezonie Ligi Mistrzyń. Jej Barcelona wygrała 5-2 z Paris FC. Polka w tym meczu zdobyła 2 gole i dołożyła asystę.
8: 2,5 minuty po 6:00, czułe dzień dobry, dzień dobry. Z Państwem. Wstaliśmy, jesteśmy, to jest już...
9: Nie wiem, jakim cudem rzeczywiście
8: pierwszy
9: się
8: sukces.
9: Tak.
8: Już pierwszy sukces za nami, kolejne sukcesy przed nami.
9: Ogólnie jak uważacie, że to będzie zły dzień, to proszę sobie afirmować, że to będzie dobry dzień, podobno działa. To jest ostatnio takie modne, że jak masz pieniądze, to sobie afirmuj, że masz.
8: Jakie ładne słowo, afirmuj.
9: No.
8: A afirmuj.
9: Afirmuj. To będzie ładny dzień. Mam dużo pieniędzy. To będzie ładny dzień. Mam dużo pieniędzy.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Przez najbliższe 3 godziny będę to afirmował. Zobaczymy przed 9, czy mam jakieś pieniądze. No.
8: Nie chce mi się jeść. Nie chce mi się jeść.
9: Nie da rady.
8: Nie chce mi się jeść.

0: Powiem anegdotkę. Kiedyś mieliśmy sesję do radia, taką zdjęciową. Były te panie wizażystki, były te od pani od ubrań, dali nam ubrania i malowali nas przed sesją zdjęciową. Jarząbek nie dał się pomalować w okolicach oczu. Nie było szans, żeby tam dotrzeć jakimkolwiek pędzelkiem, czymkolwiek.
1: Jak ci patyk wsadzają w oko, to...
0: Ale to nie było w oko.
1: Sadyzm.
0: To było blisko oka.
1: To nieważne.
0: Dobra, a jak masz chore oko i kropelki potrzebujesz?
1: Nie da rady. Nie, no to nie. Miałem kiedyś chore oko. Raz w życiu chyba miałem chore oko. I rozpłakałem się, jak musiałem te kropelki włożyć. Nie dało rady.
0: Jak dziecko po prostu. Jak dziecko. Czyli to jest taki twój lęk, tak?
1: Ej, no tak, no ale twoja żona też jej zakraplałeś oczy, to musiałeś
0: obrzeć. No dobrze.
1: No to widzisz.
0: No dobrze,
1: no to
0: ale...
1: nie tylko ja tak mam.
0: No ale mężczyzna, 40 lat chłop ma i boi się, że ten...
1: Oko jest najczulszym organem mężczyzny zaraz po tym drugim.
0: Zaraz po tym drugim oku.
1: Zaraz po tym drugim.
0: No, dobra, słuchajcie, może idźmy w to. Może wy macie jakieś nietypowe
1: lęki.
0: Nietypowe lęki. To o tym dzisiaj porozmawiamy. O nietypowych lękach. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Oczywiście zapraszamy też, żeby nagrać się głosówkę na Messengera. Będzie też nam bardzo miło. Sekretarki jeszcze nie odblokowałem. Nie dzwońcie jeszcze, bo się dodzwonicie do sekretarki, a przecież chcecie się dodzwonić do nas, prawda? No, jak więc ktoś, już, odblokowane.
1: Jak ktoś chce mnie na przykład przestraszyć, żebym sobie poszedł, nie? To mówi kij ci w oko,
0: I ty już odwracasz się i idziesz. Dobra. Czy macie jakieś nietypowe lęki?

0: Nie, no ta kaseta z lat 2001, 2002, może 3 to było, mi się kojarzy.
1: To fajny kawałek.
0: Miałem całą kasetę, ich troje i ten utwór właśnie był. No to chyba jedna płyta, bo jeden album był zgrany. Nie, zgrany, bo to się wtedy zgrywało z magnetofonu na magnetofon.
2: Po trzy razy na jedną kasetę się jedną piosenkę
0: nagrywało.
2: Im
0: więcej zgrywałeś, tym gorsza jakość tam później była.
2: Tak, ale to jakość nie była wtedy najważniejsza.
0: Dobra, ale nie
2: 19:20 po 6, moi drodzy, dzisiaj o lękach rozmawiamy. Ja się boję, jak ktoś sobie coś do oka wsadza, a Violeta się boi, jak?
0: Cześć, Wiolu.
3: Cześć.
0: Masz nietypowy lęk, prawda?
3: Bardzo nietypowy.
0: No, słuchamy.
3: Jestem kierowcą, bo dojeżdżam do pracy. Mm-hmm. I moim lękiem jest lęk przed badaniem alkomatem.
2: Nie lubisz dmuchać w balonik, tak zwany,
0: nie,
2: tak?
0: Nie ma już baloników. To,
2: no,
0: już,
2: to się tak mówi, wiesz.
0: No potocznie.
3: Właśnie ten taki odległościowy.
2: No właśnie, bo chciałem się zapytać dokładnie, przed którym alkomatem się bardziej boisz? Rozumiem,
3: przed tym odległościowym.
0: Tym, co trzeba tak dmuchnąć z daleka.
2: Ta żółta pałka,
0: tam
2: tak?
0: Tam się świeci na zielono albo na czerwono.
2: A wiesz, że ja też mam przed tym trochę lęk? Bo ja na przykład mam taki detergent do rąk na bazie alkoholu w samochodzie, prawda? Mam spryskiwacz do szyb. Jak sobie sprysknę, to tak jakbym wyszedł w piątek po dobrej imprezie,
0: to
2: nie?
0: To właśnie. Nie? I jeszcze teraz, jak masz dziurkę w szybie coś do buzi.
2: I weź, jak cię teraz schaltują. Przecież tam będzie te wszystkie lampki na czerwono, to one po prostu się będą przez cały miesiąc spaliły.
0: Albo jakiegoś mocniejszego takiego mentolowego cukierka
2: zjesz, nie? No, to rzeczywiście, no jest ten lęk. Rzeczywiście.
3: No dla mnie to jest po prostu trauma, bo ja nie piję alkoholu w ogóle.
0: Aha.
3: A dlaczego się boję, nie wiem.
0: No właśnie, ja wiem, bo człowiek fermentuje od środka, no.
2: Możliwe, też tak.
3: Może.
0: A w pewnym wieku już fermentujemy od środka.
2: A jak często masz kontakt z taką, wiesz, tą...
0: Substancją.
2: Nie substancją, tylko tym.
0: A, no, alkomatem.
2: Alkomatem, no.
3: Powiem wam, że tam, gdzie dojeżdżam do pracy, dość często w poniedziałki jest tak zwany rękaw.
0: Okej.
3: Jak są jakieś długie weekendy,
0: no tak, sprawdzają,
3: nie wiem, koniec roku szkolnego, czy tam koniec wakacji. I ja już ten poniedziałek, gdzie wiem, że może to być, to po prostu...
2: I zmiasz trasę.
0: Okej.
2: Okay. Znaczy, wiesz co, jakbyś
3: najlepiej zdalną wtedy wbrać.
2: Jakbyś często jeździła, to już się z tymi policjantami by się zaznajomiła. Oni by spojrzeli, pani Wioletka jedzie. Dobra, pani Wioletko, pani już dmuchała w zeszłym tygodniu.
0: Wiola, powiedz jeszcze, na jakiej trasie jeździsz? Skąd, dokąd?
3: Miejscowość Wełtyń do Gryfina.
0: Okej, i na tej trasie dzisiaj stali, czy nie?
3: Nie.
0: Nie stali. No to już, jak ktoś by jechał podobnie.
3: To słyszeć po głosie, to ma...
0: Już jest radość, jest pięknie. Wiolu, dziękujemy ci ślicznie. Wysyłamy do ciebie prezenty od Radia SK2. 726-826-826. Przypominamy, to nasz numer telefonu. SK2.
2: Albo Messenger, tam też można się zgłaszać. Dzisiaj rozmawiamy o waszych nietypowych lękach.

0: Bardzo dobra pora, 6:26, na to, żeby pobawić się w lekarza, więc zespół naukowców przebadał małże i okazało się, że małże są bogate w cenne składniki odżywcze dorównujące tłustym rybom. Badania potwierdziły, że małże wyróżniają się największym stężeniem żelaza, jodu, cynku i witaminy B. 12.
1: Niewyraźnie piszą ci lekarze, że nie mogłeś odczytać. Nie wiem, czy to się liczy. Chyba nie. Co prawda małż nie jadam,
0: tak?
1: Ale mam w lodówce 4 perły.
2: SK2 100%

0: gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok, a do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
11: Toruńskie termometry dziś do 15 stopni. Trochę chmur nad Toruniem, no i to też nie przypadek. Przygotujmy się na to, że szczególnie w tej pierwszej części dnia deszcz będzie nas zaskakiwał, także parasolka jak najbardziej się przyda. Raz na jakiś czas słońce powinno nam się wyłonić zza chmur. Zostanie z nami dokładnie do 18.40. Zostanie z nami także niższe ciśnienie, więc kawą w Toruniu też będzie trzeba trochę od rana się podratować.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów.
9: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Dwie osoby nie żyją, a sześć zostało rannych. To po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzone zostały m.in. bloki, prywatne budynki i szpital położniczy. Pod gruzami mogą być ludzie. Trwa akcja ratunkowa. Rosja kontynuuje ataki na Ukrainę. 5 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. 34-latek wpadł w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna miał udostępniać konta bankowe, na które trafiały pieniądze z oszustw. Prokuratura oskarżyła go też o udział w grupie przestępczej, pranie pieniędzy i groźby. Był poszukiwany od 2021 roku. Grozi mu 10 lat więzienia. Dar młodzieży wrócił do Gdyni po 5 miesiącach rejsu. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Okręt spędzi teraz w Gdyni kilka najbliższych dni.

0: No, ale ważne, że się z rana zadzwoni. Jak się zapomni przed snem, to zawsze się potem przypomni. 20 minut zostało nam do godziny 7.
1: Jak rano dzwonisz, to czasami, no, niebezpieczne
0: no,
1: jednak.
0: No, różnie nie może różnie, być. Tak. Dobra, dobra, ale wrócimy jeszcze do tego tematu. Mamy nasz kącik, w którym sprawdzamy, co się działo w innych latach, ale tego samego dnia, który mamy dzisiaj. To się nazywa kącik odkurzający.
1: Gdyby działo się to w wieku XX, to bym powiedział, że w 1912, ale nie, bo to był 2012. I uwaga, wtedy to firma Faxon Technology Group, pracująca m.in. dla Apple'a, zawiesiła na jeden dzień produkcję w swym zakładzie w Chinach z powodu bójki, w której wzięło udział, bagatela, około 2000 pracowników.
0: 2000 pracowników.
1: Jakaś mała firemka pod miastem. Do zajścia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek na terenie fabryki w mieście Taiwan na północy Chin. Agencja Xinhua podaje, że sytuacja panowana dopiero po około 10 godzinach.
0: Czyli 2000 pracowników i 10 godzin. Bili się 10
1: tak,
0: godzin,
1: tak? Ta polska agencja prasowa tak pisała 24 września 2012 roku.
0: Czyli ta bójka była w 2012, to już będzie 14 lat od tej bójki. Ciekawe, czy od tego czasu w Chinach coś się zmieniło?
1: No to znaczy powiem tak, moim zdaniem to nie była bójka, tylko to była integracja.
0: A czemu trwała aż 10 godzin?
1: Nie pytaj, co się dzieje na integracji, zostaje na integracji. Z tym, że czasami integracja zostaje też na twarzy, tak, nie? W tym przypadku konkretnie gdzieś tam pod okiem pewnie
0: tam, gdzie
1: została.
0: Masz najczulszy punkt. Tak, tam właśnie.

0: 10 minut zostało nam do godziny 7. SMS-y wpadają na 72682686.
1: Witajcie! Tak się zaczyna SMS-y. Witajcie! Mój nietypowy lęk to pępki. Szczególnie takie wystające. Nie wolno ich dotykać, bo się rozwiążą. Pozdrawiam serdecznie. Ale coś w tym jest.
0: W sensie wypukły pępek, tak jak jest. Wystaje.
1: Ale no przecież to jest nienaturalne po prostu, jak pępek jest wypukły. Przecież to rzeczywiście może wylecieć coś z niego.
0: Wklęsły jest spoko. Wklęsły są paprochy, nie?
1: Oczywiście. Nudzi ci się, zawsze sobie coś wygrzebiesz, nie do
0: mój
1: roboty.
0: Młodszy synek Maroczek, tak? No. I już się nauczył, że warto tatusiowi tam pogrzebać, bo coś znajdzie.
1: A twój ma wklęsły czy wypukły?
0: Wszyscy mamy wklęsły.
1: Wszyscy macie,
0: wszyscy.
1: No.
0: Ale miałeś taką obawę też, jak dziecko się urodzi, jak chodziliście do ginekologa, a zobaczy pan tam, jak, czy pępek będzie wklęsły, czy wypukł.
1: Nie pomyślałam o tym. Dopiero później
0: nie
1: człowiek
0: da się. Podobno
1: myśleć
0: się
1: o normalnych rzeczach.
0: Podobno
1: tak.
0: To genetyka. Nie przeskoczysz. Albo możesz mieć wklęsły, albo możesz mieć wypukły. To...
1: Dobrze, że nie jako kartkę wiązali.
0: Tak. Są też telefony. Jakie macie lęki?
2: Witam. Moim największym lękiem to jest klaustrofobiczny lęk. Boję się małych, zamkniętych pomieszczeń. Przykładowo. Wychodzę do sklepu monopolowego, sklep jest zamknięty. I trauma gotowa. SK2.
1: Rafał z Łodzi, dziękujemy ci bardzo. Też się tego boimy.

0: słuchać.
1: A nas warto słuchać. Warto słuchać Eski 2 i Wajdy Jarząbka, bo stówę chcemy rozdać, jak zawsze po siódmej. Ściemnia się w Esce 2, będzie nasza zabawa, do której już teraz można się zgłaszać.
2: I wiecie co, i to jest najlepsze, że my w tym momencie nie ściemniamy, rzeczywiście, później będziemy ściemniać.
1: Tak, teraz mówimy prawdę.
2: I wy będziecie musieli później ocenić, który z nas ściemniał, a być może obydwaj ściemniamy. Tak czy inaczej, stówka do zgarnięcia, jeżeli wam się uda sprawić tak, że traficie, kto z nas ściemniał.
1: Jeśli jesteście dobrzy we ściemy, no to napiszcie nam jakoś ściemę i ściemą się zgłaszamy do naszej zabawy Ściemnia się.
2: 726-826-826, tam wysyłacie SMS-y, można też przez Messengera, tylko zostawcie numer do siebie.
0: SK2. SK2. Wszystkie

0: Reklama.
1: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
6: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
5: I w ekstra cenie, to rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Regulamin na circlek.pl.
8: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
16: Marta Łazarska, toruńskie termometry wskazują nam teraz w okolicach 9 stopni. Słońce wybudziło nam się o 6.34, zostanie z nami do 18.40. No ale z tym słońcem różnie w ciągu dnia może być. Przygotujmy się, że będzie chowało nam się za chmurami, a z tych chmur trochę nam dziś popada, więc parasolka na pewno się przyda. 15 stopni tyle w planach. Planach już trzeba uwzględnić też utrudnienia na toruńskich ulicach przy Dworcu Wschodnim i przy Moście Piłsudskiego.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. O poranku pociski spadły m.in. na Kijów. Eksplozje było słychać także w Łódzku, niedaleko polskiej granicy. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie obowiązują alerty RCB. Poderwano polskie myśliwce. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakub, Rosja wydaje się głucha na apele o zakończenie eskalacji.
18: Dokładnie tak. Wręcz może się wydawać, że to odpowiedź na te apele. Na zgromadzeniu ogólnym ONZ szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu.
19: Sergiej,
18: wiem, że słuchasz, powiedz swojemu szefowi, dość tego.
19: Enough is enough.
18: Prezydent Karol Nawrocki mówił z kolei o imperialnej polityce Kremla i podkreślał.
20: Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji.
18: Na ten moment wiemy o 2 ofiarach porannych rosyjskich ataków w Kijowie. Wybuchu było słychać też w Łódzku, na Wołyniu. W związku z tym Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB.
17: Odpowie za znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty. To efekt przeszukania jej mieszkania.
21: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu nieplanowanego z udziałem kobiety, u której było to przeszukanie. I naruszyła ona nietykalność cielesną funkcjonariusza.
17: Mówi Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku. Po usłyszeniu zarzutów kobieta została zwolniona. Studenckie życie coraz droższe. Według raportu Związku Banków Polskich na utrzymanie trzeba wydać już ponad 4000 zł miesięcznie. Najwięcej pieniędzy studenci wydają na mieszkanie lub akademik.
0: SK2 Sport.
17: Kamil Grabara już po operacji. Bramkarz Juventusu podczas treningu zerwał więzadło. Polak podziękował za wsparcie i wszystkie wiadomości. Czeka go około 7 miesięcy przerwy. W reprezentacji zastąpił go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii. Hubert Hurkacz wraca do gry. Polski tenisista dziś zagra w pierwszej rundzie turnieju ATP w Chinach. To pierwszy mecz od początku września i występu w US Open. A rywalem Hurkacza będzie Aleksandr Szewczenko. Początek spotkania około godziny 11.
1: Dwie minuty po siódmej.
10: Pecha ma ten nasz Jan Urban. Pecha ma strasznego, że tak tych bramkarzy gubi, no.
1: No, ale bramkarzy zawsze mieliśmy dobrych. Jak nie będzie ten, to będzie następny, nie?
10: Oczywiście, że tak. No. Panie Janie, no. Proszę się wybrać w piątek wieczorem, na przykład w Warszawie na Mazowiecką.
1: Tam jest dużo bramkarzy.
10: Tam jest Zagłębie Klubowe, tak jest.
0: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
10: Tylko nie w obuwiu sportowym.
1: A ja polecam Jarząbka panu Urbanowi.
10: Naprawdę?
1: Tak, gruby na bramkę.
10: Cholera, wiedziałem, że to powiesz.

0: Dziękujemy, Sarsie, za tą jeszcze pachnącą świeżością piosenkę. 9 minut po 7. Westę 2 teraz o systemie kaucyjnym.
1: Lizbona, to jest Portugalia, to jest tam, gdzie się urodził Cristiano Ronaldo, chciałem powiedzieć.
0: No i w takim kraju, w którym się urodził Cristiano Ronaldo, takie rzeczy.
1: Burmistrz Lizbony, pan Carlos Moedas. No tak, zaapelował do rządu o wycofanie się z obowiązującego od nich od kwietnia systemu kaucyjnego.
0: A to Moedas.
1: No, czyli wiecie, kupujecie picie w tym, w sklepie, a butelkę trzeba zwrócić. I w Lizbonie im się to nie podoba.
0: Nie podoba, bo u nas jest 50 groszy, to tam jest pewnie 50 centów.
1: Tak czy inaczej.
0: To jest 4 razy tyle.
1: Pan Moedas twierdzi, że przez to w stolicy zapanował chaos.
0: No.
1: Że doszło nawet do kradzieży butelek. Ludzie okradają butelkomaty, wybierają puste, plastikowe butelki, wyobraźcie sobie. No i pan Carlos twierdzi, że nie, no to zrezygnujmy z tego, no nie róbmy jaj, no nie róbmy cyrku, no.
0: Przecież takie wygrzebywanie ze śmieci butelki to czysty zysk. To jest realna kasa. Czy ty wiesz, co się stanie, jak oni zrezygnują z tych butelkomatów?
1: No jak to co? No pewnie będą wtedy pieniądze, no, przepalać. No. SK2.
0: Ale tam jest ciepło.
1: Na co zrobi z butelką innego, no?
0: Ciekawe, czy mają piece kaflowe.

0: wcześniej, daj mi znać.
1: 16 minut po godzinie 7. Dzień się robi krótszy, noc się robi dłuższa, więc...
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
1: Ale to tak naprawdę nie o tym, to też już była ściema. Bo to o naszej nowej zabawie. Kto ściemnia? Kto ściemnia? Ściemnia Jarząbek, ściemnia Wajda, czy ściemniamy... oboje, to zadanie...
3: Albo obaj nawet.
1: Albo nawet obaj, albo obydwaj.
3: Zawsze mam z tym

0: problem, wiesz? Żeby to dobrze powiedzieć.
1: Ja słyszałem, że oboje to są filharmonii. Kiedyś. tak jest sformułowanie.
0: Anna poje w sklepie.
1: Ania dzisiaj będzie zgadywała, kto...
0: Kto ściemnia.
1: Kto ściemnia, no. Cześć, Aniu.
2: Cześć.
1: Proste jak budowa cepa. Jedno sformułowanie mówi Jarząbek, jedno sformułowanie mówi Wajda. I masz odgadnąć, kto z nas ściemnia. Możemy też ściemniać, jak już wspomnieliśmy, oboje.
0: Obydwaj.
1: Które są w filharmonii. Jasne?
2: Jasne.
1: Dobra, jak powiemy obydwa stwierdzenia, to zadajemy pytanie, kto ściemnia i masz na odpowiedź 3 sekundy. Jasne?
2: Jasne.
1: Zgadniesz, no to stuwa jest twoja.
0: Dobra, no to Jarząbku, czyń swoją powinność, czyli ja. I już ci czytam dzisiejsze zdanie przysługujące mi. Uważaj, większość alkoholu z organizmu jest wydalana z moczem i potem.
1: Teraz ja, czyli Wajda. Nintendo zostało założone w XIX wieku. Kto ściemnia?
0: Pierwszy ściemnia, tak?
1: Pierwszy powiedziałeś, tak?
0: Pierwszy ściemnia.
1: Czyli, że ściemnia Jarząbek.
0: Tak?
2: Tak.
1: No to uwaga, sprawdzamy. Jest! Zgadłaś! Stuwa jest twoja!
0: Proszę, jaki zarobek szybki, łatwy i przyjemny, rzeczywiście.
1: A skąd ty to wiesz, Aniu?
2: Ja jutro do pracy nie pójdę chyba.
1: Ale Ania, skąd ty to wiesz, że większość alkoholu z organizmu jest wydalana?
2: Bo jestem niepijąca, strzelałam.
0: To ja tylko powiem, dobra, że tylko 2-10% alkoholu opuszcza ciało przez pot i mocz, a reszta, ponad 90%, jest metabolizowana przez wątrobę.
1: A ja chciałem ciekawostkę o tym Nintendo powiedzieć, bo ja mówiłem prawdę. Rzeczywiście firma Nintendo powstała w XIX wieku, bo w 1889 roku, a początkowo produkowała tradycyjne japońskie karty do gry.
0: Czyli zanim zaczęła konsolę produkować,
1: to najpierw
0: produkowała
1: karty do gry. No, proszę bardzo.
0: Kto gra w karty, ten ma łeb obdarty. Kto gra w ściemnia się, ten ma stówkę z
1: rana. Tak jak Ania. No. Pozdrawiamy. Ściem.

0: 24 minuty po siódmej. 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK2 i 100% polskiej prasy.
1: No tak, doniesienia mamy. Elektrownia powstanie za 10 lat. Polskie elektrownie jądrowe, pisze Super Express, porozumiały się z amerykańskimi firmami w sprawie kluczowych warunków budowy pierwszej Polsce elektrowni atomowej w gminie Choszczewo, województwo pomorskie. Mhm. I ta elektrownia ma powstać już, uwaga, uwaga, niedługo, bo zaledwie za 10 lat.
0: Naprawdę? W 2036 roku?
1: Tak, piszą, przecież nie kłamali,
0: no, ale czekaj, pierwsze założenia były takie, że rozpoczęliśmy budowę elektrowni w Żarnowcu w 1982 roku.
1: Później mieliśmy ją skończyć w latach 90.
0: Tak, pierwszy blok miał zostać uruchomiony na przełomie.
1: W 2010 miała już być później elektrownia.
0: Tak, później miała być w 2015.
1: I teraz ma być w 2030.
0: Nie, jeszcze po drodze było, że obiecali, że w 20 jeszcze będzie gotowa.
1: A jeszcze, później, 20, tak.
0: Jeszcze był później po drodze 24 obiecali, że będzie
1: czyli
0: elektrownia.
1: Czyli to jest taki ten cykl dziesięcioletni.
0: Później obiecali, że w 2033. Teraz słyszymy, że obiecują, że w 2036.
1: Z tymi elektrowniami jest jak z facetem, no. Jak obiecali, że będzie elektrownia, to będzie elektrownia.
0: Nie trzeba przypominać co 10 lat. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
0: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
16: Przejazd przez Toruń o tej porze jeszcze nam się z pewnością wydłuży, a to przez utrudnienia, które możecie napotkać m.in. na tej lewobrzeżnej części Torunia, czy to od Mieszawskiej, czy od Poznańskiej, czy od Podgórskiej, czy też na Łódzkiej. Na pewno trzeba liczyć się z tym, że trochę dłużej nam zejdzie. To samo na Kościuszki, Grudziąckiej, czy też miejscami na Skłodowskiej Kirii. Dziś toruńskie termometry zatrzymają nam się w okolicach 15 stopni. Dziś w Toruniu też popada.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski, oferujący dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jest areszt dla Artura K., byłego policjanta zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami. Wnioskowała o to prokuratura. Wcześniej usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków, przyznają specjaliści. W gabinetach pojawiają się też coraz młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, brak aktywności czy niezdrowa dieta. Rekordowa cena za kubek z muminkami. Anonimowy nabywca zapłacił za niego ponad 46 tysięcy euro. To prawdopodobnie najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek wydano na porcelanowy kubek z bohaterami muminków. Kubek był tylko testową wersją i nigdy nie trafił do regularnej sprzedaży.

0: tak tam śpiewali, chuchali, dmuchali w tej Ajszy. Dobrze, dobrze. To też jest zaleta najlepszych polskich hitów. To trzeba umieć chuchać, dmuchać, prawda? 38 po siódmej, pora na to, co dobre, to co znamy, to co było kiedyś.
1: Tylko kącik stare po prostu.
0: Odkurzający.
1: A dzisiaj, niektóre rzeczy stare to dobre. No.
0: Dzisiaj bardzo stare, już ćwierćwiecze minęło. AWS i UW zapłaciły najwyższą polityczną cenę za reformy, które były w Polsce bardzo potrzebne. Skomentował wynik niedzielnych wyborów ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a pisała o tym Polska Agencja Prasowa 24 września 2001 roku.
1: No to ciekawe, ile oni zapłacili za te reformy. Nie wiem, ja wczoraj byłem na bazarze, reformy idą po 20 zł. Opłaca się bardziej niż bokserki. 2

0: Gorąco się zrobiło, że dzwonią na straż pożarną Igo Mrozu, Vito Bambino i ich supermoce na 11 minut przed 8. Tu SK2, Wajda Jarząbek, cześć ponownie.
1: Lubimy rekordy i teraz o takim rekordzie chcemy wam się też opowiedzieć, żebyście też polubili rekordy w Szkocji. Znajduje się najwyższy żywopłot świata, wyobraźcie
0: tak,
1: sobie.
0: Tak, rośnie od niemal 300 lat przy szkockiej drodze A93. Średnio ten żywopłot ma 30 metrów wysokości i został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako ten najwyższy na świecie.
1: Tylko że utrzymanie takiej unikalnej atrakcji turystycznej to jest dość kosztowne wyzwanie. Ostatnie przycinanie w 2019 roku kosztowało, uwaga, 90 tysięcy funtów i trwało 6 tygodni oni go strzygli.
0: To ja bym jednak zmierzył, czy rekord tego żywopłotu nie jest gdzieś w Polsce. Wystarczy się przejechać gdzieś, gdzie sąsiedzi się nie lubią.
1: Tam będą największe tuje świata.
2: SK2.

0: A czy wy wiecie, to się okaże dopiero po godzinie 8. Czy macie wiedzę na państwa miasto? Jeśli tak, to zapraszamy. Zagramy sobie o prezent marzeń o wartości 500 zł. Po 8 od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo lub na Messengerze, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
1: Takżeśmy sobie teraz rozmawiali o skrzyniach biegów.
0: Nie w samochodach.
1: W samochodach, no. Prawda? Wiecie, jak to się człowiek się nowych rzeczy dowiaduje. Na przykład ja się dowiedziałam, że nie wolno zostawiać samochodu z automatyczną skrzynią biegu na biegu.
0: Na samym P.
1: Na samym P, ponieważ no się
0: czuje skrzynia biegów. Skrzynia. Trzeba zawsze ręczny zaciągnąć.
1: I to jest taka nauka na dzisiaj, którą dostałem, prawda? A jaką wy nauczkę dostaliście dzisiaj, dajcie znać.
2: SK2.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
5: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
4: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
5: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
4: O, to mi się podoba.
5: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
4: No to jedziemy.
5: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Ercado.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
12: Marta Łazerska, pod znakiem deszczu mniejszego lub większego minie nam ta pierwsza część dnia w Toruniu, więc parasolka jak najbardziej się przyda. Nieco więcej przejaśnień w drugiej części dnia powinno nam się pojawić. Jeśli chodzi o termometry, te wskazują nam teraz 10 stopni, dziś maksymalnie do 15. Jeszcze teraz trzeba liczyć się z utrudnieniami na toruńskich ulicach, na pewno na Skłodowskiej, Kili, Kościuszki, Grudziąckiej, Polnej, przy Moście Piłsudskiego. Jedźcie ostrożnie, deszcz da nam w kość.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski, oferujący dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Jest 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień pojawił się w miejscowości Wola Krobowska wczoraj wieczorem. Z tymi informacjami nasz reporter Jakub Krzyżak, co udało ci się ustalić?
14: Tą informację potwierdził mi młodszy kapitan Michał Maroszek ze Straży Pożarnej w Grójcu. Uszkodzone zostały anteny, rozdzielnia i agregat prądotwórczy. Straż Pożarna nie wyklucza podpalenia, na miejsce została wezwana policja. O sytuacji powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naziemna baza Starlink w Woli Krobowskiej to łącznik między satelitami krążącymi na orbicie, a globalną naziemną siecią internetową.
13: Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznał przed chwilą w TVP Info, że wszystko wskazuje na to, że to element wojny hybrydowej i celowa próba zakłócenia ważnego elementu komunikacji. Tę stację eksperci nazywają komunikacyjnym hubem zapewniającym działalność internetu w Ukrainie. A na miejscu cały czas pracuje ABW i do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Usłyszeli je byli pracownicy kancelarii premiera z czasów rządu Beaty Szydło. Piotr M. i Anna P. odpowiadali za kampanię Sprawiedliwe Sądy. Wczoraj zostali zatrzymani przez CBA i doprowadzeni do prokuratury w Rzeszowie. O szczegółach Michał Rawa.
15: Według ustaleń śledczych Piotr M. i Anna P. założyli spółkę, która na realizację kampanii Sprawiedliwe Sądy dostała ponad 8 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej. Pieniądze, zdaniem śledczych, przeznaczono na cele niezgodne ze statutem fundacji, która miała promować Polskę.
16: Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy. No
0: był to też element takiej kampanii politycznej.
15: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Nie zostali aresztowani. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej Piotr M. to komentator telewizji Republika, a Anna P. jest obecnie dyrektorką Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta.
13: Polacy coraz częściej wybierają LPG. Ceny paliw rosną, a razem z nimi zainteresowanie instalacjami gazowymi. Na montaż LPG decydują się nawet kierowcy, którzy wcześniej byli przeciwni temu rozwiązaniu, mówi Piotr Zarchi z Energy Gas Polska.
9: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
13: A gaz wciąż bardziej opłacalny dla kierowców. Benzyna może kosztować ponad 8 zł, diesel nawet 9,30. LPG też drożeje, ale nadal jest o połowę tańszy od benzyny.
16: Sport.
13: Startuje piłkarska Liga Narodów. Dziś pierwszy dzień i od razu hit. Holandia zagra w Amsterdamie z Niemcami. Biało-czerwoni po raz pierwszy wystąpią w dywizji B. Jutro zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Dzień przerwy dla Mai Chwalińskiej. Polka dziś miała zagrać debla w Singapurze, ale jej partnerka Barbora Krejcikowa wycofała się z powodu kontuzji. Jutro Chwalińską czeka ćwierćfinał singla z Elise Mertens.
17: Jejku, kochany, jak mi się miło zrobiło.
18: Że?
17: Sztuczna inteligencja, wiesz co ona nasz pisze?
18: Co?
17: Wajda i Jarząbek. Ich audycja zbiera pozytywne and energetyczne komentarze w mediach społecznościowych za pozytywną atmosferę na rozpoczęcie dnia. Proszę
18: Czy
17: bardzo.
18: Już nigdy na niej nie powiem, że to jest sztuczna inteligencja, to jest prawdziwa inteligencja.
16: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
17: Jak chcecie nam też posłodzić, to ja mam gorzką kawę, przyjmę każdą tonę cukru.
18: Poczekaj, a podziękowałeś sztucznej inteligencji? Bo będzie bunt maszyn, to wiesz, to...
17: Dziękuję.
18: No, to ona kiedyś się zemści, jak nie podziękujesz. 3,5 minuty po 8.
17: Wiesz, co napisała? Cała przyjemność po mojej stronie.
18: No, jesteś już chroniony za te 50 lat.

0: Prawie 9 minut po 8. Słuchajcie, UOKiK nałożył niemal 2 miliony kary na jednego z operatorów telekomunikacyjnych.
1: Tak, niedopuszczalna jest praktyka, w której handlowcy bez wyraźnej zgody dopisują do umowy dodatkowe płatne usługi, stwierdził prezes urzędu.
0: Pan prezes to się chyba z choinki urwał. Przecież właśnie na tym polega małżeństwo.
1: No właśnie, teraz pytanie. Czy ślub można zgłosić do UOKiK-u?

0: 14, prawie 15 minut po godzinie 8. Dzisiaj bliźniaczki będą grały.
1: Tak.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Imienne bliźniaczki. Dwie Anety się spotkały. Jedna z Ostrołęki, druga z Pacanowa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Dwa dzień dobry, dobrze. Dwie Anety, dwa dzień dobry, to się wszystko zgadza. Drogie panie, przypominam zasady. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto tych punktów ma więcej, zgarnia prezent marzeń. Jokery są na kole, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
0: Dobra. Dobrze. Pierwsza będzie Aneta z Ostrołęki.
1: Czy w prawo, czy w lewo?
5: Prawo.
0: Oby nie było dogrywki. No. Dobra, litera W. W jak wiosło. W jak wiosło, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Watykan.
1: Miasto.
5: Wejherowo.
1: Znana postać.
5: Wokulski.
1: Roślina.
5: Winogrono.
1: Kolor.
5: Wielokolorowy.
1: Zawód?
0: Już po czasie będzie ten zawód.
1: Wielokolorowy.
0: Oj, nie wiem.
1: Ten wielokolor. Wiem, że to chciałaś przycwaniaczyć, ale to czekaj. Kolor. Bo może jest, no zobaczymy. No.
0: Bo tak to nie mam zastrzeżeń w sumie.
1: No, tutaj nie mógł tego, niestety. Nie, no bo to jest coś, co się składa z trzech kolorów.
0: Anetko. No. Cztery punkty lecą do Ostrołęki. Zobaczymy, ile punktów poleci do Pacanowa. Anetko, druga w prawo, w lewo?
6: W prawo,
0: proszę bardzo.
1: Ojejku, ale głośno. Wrzosowy mogła powiedzieć.
0: Wrzosowy, no.
1: Prawda?
0: Wrzosowy.
1: No teraz taki cwaniak jestem, bo już jest, no spokojnie.
0: Trzecia litera alfabetu.
1: A,
0: na tej literze się zatrzymało, czyli litera C. Litera C, Aneto, 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Okay.
0: Jeszcze raz.

0: Miasto?
1: Częstochowa.
0: Tytuł filmu?
1: Chłopi.
0: Imię?
1: Cezary.
0: Roślina?
1: Cebula.
0: Potrawa?
2: Cebula też mogłeś powiedzieć, no.
0: Dobra, już po czasie.
2: Czekaj, bo ja tutaj miałem ten film, jaki to był film?
0: Poczekaj. Chłopi.
2: No tak, no, byli chłopi, były baby.
0: Musiałem się zastanowić, bo tak mnie zaskoczyłeś. Patrzę, chłopi.
2: No, chłopi.
0: Chłopi, jest film chłopi, adaptacja. Raz, dwa, trzy, cztery. Rzutem na taśmę bym powiedział. Prezydent marzeń leci do Pacanowa. Tam, gdzie kozy kują.
2: Brawo, brawo.
0: Aneta, cieszysz się, nie cieszysz się?
2: Aneta zestresowana.
0: Pomimo, że zasięg urywa, to jest sztuka.
2: Ale Aneta zestresowana byłaś, co?
1: Byłam.
0: Byłaś, dobrze, byłaś, dobrze, no. Wszystko wiemy. A Ostrołęka zestresowana, czy nie?
3: Dużo bardziej niż jak się słucha.
0: Okej, okay, ale brzmisz jakby stoicki spokój w tobie
2: tak, jest,
0: panował.
2: Tak, jest,
0: Anetko, tak. Z Ostrołęki do ciebie piękne nagrody pocieszenia lecą od Radia SK2. Dziękujemy bliźniaczkom imiennym, Anetkom. Czekamy na kolejne zgłoszenia już jutro po 8:00 też zagramy.
4: Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Jak się patrzy w lustro o tej porze, ciężko to stwierdzić, że się jest sobą, no ale potem to wszystko jakoś tak magicznym ruchem ręki wraca do normy.
1: Tak zwana tapeta na twarz i do przodu, prawda?
0: Tego się trzymajmy. No nie chodzi tylko, czasami łyk kawy wystarczy, już jest dobrze. Mam nadzieję, że już jesteście po. 24 minuty po 8.
1: Jest kolejna afera. Afera z Ministerstwem Rolnictwa w roli głównej. Otóż we wtorkowy wieczór w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się pokaz mody. I organizatorzy wydarzenia wynajęli miejsce na komercyjny pokaz. I ta sytuacja spotkała się z krytyką niektórych polityków opozycji, którzy twierdzili, no jak to tak? Jak można tak święty budynek, taką świątynię wiejską przemienić na jakiś pokaz mody? Przecież to jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: No dobra, jak tak teraz o tym mówisz, to się nie dziwię temu oburzeniu. Przecież te modelki były ubrane w jakieś bluzeczki, żakieciki, sukieneczki.
1: Na co miały być?
0: A przecież to było Ministerstwo Rolnictwa.
1: No tak.
0: Ani jednego modela ubranego na cebulę.
1: A w zasadzie masz rację. No to mieli duże pole do popisu.

0: Waldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
4: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
3: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
4: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
3: O, to mi się podoba.
4: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
3: No to jedziemy.
4: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Groe, Oristo, Tubondzin, Verit.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
9: Deszczowa ta pierwsza część dnia w Toruniu, także parasolka jak najbardziej się przyda. Jeśli chodzi o termometry, te dziś zatrzymają nam się w okolicach 15 stopni. No bez silniejszego wiatru to tyle dobrego. Ciśnienie no mogłoby być trochę lepiej, więc w razie czego kawą trzeba będzie się trochę podratować. Uważajcie też na toruńskich ulicach, może być ślisko i może być jeszcze miejscami więcej samochodów, m.in. na szosie Lubickiej, Skłodowskiej, Kirii, Grudziąckiej, Polnej i przy moście Piłsudskiego.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski, oferujący dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Jest 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wybuch butli z gazem pod Tarnowem. Poszkodowana została około 50-letnia kobieta. Wybuch uszkodził ścianę domu. Na miejscu pracuje 8 zastępów straży i śmigłowiec LPR. Są też duże utrudnienia na drodze między Tarnowem a Tuchowem. Nowy dowódca polskich wojsk dronowych, generał brygady Witold Bartoszek, zastąpił na stanowisku generała Mirosława Bodnara. Media informowały, że zmiana może mieć związek z niezadowoleniem MON-u z wdrażania dronów. Resort Obrony przedstawia jednak inną wersję. Po ponad 30 latach oczekiwania ruszają przygotowania do budowy nowej kolei gondolowej w Krynicy Zdroju. Nowa trasa połączy istniejącą kolej na Jaworzynę Krynicką z centrum miasta. To ma ułatwić mieszkańcom i turystom dojazd na stok.
10: Sama kolej Krynica Ekspres to nowoczesne 8-osobowe gondolki, które poruszać się będą z prędkością 5 metrów na sekundę, a cała trasa będzie miała ponad 2 km długości.
9: Mówi Tomasz Pasieka z zarządu kolei gondolowej. Inwestycja ma być gotowa w październiku przyszłego roku.
11: 100% polskich hitów.

0: 8:37, więc jest dzwonek oznaczający podróż w czasie. Kolejny kącik odkurzający, przypadający na dziś, czyli co się działo tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. To jest na czasie, bo to się rokrocznie powtarza, znaczy to zgromadzenie się powtarza rokrocznie, ale tu sytuacja z 2013 roku.
1: Prezydent USA. Kto jest prezydentem USA?
0: Teraz Donald Trump.
1: Wszyscy wiemy, a kto był? Na przykład był Barack Obama. I teraz tak, Barack Obama wyznał w poniedziałek, że rzucił palenie ze strachu przed swoją żoną Michelle. Nieoficjalną rozmowę prezydenta z jednym z urzędników ONZ przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku wyłapały włączone telewizyjne mikrofony, podała Polska Agencja Prasowa 24 września 2013 roku. A taki był odważny.
0: No i właśnie do tamtej pory, do 24 września 2013 roku, wszyscy myśleli, że najpotężniejszym człowiekiem świata jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale zapominali, że nawet prezydent USA też ma żonę.
1: I co, może rzucić palenie, jak masz taką żonę?
2: Jest weekend!
0: Jest weekend!
2: Jeszcze jak!

0: Ach, te wilki, które wyją z rana, jak my je lubimy. 11 minut zostało do godziny 9. Słuchajcie, o piłce nożnej, ale nie do końca teraz, bo do niecodziennego zdarzenia doszło podczas powrotu. Jest taki klub w Hiszpanii, Real Valladolid. O, bo to dwa ly to się, że tak i, nie? Valladolid, tak. I ten Real wracał sobie z wyjazdowego meczu. Oni grali z Ceutą. I wracali z tej...
1: wiecie, co się na Ceucie dzieje.
0: Cicho. Wracali z tej Ceuty, po 100 kilometrach podróży zorientowali się, że mają pasażera na gapę. Okazał się nim migrant z Maroka, który ukrył się w podwoziu autokaru. I tutaj jest cytat. Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z czymś podobnym. Tak mówi wiceprezes tej drużyny.
1: A tam migrant. A skąd wiadomo, że na przykład nie kupił biletu na mecz i w bilecie był kolejny bilet na przykład na przejazd samochodem?
0: Na przykład.
1: Może to jest jakiś zagorzały kibic tego zespołu, który za tą swoją drużyną pojedzie dosłownie wszędzie, a dokładnie nawet przez 100 kilometrów i to jeszcze pod autobusem, trzeba docenić.
0: Mam wrażenie, że to jest największy transfer tego roku w La Liga.

0: Agnieszka Chylińska brzmi, jakby się niczego nie bała.
1: Niczego?
0: Niczego.
1: Niczego?
0: To jest kobieta nie bojąca się niczego.
1: Bez lęków, żadnych.
0: Bez lęków.
1: Tak myślisz. Nie to, co my.
0: Tak, my dzisiaj o tych naszych lękach rozmawiamy. Ja to się boję, jak ktoś komuś coś wkłada do oka. To jest
1: nie,
0: straszne
1: tobie.
0: Dla mnie.
1: Jak tobie ktoś
0: mnie,
1: coś
0: albo
1: do
0: ktoś
1: oka.
0: Komuś też może wkładać.
1: To jeszcze raz popatrz, jak dotykam gałki ocznej.
0: Palec od tego oka. Daleko,
1: mówię,
0: daleko.
1: Nie mógłbyś być kobietą i pozdrawiamy wszystkie stylistki rzęs, bo dzisiaj takie święto jest też w kalendarzu. Wszystkie stylistki, które muszą się z takimi jarząbkami w wersji żeńskiej mierzyć.
0: Drogie panie, jesteście naprawdę wielkie, że nie boicie się sobie robić tego na oczach. No
1: dobra,
0: dobrze,
1: ale lęki są inne, też różne.
0: Czego się wy boicie?
1: Słuchamy.
2: Krzysztof z tej strony, chciałem wszystkich serdecznie od razu pozdrawić, a o nietypowych lękach.
1: No.
2: To jeżeli ktoś puka do mnie o 6 rano równej, serdecznie pozdrawiam wszystkich.
1: ABW, CBA, pozdrawiamy.
0: Tak. Nie, ogólnie jak ktoś puka o 6 rano, to jest nieładne.
1: Nie, ale...
0: Bo to słychać, bo to się niesie przez ścianę.
1: To tak, a z drugiej strony już jest spoko, fajnie.
0: Bo teraz już jest 9,
1: już
0: teraz,
1: prawie 9.
0: Teraz można pukać. SK2
3: SK2 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Tanio Weekend Valdi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
10: Toruńskie termometry dziś zatrzymają nam się w okolicach 15 stopni. Nie chowajcie parasolki, ta jeszcze w tym tygodniu zdecydowanie nam się przyda. Dziś tak mniej więcej w tej pierwszej części dnia ten deszcz może nam dominować aurę nad Toruniem. Raz na jakiś czas trochę słońca nam się pojawi, no ale w piątek tego deszczu zdecydowanie więcej. Sobota, no tu już deszcz przelotny, niedziela już dużo przyjemniejsza, dużo słońca i do 19 stopni.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski, oferujący dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów.
8: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła dziewiąta, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. To mogło być podpalenie. Na miejscu pracuje ABW. Wracamy do pożaru stacji Starling w Woli Krabowskiej koło Grójca. Według strażaków ogień został podłożony. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówi o możliwym elemencie wojny hybrydowej. Sprawą zajmują się teraz służby. To sprawa, nad którą bardzo intensywnie pracujemy, mówi w rozmowie z naszym reporterem rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
12: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane tam informacje, badane są różne wersje. Za wcześnie jest na tym etapie mówić o szczegółach. Do każdego takiego zdarzenia podchodzimy w sposób bardzo poważny, nie bagatelizujemy tego. Co było przyczyną pożaru? Jeśli podpalenie, to jakie były motywy działania sprawcy?
11: Akcja strażaków zakończyła się o 4 nad ranem. To była niespokojna noc dla mieszkańców okolicy. Jak mówi pani Natalia, mieszkająca kilkaset metrów od stacji, od rana w miejscowości widać więcej patroli policji.
13: Mieszkamy tutaj niedaleko
0: gdzie wczoraj doszło do pożaru. Przez chwilę nawet nie było prądu, teraz kręci się dużo policji, legitymują osoby wjeżdżające, mieszkańców.
11: Dodajmy, stacja zapewnia działalność internetu satelitarnego, na przykład na Ukrainie. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem. Jak przekazał minister Marcin Przydacz, politycy rozmawiali w cztery oczy podczas powitalnej recepcji w ramach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednym z tematów rozmowy było powstanie stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
7: Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
11: Mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Rozmowa dotyczyła także inwestycji amerykańskich firm w Polsce. Dodajmy, Donald Trump mówił w ubiegłym tygodniu o postępach w sprawie stałej bazy armii USA w Polsce. Prezydent USA zapowiedział też, że wkrótce ma zostać ogłoszona jej lokalizacja. Fioletowy marsz dla pamięci w Szczecinku w Zachodniopomorskiem. Blisko 200 seniorów przeszło ulicami miasta, zwracając uwagę na problem choroby Alzheimera. Wrzesień jest miesiącem świadomości tej choroby.
13: Żeby nie starzeć się, żeby pamiętać, jak jesteśmy młodzi, wiecznie, ciągle młodzi.
14: Żeby nie być samym w domu, żeby nie siedzieć, trzeba z ludźmi i na wyjście. Przede wszystkim to wyjście z domu.
11: A w Polsce z Alzheimerem zmaga się niemal 500 tysięcy osób.
15: SK2 News, Toruń.
16: Marta Łazerska, strefa kibica w Toruniu na żużlowy finał. Powstanie w arenie Toruń i zapewni 5 tysięcy darmowych miejsc. Wejściówki można odbierać już dzisiaj.
17: Będzie można od godziny 17 na dedykowanej stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu dokonać zamówienia takich wejściówek.
16: Mówił Marcin Cenkowski, rzecznik prezydenta. Dystrybucja papierowych wejściówek ruszy jutro w punktach informacyjnych Urzędu Miasta. Od jutra zmiany w kursowaniu toruńskich tramwajów. Jedynka będzie zawieszona, dziewiątka pojedzie na trasie Uniwersytet Aleja Solidarności. Nadal do Olimpijskiej dowiozą nas autobusy ZT5.
18: 4 minuty po godzinie 9:00. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga i będę wam właśnie takie grać. Jeśli jeszcze nie wypiliście kawy, to polecam, bo dzisiaj poranek może być ciężki dla wielu z was. A ja już teraz gram. Kasia Kowalska i Spowiedź. Zapraszam. No.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

Mrozu, Sun and Grace, nic do stracenia, tak wam gramy 22 minuty po godzinie 9. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja wiem, że większość z was zapewne jest już w pracy, ale są tacy, którzy do tej pracy idą zdecydowanie później i mogą sobie pozwolić na poranne lenistwo. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, no wiadomo, śniadanie trzeba zjeść. I mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia i okazuje się, że jesienią ten nasz jadłospis powinien się nieco zmienić. Dlaczego? Bo wtedy nasz organizm potrzebuje więcej ciepłego, więcej rzeczy, które mogą nas uodpornić. I tak, uwaga moi drodzy, powinniśmy poranek zaczynać od ciepłej wody z cytryną i imbirem. To jest pierwsza porada od ekspertów, ale druga jest taka, żeby zjeść właśnie śniadanie na ciepło. Na przykład szakszukę albo tosty z awokado i jajkiem w koszulce, ewentualnie omleta na słodko, ale ciepłe jak najbardziej wskazane. No to co? Wy robicie śniadanie, pijecie sobie do tego kawę, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Lady Punk i Sztuka Latania. SK2.

0: Mysłowic. Scenariusz dla moich sąsiadów 18 minut przed godziną 10. Moi drodzy, ja wam tutaj wspominałam o diecie, o jedzeniu, o tym, jak bardzo ważne jest śniadanie, szczególnie jesienią, że powinniśmy pić jednak szklankę wody z cytryną i z imbirem, ale dostałam tutaj zdjęcie od Zosi, która wysłała mi przepiękne ciasto. Ze śliwkami kruche, wygląda znakomicie. No dobrze, no to zróbmy tak. Najpierw zdrowe śniadanie, ciepłe, woda z cytryną i z imbirem, a później kawa i ciacho i do tego najlepsze polskie hity. A takie będą Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna już za chwilę.
1: SK2. Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: I po reklamie.

0: Lanbery i Ostatni Most to też ostatni numer przed godziną 10. O 10 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Pytacie, kiedy będzie Oskar Sims? To będzie właśnie po godzinie 10 z najnowszym numerem Bez końca, więc zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
5: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
4: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
5: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
4: O, to mi się podoba.
5: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
4: No to jedziemy.
5: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Duravit, Tres, Stargress, Radaway.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
15: Deszczowo jeszcze w tej pierwszej części dnia w Toruniu, więc parasolka może się przydać i to nie tylko dziś, bo jeszcze i piątek, i sobota też pod znakiem opadów w Toruniu. Jeśli chodzi o termometry, te dziś wskażą nam maksymalnie do 15 stopni. W kość może nam dać nie tylko deszcz, ale i ciśnienie, które w Toruniu dość niskie, więc kawą będzie trochę trzeba się podratować, w razie czego też podratujemy muzycznie na 96,7 FM w Toruniu.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów.
16: Jest 10, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem, mówi naszemu reporterowi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Chodzi o sprawę pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Grobowskiej na Mazowszu. Łączymy się z Jakubem Krzyżakiem, który zbiera najnowsze informacje w tej sprawie.
17: Tak, jestem, dzień dobry.
16: Czego się dowiedziałeś?
17: Rozmawiałem dosłownie przed chwilą z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim. Minister cyfryzacji mówi wprost, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem.
18: Modus operandi całego zdarzenia wskazuje, że to jest kolejny element wojny hybrydowej.
17: Gawkowski wskazał, że trwała awaria w tym miejscu mogłaby pozbawić internetu zarówno cywili, jak i wojskowych na Ukrainie. Wiadomo, że teraz wszystko działa jak należy, ale służby ustalają, czy i jak długa mogła być ewentualna przerwa w dostawie internetu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński studzi jednak emocje.
19: Tworzenie paniki jest na rękę Rosjanom. Funkcjonariusze ABW analizują i weryfikują wszelkie informacje na ten temat. Wszystko dokładnie wyjaśniłem.
17: Na miejscu oprócz ABW pracuje też policja.
16: A relacja nowa wyglądał Kuba Krzyżak. Trzy osoby trafiły do szpitala. To po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Przeromb w Łódzkiem.
1: Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że 53-letni kierujący Skodą z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym Hyundaiem, którym kierował 62-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia do szpitala zostali przewiezieni obaj kierujący, a także pasażer Hyundaia.
16: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Na miejscu cały czas pracują mundurowi, którzy ustalają dokładne przyczyny wypadku. Zarzuty dla byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Usłyszało je 5 osób, w tym były dyrektor Radosław Eś. Prokuratura zarzuca im m.in. wyrządzenie szkód finansowych i poświadczenie nieprawdy. Według CBA były dyrektor miał używać służbowych kart do prywatnych wydatków.
13: K2 News, Toruń.
20: Marta Łazarska, przy wałach generała Sikorskiego w Toruniu rusza 32. sesja Rady Miasta. Radni zajmą się m.in. tematem zachodniej części wrzosowiska, przyznaniem medalu za zasługi dla miasta oraz tematem wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta. Zachodnia trasa mostowa w Toruniu wzbudza wątpliwości mieszkańców. Niektórzy z nich są przeciwni.
21: Uważamy, że to jest trochę takie nieporozumienie. Każdy wybierał to miejsce z myślą o spokoju i ciszy.
22: Tak naprawdę ekrany będą sąsiadowały z moją działką.
20: Konsultacje społeczne odnośnie mostów potrwają do końca września. Wczoraj odbyły się w Małej Nieszawce, a kolejne w Toruniu we wtorek.
0: 2,5 minuty po godzinie 10:00. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No, jest taka pora, że rzeczywiście człowiek może zrobić się senny, ale przychodzi z pomocą kawa i najlepsze polskie hity. Daria Zawiałow i Taco Hemingway z numerem Supro. To już teraz Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
13: SK2.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Manam, po to jesteś na świecie, 14,5 minuty po godzinie 10. No właśnie, po to jesteś na świecie może, żeby na przykład zbierać grzyby. Dzisiaj 24 dzień września, obchodzimy Dzień Grzyba. No i okazuje się, że to grzybobranie to wcale nie jest takie złe. O ile oczywiście znamy się na tych grzybach i wybieramy mądrze grzyby jadalne. Ale co daje nam grzybobranie? Grzybobranie to przede wszystkim ruch na świeżym powietrzu, odpoczynek psychiczny, ale też satysfakcja z poszukiwania, jedzenie, oczywiście pyszne grzybki, na przykład marynowane, ale także kontakt z naturą. Warto wybrać się na grzybobranie w najbliższy weekend, jako że pogoda naprawdę sprzyja temu, żeby grzyby rosły, bo trochę pada, trochę świeci słońce, jest naprawdę nieźle, no ale wiem też, że patrząc po mediach społecznościowych, naprawdę wiele osób już na tym grzybobraniu było. Więc moi drodzy, czekam na wasze zdjęcia z ostatniego grzybobrania, pochwalcie się, wysyłajcie na Messengerze Radia SK2, jak wyglądały wasze zbiory, no bo kto po grzybobraniu nie zrobił zdjęcia koszyka? No oczywiście.

0: Patrycja Markowska i drogi kolego. Tak wam gramy w Radiu SK2, 25 minut po godzinie 10, a już teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie, a dokładnie do roku 1967, bo to właśnie wtedy powstał ten przełomowy protest song skomponowany i zaśpiewany przez Czesława Niemena. No, rzeczywiście stał się pierwszym w Polsce albumem, który był nagrodzony złotą płytą. Dziwny jest ten świat. Jakże aktualny, choć minęło już lat, już kilka lat od jego powstania, nawet kilkanaście, kilkadziesiąt, ale on jest cały czas aktualny. Dziwny jest ten świat i Czesław Niemen już teraz w Radiu SK2.

0: Broi wychowany w Polsce, rzeczywiście my również Polskę bardzo kochamy i gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Tak się składa, że pytałam was, jak wygląda sytuacja w lasach, jak wyglądało wasze ostatnie grzybobranie i dostałam kilka zdjęć, powiem szczerze, wiklinowe koszyki pełne, zwykłe wiadra też pełne grzybów, zarówno prawdziwków, jak i podgrzybków. Wygląda to znakomicie, ale dostaliśmy też ważną informację od Karola i właśnie warto o tym przypomnieć, moi drodzy, że jeżeli nie jesteście pewni z waszych zbiorów podczas grzybobrania, to można udać się do najbliższego sanepidu. Tam bezpłatnie mogą wam te grzyby sprawdzić. A my bezpłatnie też gramy wam najlepsze polskie hity. Tak się składa, Kasia Cerekwicka i SOS. To już za chwilę. Oby tego SOS nikt nie potrzebował i nie musiał krzyczeć.
1: SK2. Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: I po reklamie.

0: Nasza playlista zdecydowanie podpowiada. Oddział zamknięty i obudź się. Jeśli ktoś się jeszcze nie obudził, bądź próbował, ale obudzić się nie może, to polecam kawę. Idealnie się składa, bo wy napijecie się kawy, a ja za chwilę będę grała kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Lanbery, ale będzie też Szymon Wydra i Carpe Diem.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
15: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
17: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 299 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
18: Wpadaj do Lidla, po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
22: I po reklamie.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
24: Parasolki zdecydowanie warto mieć dzisiaj przy sobie w Toruniu. Deszczowa aura zostanie z nami przez cały dzień, a także jutro. Jeżeli chodzi o temperaturę, to obecnie na toruńskich termometrach mamy prawie 12 stopni. Maksymalnie zobaczymy dzisiaj do 15, jednak temperatura odczuwalna może być niższa. Poziom ciśnienia w Grodzie Kopernika utrzymuje się dzisiaj w normie, więc nie powinien wpływać na Wasze samopoczucie. Ale jeżeli potrzebujecie czegoś na poprawę humoru, to polecamy się do tego zadania na 96,7 FM.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis.
1: Jest 11, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Duże prawdopodobieństwo aktu sabotażu, ale wciąż możliwe, że doszło do zwarcia instalacji zasilającej. Strażacy, policjanci, funkcjonariusze ABW i prokurator pracują w miejscu pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Grubowskiej, niedaleko Grójca na Mazowszu. Minister cyfryzacji mówi o prawdopodobnym akcie dywersji.
6: Chodzi po prostu o to, że dzięki infrastrukturze w Woli mamy możliwość korzystania z Starlinków na Ukrainie i ta infrastruktura podlega, wszystko na to wskazuje, sabotażowi, który miał ją doprowadzić do zniszczenia.
1: To wicepremier Krzysztof Gawkowski. Służby pracują na miejscu i nie wpuszczają w pobliże stacji nikogo oprócz mieszkańców. W Piotrkowie Trybunalskim stracili cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wprowadzono zakaz jazdy tymi pojazdami. Więcej o tym Rafał Rżycki.
9: Zakaz dotyczy przede wszystkim parków, ale też skwerów czy placów zabaw.
13: Doszliśmy do wniosku, że ograniczenie ruchu hulajnóg elektrycznych przyczyni się do zwiększenia tego bezpieczeństwa.
9: Mówi radny Tomasz Berendt. Mieszkańcy przyznają, że idąc chodnikiem czy alejką w parku, trzeba mieć oczy dookoła głowy.
22: Ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie. Bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę.
9: Tylko w tym roku policja w Piotrkowie odnotowała blisko 20 wypadków i kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg.
1: A o wprowadzeniu stref z zakazami hulajnóg myślą też m.in. Łódź i Bełchatów. Mikołaj Marczyk z rekordem Guinnessa. Kierowca rajdowy pokonał 1338 km seryjnym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Wyruszył z Zakopanego, a swoją trasę zakończył na Helu.
25: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin, oczywiście ekojazdy. 7,1 kWh na 100 km to było średnie zużycie.
1: Mówił Miko Marczyk, a dotychczasowy rekord samochodu elektrycznego został pobity o ponad 100 km. Przejazd miał charakter eksperymentu i miał pokazać, jak szybko rozwija się technologia samochodów elektrycznych.
26: SK2 News, Toruń.
27: Renata Grudzińska. Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ulicy Szczecińskiej w Toruniu powstanie. Miasto podpisało umowę z wykonawcą projektu.
28: Obiekty parterowe w technologii takiej tradycyjnej murowanej, 905 m2 powierzchni użytkowej.
27: Mówił dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Łukasz Niewiadomski. W budynku będzie również POS. Toruńscy studenci mogą już przygotowywać wnioski o miejskie stypendia. Nabór ruszy 1 października. Do wyboru są dwa świadczenia dla osób rozpoczynających studia i rzeków z osiągnięciami. Szczegóły na torun.pl.
0: 2,5 minuty po godzinie 11. Moi drodzy, jeśli pracujecie gdzieś przy komputerach, przy biurkach, to proszę wstać i się trochę rozchodzić, bo my za chwilę opowiemy Wam o tym, jak bardzo ważna jest aktywność fizyczna i jak mało Polaków ją wykonuje. Ale najpierw gramy najlepsze polskie hity w Radio SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Szymon Wydra i Carpe Diem, teraz wiem.

Jan Borysewicz, Paweł Kukiz, jest taki dzień. Jest taki dzień jak właśnie czwartek, 24 dzień września. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Jest taki dzień, kiedy warto wstać z kanapy bądź odejść z zabiórka i się trochę poruszać. Bo badania są przerażające. Okazuje się, że blisko 60% Polaków nie rusza się wcale. Nie podejmuje totalnie żadnej aktywności fizycznej w ciągu dnia. Dorośli okazuje się, że powinni wykonywać tygodniowo co najmniej od 150 do 300 minut aktywności fizycznej. Czyli takie 2,5 godziny to jest minimum, no ale my się nie ruszamy w ogóle. I taka jest prawda. Bo myślę, że w tych badaniach nie została ujęta jedna ważna czynność. Wynoszenie śmieci. Chyba o tym zapomnieli. SK2. No bo gdybyśmy brali to pod uwagę, to myślę, że tutaj statystyki byłyby zdecydowanie lepsze. Urszula Irysa na szkle już teraz w Radiu SK2.

czas na nowości w Radio SK 2. Już za chwilę usłyszycie numer od Artura Rojka, Mirafiori. To jest też zapowiedź nowej płyty i wiosennej trasy koncertowej. Zobaczyć też fragmenty rozmowy właśnie z Arturem Rojkiem możecie zobaczyć na naszym Instagramie Radio SK 2. Zaglądajcie tam koniecznie, a już teraz posłuchajcie. Artur Rojek i Mirafiori. SK 2.

0: Edyta Bartosiewicz i Skłamałam, tak wam gramy 21,5 minuty przed godziną 12, przed południem. A jako, że mówiliśmy tutaj o różnych aktywnościach fizycznych, o tym, że mało się ruszamy, no to ja przychodzę do was z pewną propozycją, która zmobilizuje was, żeby trochę w ten weekend się poruszać. W Łodzi, pięknym mieście, moim rodzinnym, do którego was serdecznie w ten weekend zapraszam, odbywa się Light Move Festival. Co to oznacza? No jest to wyjątkowy spektakl, gdzie na różnych budynkach, kamienicach możecie zobaczyć piękne iluminacje świetlne. Wygląda to niezwykle, muzyka jest też światła, ale właśnie klubowy klimat w samym centrum Łodzi. Nie zabraknie tam też naszej strefy Radia SK i Radia SK 2, na którą bardzo serdecznie was zapraszam, ale zapraszam was też z ramienia tutaj Daniela Tyklińskiego, naszego redakcyjnego kolegi, z którym się łączymy. Halo Daniel, Daniel, jesteś tam?
1: Siema, tu Dantek. Zapraszam was do naszej eskowej strefy. Przygotujcie się na największe hity znane z Eski, tym razem w mocno klubowym wydaniu. House będzie grał pierwsze skrzypce, ale nie zamykamy się na jeden klimat. Wpadajcie!
0: Będziemy oczywiście i was również zapraszamy. Można się tam poruszać, można nabić trochę kroków, bo rzeczywiście przestrzeń ta, gdzie można zobaczyć te wizualizacje, jest bardzo duża, więc Light Move Festival w ten weekend w Łodzi. Myślę, że to miasto będzie najpiękniejszym i najjaśniejszym miejscem w ten weekend w całej Polsce.
2: SK2. Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
8: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
7: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
8: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
7: O, to mi się podoba.
8: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
7: No to jedziemy.
8: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Paradyż, Atrium, Cludi, DRE.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: I po reklamie.

0: i ona.
1: Muniki Pola w Radio SK2, a już za chwilę Kamil Kowalski i najlepsze polskie hity. Po 12 właśnie Kamil będzie wam takowe serwował, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
14: 13 stopni pokazują nam już toruńskie termometry, a maksymalnie zobaczymy na nich do 15, wskazują toruńscy synoptycy. Parasolki zdecydowanie warto mieć dzisiaj przy sobie. Opady deszczu mogą pojawiać się w Toruniu do końca dnia, a deszczowa aura zostanie z nami także jutro. W piątek również może nam przelotnie popadać, za to słoneczna aura wróci do Torunia w niedzielę. Przygotujcie się też na ocieplenie i wyższą temperaturę. W weekend w Toruniu zobaczymy 18-19 stopni, a w poniedziałek nawet do 22.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski, oferujący dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów.
15: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nie żyje jeden z księży, a cztery osoby są ranne. To po ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymano 31-letniego Ukraińca. Według naszych informacji mężczyzna wtargnął na teren opactwa z maczetą. Ranni to księża i osoby świeckie. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
16: Do ataku doszło w trakcie porannej mszy. Jak informuje Anna Długosz z policji w Jarosławiu, obywatel Ukraińca
0: Ukrainy zaatakował księdza maczetą.
2: Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę.
0: Wszyscy trafili do szpitala w poważnym stanie. Jeden z mężczyzn zmarł na skutek odniesionych ran. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku.
15: Właśnie teraz w Jarosławiu rusza posiedzenie sztabu kryzysowego. Dowiedzieliśmy się od burmistrza Marcina Nazarewicza, który był już na miejscu i sam także zbiera informacje o tych wydarzeniach.
16: Ci, którzy zostali poszkodowani, nie byli w jednym miejscu, ponoć ten człowiek się przemieszcza.
15: A na miejscu pracują teraz kryminalni i wyjaśniają szczegóły tych wydarzeń. Niewielka miejscowość, niemal odcięta od świata. Na głównych drogach policyjne kontrole. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
17: Ja w tej chwili jestem jakieś 500 metrów od tej stacji bazowej Starlinków. Dalej żaden z dziennikarzy nie jest wpuszczany. Miejsce zabezpiecza policja. Co chwila tą drogą, przy której jestem, jeżdżą samochody wojskowe i na wojskowych numerach, a także nieoznakowane radiowozy i auta straży pożarnej. Nic nie wiemy, mówi mi jeden z mieszkańców Woli Krobowskiej, pan Mirosław.
18: Żadnej straży, nic. Zgasło światło, gaz, telewizor. Za jakieś pół godziny się włączył.
19: Dzisiaj wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem rzut beretę. Po prostu jestem w totalnym szoku.
17: Dodawała pani Maria, sprawę bada już policja, na miejscu jest też ABW.
15: Ustawa paliwowa trafi na biurko prezydenta. Senat przyjął rządowy projekt bez poprawek. Ten zakłada wprowadzenie podatku na nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. Rząd chce, by ta danina sfinansowała kolejny program obniżek na stacjach. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział już jednak, że nie podpisze tej ustawy, gdyż jego zdaniem jest niezgodna z konstytucją.
20: SK2 News, Toruń.
21: Renata Grudzińska. Trwa sesja Rady Miasta Torunia. Radni głosować będą nad uchwałą chroniącą tereny przy ulicy Bosko, czyli tereny wrzosowiska.
22: Ten teren będzie również w tym nowym projekcie planu zagospodarowania przestrzennego chroniony. Nie dopuszczamy tam na tym terenie jakiejkolwiek zabudowy.
21: Mówił prezydent Paweł Gulewski. Rodzinny piknik na toruńskiej Barbarce w najbliższą niedzielę. W programie m.in. gra terenowa, warsztaty i spektakl dla dzieci. Uczestnicy wysłuchają też koncertu Macieja Krużewskiego. Początek o godzinie 14, a wstęp jest bezpłatny.
23: Nie no, proszę państwa, tak to nie będzie. Ustalmy coś już na starcie. Ja rozumiem, że w pracy obowiązują jakieś zasady, bo obowiązują. Ale jest 12, 3 minuty po 12, południe, środek dnia, czy w pracy, czy w domu, w zasadzie czas na przerwę.
24: 10 hitów.
25: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
23: I to tylko polskich hitów, 100% polskiej muzyki i to dla was w SC2 bez przerwy. Sanach na dzień dobry. Miły tak dla mnie.

tutaj też lecą najlepsze polskie hity. Lady Punk, Siódme Niebo Nienawiści, W Niebie był też i leciał sobie ostatnio po niebie prezydent Chin Xi Jinping, przyleciał z wizytą do Stanów Zjednoczonych, czytam, a na lotnisku czekał na niego sam pan Donald Trump. I wiecie, ile czekał? 45 minut. Może prezydent Chin chciał kupić na lotnisku pamiątkę, ale wszystko było made in China. SK2.

0: Cośmy sobie pogwizdali z Rafałem Brzozowskim, a teraz lecimy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Do roku 1987. Ale od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że słuchając jakiejkolwiek piosenki, to myślimy sobie przeważnie: fajny kawałek zrobił albo zrobiła. Ale czasami jest tak, że on czy ona tylko zaśpiewali to, co dla nich już przygotowano. No i tak było w przypadku tego numeru, który... A co ja będę opowiadał? Odpalany.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Muzykę skomponował Romuald Lipko, czyli człowiek z budki suflera. Prosimy. Tekst napisał Marek Dutkiewicz. On też napisał między innymi teksty do Jolka, Jolka, pamiętasz, czy Słodkiego, miłego życia. Super tekściarz. Ale ten numer to Aleja Gwiazd, którą zaśpiewała legenda Zdzisława Sośnicka w SC2.

0: ostatni.
1: Wiktoria Kida, co mi tam w SC2? Najdroższe są tylko polskie hity, a czytam, że prawie 3 miliony złotych, tyle podobno, zachachmęcili. Między innymi była księgowa i były szef Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. No i w końcu dobre polskie kino akcji, akcja była, kasa zniknęła, a teraz wchodzą napisy końcowe i po napisach...
2: Reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Dużo dobre.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
20: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
21: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
22: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
25: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
26: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
27: I po reklamie.

0: Wszyscy pytają, gdzie jest Nosel, gdzie jest Nosel? No, pewnie był na randewu, jak śpiewa kombi w SC2, ale będzie, spokojnie, po godzinie 13 dzisiaj wyjątkowo znowu kogoś wkręcał, więc uważajcie, jeżeli ktoś do was zadzwoni, zastanówcie się 10 razy, czy odebrać telefon. A punktualnie o godzinie 13 w SC2, tylko sprawdzone newsy.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Skąd do...

aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo.

0: Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
11: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
10: Spotkajmy się w Biedrze i po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski.
13: Spoglądam za okno i widzę, że niebo nad Toruniem trochę nam się rozpogodziło. To jednak nie koniec opadów deszczu, jak wskazują synoptycy. Pod koniec dnia również mogą się pojawić w Grodzie Kopernika. I bardzo podobnie zapowiada się także piątek w Toruniu. Tutaj także czeka nas deszczowa aura. Nieco więcej słońca na toruńskim niebie zobaczymy już w sobotę, choć rano także może nam trochę popadać. Bez deszczu szykuje się jednak niedziela. Obecnie na toruńskich termometrach mamy 14 stopni, a w weekend czeka nas ocieplenie.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel Boszkar Serwis Polanowski, oferujący dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów.
14: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jeden ksiądz nie żyje, dwóch kolejnych duchownych jest operowanych. Ich stan jest bardzo ciężki. Do szpitala trafiły jeszcze dwie inne osoby ranione przez nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. To najnowsze informacje Radia Sk2 po ataku na Podkarpaciu. Na miejscu w Jarosławiu jest nasz reporter Tomasz Widek. Powiedz, co tam się teraz dzieje?
15: Teren wokół klasztoru jest ogrodzony policyjną taśmą i pilnowany przez mundurowych. Widać ekspertów od kryminalistyki. Według moich ustaleń napastnik zaatakował w kościele, ale też w kilku pomieszczeniach na terenie klasztoru. W dodatku, jak mówią świadkowie, za chwilę miały się tam też pojawić grupy młodych ludzi z ośrodka rekolekcyjnego. Jednocześnie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego władz miasta i wojewody podkarpackiej. Przed policyjną taśmą widać też wstrząśniętych wiernych, którzy nie mogą uwierzyć, że w tej spokojnej podkarpackiej miejscowości mogło dojść do tej tragedii.
14: Zatrzymany napastnik, 31-letni obywatel Ukrainy, jest teraz w policyjnym areszcie. Stacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
16: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe, brały udział w tym zdarzeniu.
14: Na miejscu wciąż pracują służby, w tym policja, ABW i CBŚP. Dojazd na miejsce zdarzenia jest zablokowany. Dwie szkoły i pobliskie centrum handlowe ewakuowane. To po tym, jak na budowie hali sportowej przy ulicy Grodzkiej w Nowym Sączu znaleziono rano 3 pociski z czasów II wojny światowej. Policja zamknęła część ulic.
17: Została podjęta decyzja o ewakuacji pobliskich szkół. Biurowca około 1600 osób.
14: Mówiła Aneta Mazur z nowosądeckiej policji. Na miejsce jadą saperzy z Wrocławia. Utrudnienia w rejonie prowadzonych działań mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
18: SK2 News, Toruń.
19: Renata Grudzińska. Połączenie szpitala miejskiego w Toruniu, przychodni i zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego nadal jest szeroko komentowane w mieście Kopernika. W ostatnich dniach odbyło się spotkanie z pracownikami placówek.
20: Uspokajano, że no nie będzie zwolnień, bo to jest największa obawa oczywiście.
19: Mówił Maciej Koziełocki, radny PiS. Młyn Wiedzy zaprasza na kolejną toruńską noc naukowców. Jaki będzie tegoroczny temat przewodni?
21: Różnorodność biologiczna. Tak różnorodna będzie nasza noc naukowców.
19: Mówiła Monika Wiśniewska z Młyna Wiedzy. Początek jutro o 18:00.
22: Dwie minuty po 13:00. Pozwólmy sobie teraz robić wszystko wolno. Wolno pracujmy, wolno reagujmy na polecenia. Wolno myślmy, wolno również poruszajmy się, chodźmy, ale za to co będziemy robić szybko? Szybko możemy się męczyć.
18: 10 najlepszych polskich hitów.
23: Jeden po drugim, po drugim.
22: To są takie numery, przy których na pewno się nie zmęczycie. Sarsa, 1.8L, Kwiat Jabłoni, Budka Suflera, Kaśka Kowalska zaczyna z numerem Prowadź Mnie. No to złapcie teraz mocniej za kierownicę i zaśpiewajcie temu swojemu autku.

0: W rozmiarze L, w rozmiarze XXL żarty sobie stroi Kamil Nosel. Ciekawy, czy Zbyszek ten żarcik mu zapomni.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Dzień dobry, czy ja do pana Zbigniewa się dotelefonowałam?
2: Tak, słucham.
3: Dział odpraw lotniczych po tej stronie niewyparzonej pana. Ja telefonuję w sprawie wylotu, który mamy z państwem 25. To pan, tak?
2: Tak.
3: Szanowny panie, ja bym panu wysłała, tylko proszę mi podać maila, a listę pasażerską, żeby pan się po prostu dogadał z którymś z pasażerów, jeśli chodzi o overbooking, dobrze?
2: Znaczy nie rozumiem. Ja 25 muszę lecieć.
3: I teraz, ja dam panu listę pasażerów, żeby pan sobie znalazł któregoś pasażera, z którym się pan powymienia na miejsca.
2: Znaczy jak to ten, więcej sprzedanych niż jest miejsc w samolocie?
3: No bo komputer mi wypluł, że pan będzie miał tak zwany overbooking.
2: Ale mnie to nie interesuje. Ja jestem poumawiany, jesteśmy umawiani na wyjazd.
3: Proszę
2: i
3: pana,
2: musimy tego dnia jechać.
3: Ja panu powiem.
2: Nie mogę z nikim dogadywać.
3: Ja panu powiem, komputera to też nie interesuje, że pan na przykład musi. Mi tak wypluło, to ja się muszę dostosować, ale wyjście z opcji jest następujące, że ja dam panu listę i niech pan sobie podzwoni i się dogada z kimś.
2: Ale nie, ja nie rozumiem, dlaczego ja mam dzwonić, wie pan, ja nie rozumiem.
3: Ale przepraszam, my nie mamy czasu, żeby dzwonić i szukać dla pana miejsca.
2: Dlaczego ja mam dzwonić, jeżeli ja mam wykupiony bilet?
3: No bo już widzimy, że pan będzie na overbookingu.
2: Ja widzę rozwiązanie takie, że ja przyjeżdżam na lotnisko i lecę, a niech państwo sobie już myślą o tym, w jaki sposób.
3: A proszę pana, proszę na nas tego nie zwalać. My komputera, proszę pana, w takiej w przypadku nie oszukamy, to jest lotnictwo. Tutaj przepisy są rygorystyczne.
2: Ale co to mnie interesuje? Przepraszam bardzo, co mnie interesuje komputer? Ja kupiłem, jestem umówiony, mam opłacone mieszkanie tam na miejscu, na 4 dni lecę, więc proszę mnie, to nie interesuje. Co dadzą państwo mi za wynajęcie tego lokalu?
3: No tutaj nie, proszę pana, tylko lot nas interesuje.
2: No jak? No to co to jak? Co to jest?
3: Proszę pana, to może Barbara by jakieś miejsce znalazła?
4: Zbyszek, zostałeś wkręcony w Radio SK.
2: No, wiesz co, po prostu. A ja dzisiaj akurat mam zły humor, no.
1: Nosel kręca.

0: Jak żyletka te gitary brzmią? Baj mi, co mi panie dasz w SC2, a pamiętacie? Jak prezydent Turcji dał naszemu prezydentowi, panu Karolowi Nawrockiemu, prezent? Rewolwer. No, tak było, nie zmyślam. A teraz panowie spotkali się znowu w Nowym Jorku i nastąpiło tak zwane odbicie piłeczki. Nasz prezydent wręczył prezydentowi Erdoganowi też prezencik, szablę mu dał. I to nie wszystko, przy okazji też zaprosił prezydenta Turcji do Polski. A ten powiedział, spoko, nie ma problemu, sprawdzę tylko grafik i dam znać, kiedy mogę.
1: SK2.
0: Jak już przyjedzie, to w ramach ocieplenia tych polsko-tureckich relacji proponuję zjeść wspólnego takiego kebaba. Tureckiego kebaba, o, z polskim kurczakiem, żeby nikt nie czuł się zmieszany.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Canal Plus.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
22: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.

0: że wciąż...
1: W Radiu SK2 tylko gramy najlepsze polskie hity i 100% polskiej muzyki, żadnej innej. A punktualnie o godzinie 14 też najważniejsze 100% sprawdzone newsy. Między innymi policjant został postrzelony. Chciał złapać złodzieja. O szczegółach już za chwilę. W SK2.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: domów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
19: Niebo nad Toruniem pokrywają dziś chmury i na podobne warunki musimy nastawić się także jutro. Nie chowajcie też jeszcze parasolek do szafy. Mogą nam się przydać w Toruniu. Na wieczór toruńscy synowie.

0: na toruńskim niebie zobaczymy sporo słońca. 15 stopni pokazują nam obecnie toruńskie termometry. Te wartości utrzymają się też jutro.
1: Na program zaprasza sponsor. Właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Napastnik po rozmowie z jednym z księży miał wpaść w furię. Potem wziął nóż z plebanii i wtargnął do kościoła. Tam zaatakował spowiadającą się kobietę i duchownych. To nieoficjalne ustalenia Radia Eska 2 po tragedii w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął znany w tej podkarpackiej miejscowości ksiądz Stanisław. Cztery inne osoby są ranne. Mieszkańcy nie mogą uwierzyć w te wydarzenia.
4: Słyszymy, że taka tragedia i normalnie gęsią skórę mam, aż mi się głos łami.
5: Ale znała pani tego księdza?
6: No z widzenia tylko, z tego jak mszę prowadził.
7: Z widzenia go znałem, panie ksiądz.
3: Na miejscu pracują służby. Zatrzymano 31-letniego Ukraińca. Motywy ataku nie są jeszcze znane. Trzech rannych w ataku trafiło do szpitala w Jarosławiu. Wśród nich był zmarły ksiądz Stanisław.
8: Drugi pacjent z licznymi ranami kłutymi klatki piersiowej i kończyn dolnych został przekazany bezpośrednio na blok operacyjny. Trzeci pacjent również z licznymi ranami jest w tej chwili zaopatrywany w SOR-ze.
3: Relacjonuje Łukasz Jarema, dyrektor szpitala w Jarosławiu. Trwa właśnie posiedzenie sztabu kryzysowego w mieście z udziałem wojewody podkarpackiej. Policjant postrzelony w trakcie próby zatrzymania podejrzewanego o kradzież. To pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku. Rannego funkcjonariusza do szpitala zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe.
9: W jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu w trakcie działań około godziny 11 doszło do postrzelenia jednego z policjantów. Funkcjonariusze również oddali strzały. Sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany.
3: Mówi Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji. Na miejscu pracuje prokurator. Ponad 1500 osób ewakuowanych z dwóch szkół, biurowca i centrum handlowego. To w Nowym Sączu, po tym jak na placu budowy hali sportowej odkopano trzy pociski z czasów II wojny światowej, a policja zamknęła kilka ulic w rejonie budowy.
10: Chcecie iść do centrum handlowego teraz?
11: Tak, jest cała droga zamknięta. Musimy iść raczej całkowicie naokoło.
12: Dużo jest tych radiowozów.
13: Tam dalej jest szkoła. Tyle lat moja córka tu chodziła do szkoły. W każdej chwili coś się może stać, to nikt nie wie.
10: Całe miasto się zablokowało.
3: Z mieszkańcami rozmawiał Michał Rejduch. Na miejsce jadą saperzy z Wrocławia.
0: SK2 News, Toruń. Renata Grudzińska. Mieszkańcy Torunia będą mogli wspólnie kibicować żużlowcom w finale w arenie Toruń. Powstanie tam strefa kibica, mówi prezydent Paweł Gulewski.
14: Spotkania z ludźmi, którzy współtworzą żużel w Toruniu.
0: Wejściówki są darmowe i można je odebrać online bądź w punktach informacyjnych Urzędu Miasta. Wolontariusze do Szlachetnej Paczki w Toruniu poszukiwani. Wystarczy wejście na stronę akcji i wypełnić formularz.
15: W poprzedniej edycji działało z nami 77 wolontariuszy.
0: Mówi Basia Rumińska, koordynatorka regionalna w Toruniu.
16: Dzisiaj takie dwa święta mamy, które ze sobą według mnie się łączą, bo trochę się napociłem, żeby wymyślić, co je łączy. A mianowicie Światowy Dzień Morza i Dzień Stylistów Rzęs. I tak, morze faluje, rzęsy również. Można, załóżmy, utonąć w czyimś spojrzeniu, prawda?
17: Można.
16: Morze przyciąga turystów do siebie, a styliści rzęs przyciągają klientki, prawda? Mm-hmm. Bo wszyscy chcą mieć piękne widoki, no. Widoki mam teraz na polskie hity. 10 ich i tylko polskich może być.
18: No to gramy.

0: Tak krzyczał facet, jak otworzył walizkę i zobaczył w niej Gekona. Rodzinka, czy tam, wróciła z Sardynii do Warszawy, rozpakowywali walizki, a spod ubrań pyk wyskoczył Gekon, ale pamiątka.
1: SK2.
0: Przynajmniej sama się przyczepi do lodówki. Muzyczna pamiątka z wakacji, Sylwia Grzeszczak.

0: i znalazłem taki singiel, że łopanie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Już wrzucam go dla was do naszego magnetofonu radiowego. To singiel z drugiej połowy lat 70. Choć tak na serio, powstał dużo wcześniej, na początku 70. latek, ale leżał w szufladzie. W szufladzie 21-letniego Zbyszka Wodeckiego. No, młody Zbigniew Wodecki grał w tamtych czasach chałtury jako młodziaszek w jednej z restauracji w Świnoujściu. Miał 21 lat i jeszcze miał niebawem zacząć jedną z najważniejszych ról swojego życia, czyli zostać ojcem. No i to w tym czasie wpadł na zarys takiej melodii, która mu non-stop chodziła po głowie. Zapisał jej nuty, a jak już je zapisał, zabrał je ze sobą, zabrał też słowa, które napisał mu jego kumpel Janusz Terakowski i pojechał z tymi nutkami i z tymi słowami do Warszawy pokazać, co zrobił.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Wszedł do ogromnej sali, a w tej sali giganci polskiej muzyki. Rozłożył nuty. Dyrygent zapytał o tempo. Ten je podał. I jak to wszystko nie gruchnęło. Nie zabrzmiało. Pierwszy raz wtedy Zbyszek właśnie usłyszał to, co my teraz słyszymy. Tak zaczęła się jego kariera. Zbigniewa Wodeckiego. Od Bacha w SC2.

0: Ale to jest dobry numer. Mrozu z braćmi Kacperczyk śpiewa tutaj, że miał podły dzień, bo Rudy się nie dostał do Idola. Do studia Eski 2 chcą się dostać właśnie jeden z tych kolesi, ale nie zdradzę który, z Antoniną. Za chwilę przejmą studio Eski 2 i nie mają może stosu forsy, ale stos płyt do rozdania w Esce 2.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi, tylko złoty 99, kupując 3.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
2: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
3: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
2: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
3: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
2: O, to mi się podoba.
3: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
2: No to jedziemy.
3: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Ercado.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę.
5: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Męski duecik Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny i Prawie do nieba. Za chwilę zabierze Was Antonina van Dessel i jej gość, który wpadnie tutaj do studia z Kit 2 po 15. Dziewczyno, zdradzaj kto?
1: No zdradzę, to będzie ram, pa, pa, pam, pam, pam,
0: tum, tum.
1: Mrozu.
0: Mrozu, człowiek, który przeskoczył jesień.
1: Ale płyta jest letnia, także...
0: No właśnie, i takie kawałki usłyszymy pewnie jakiś kolejny singiel, nie?
1: Oj tak, więc koniecznie bądźcie, bo te numery są mega dobre.
0: A ja widzę, że ty nie masz tylko jednej płyty, a jest ich kilka.
1: A będzie coś do rozdania, ale... Ale na razie to pozostaje w sekrecie, co trzeba będzie zrobić, bo tak łatwo nie oddamy.
0: Słuchajcie, Eski 2 mrozu będzie, ale gorąco też.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
15: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
20: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
21: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
24: Lidl, to się opłaca.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bosch Car Service Polanowski.
0: coraz więcej samochodów pojawia się już na toruńskich drogach. Uważajcie w rejonie Odrodzenia i Czerwonej Drogi, ale więcej czasu zajmie także przejazd szosą lubicką czy ulicą Grudziądzką. Polna, Toruńska Średnicówka i ulica Skłodowskiej-Kiri. Tam również możecie poczekać. Jeżeli chodzi o pogodę, to przed nami pochmurne popołudnie w Toruniu. Jak wskazują synoptycy, może nam jeszcze popadać. Także na wieczorne wyjścia warto zabrać ze sobą parasolkę. Z kolei termometry zatrzymały się na poziomie 16 stopni.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bosch Car Service Polanowski, oferujący dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. To najnowsze informacje od prokuratury po ataku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Ujawniono, że zatrzymany 31-letni obywatel Ukrainy wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował trzech duchownych oraz dwie osoby świeckie. Na razie nic nie wiadomo o jego motywach. Od ran zginął jeden z księży, drugi jest ciężko ranny. Stan pozostałych trzech osób nie zagraża ich życiu. Priorytetem jest teraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, zaznacza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
3: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia, zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną.
2: Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej, relacjonuje naszemu reporterowi przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Denor.
7: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Ten człowiek wpadł do kościoła, zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka.
2: Decyzją burmistrza Jarosławia do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. To 12-latek odpowiada za wtorkowy incydent na torach kolejowych w Jedlance niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Przypomnę, dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Chłopiec został namierzony przez policjantów i w obecności rodzica przyznał się do winy. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Kierowcy są wściekli. Prezydent Chorzowa Szymon Michałek zapowiedział, że nie przywróci ruchu na estakadzie w ciągu krajowej 79. Miasto zamierzają wyburzyć. To jest skandal, mówią kierowcy z Chorzowa, z którymi rozmawiał Dariusz Brombosz.
13: Zapraszam od 14.30, ja go zabiorę do swojego samochodu do godziny 18.00 i zobaczę, co się dzieje.
25: Cały Chorzów zaciśnięty jest.
27: Byłoby wygodniej, gdyby była estakada otwarta?
28: Na pewno by było wygodniej.
29: Na dole, na rondzie, tam jest wieczny korek.
30: To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem.
2: Dodajmy, estakadę w Chorzowie zamknięto w czerwcu ubiegłego roku. Zdaniem władz miasta grozi zawaleniem.
31: SK2 News, Toruń.
0: Renata Grudzińska. Budowa trzeciego mostu w Toruniu budzi wiele kontrowersji, szczególnie wśród mieszkańców Małej Nieszawki. Oburzenie komentuje przewodniczący klubu PiS Adrian Mól.
32: Co robił poprzedni wójt i obecna pani wójt, że nie komunikowały mieszkańcom, że tam przychodzi ten korytarz transportowy?
0: Konsultacje w tej sprawie potrwają do końca września. Mobilne przoki w sobotę na toruńskim Lewobrzeżu. Można tam oddać niepotrzebne ubrania, przeterminowane leki czy małą elektronikę. Cały harmonogram sprawdzicie na stronie miejskiej torun.pl.
33: Tak jak obiecaliśmy, słuchajcie, chwilkę po 15 i nasz gość jest już z nami. Mrozu jest z nami, cześć.
34: Dzień dobry, cześć. Mrozu z nową płytą.
33: Tak, z nową płytą, która ma tytuł Wszystko, czego chciałem.
34: Tak, za chwilę o niej pogadamy. Zostańcie z nami, bo opowiadam o trasie i o kulisach powstawania nowego krążka.
33: I jakieś płyty chyba też będą do rozdania, co?
34: Oj, tak, mamy je tutaj przed oczami, pięknie wydane, więc mogą być wasze, ale zostańcie, szczegóły za chwilę.
33: Także koniecznie bądźcie.

0: A w naszym studium Rozu.
1: Cześć, witam ponownie.
0: Rozu, wszystko czego chciałem to brzmi trochę tak, jak słowa człowieka, który ma już wszystko. No i pytanie, czy ty masz już wszystko, czego chciałeś?
1: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj. A to jest, no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana, także łapcie ostatnie bilety. Na pewno jeszcze na Tauron Arenę w Krakowie coś złapiecie.
0: I pierwszy koncert w Łodzi 2 października, to już!
1: 2 października zaczynamy, więc ja tutaj z waszego studia za chwilę jadę na salę prób i ciśniemy z chłopakami. Ale tak, no wiesz, to jest moja 7 płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory, więc jeszcze...
0: Te priorytety na przestrzeni lat się zmieniały trochę.
1: Zmieniały, ale wydaje mi się, że czy na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres, przekraczam jakieś granice.
0: I muzycznie, to właśnie, tam w jednym numerze falsetem śpiewasz.
1: Tak, polecam piosenkę Lepsze Czasy, to rzeczywiście odważyłem się zaśpiewać ją zupełnie inaczej niż wcześniej. No ale czego się od niej robi dla sztuki, też dla fanów, dla których przygotowaliśmy coś tutaj.
0: Tak, no właśnie, są tutaj płyty, które za chwilkę podpiszesz. No i powiedz mi, tak łatwo ich chyba nie oddam, jakieś zadanie słuchaczom będzie trzeba wymyślić.
1: Słuchajcie, serdecznie polecam. Płyta Wszystko, czego chciałem, świeżutka, jest właśnie w moich rękach, wspaniała okładka. Możecie ją otrzymać, jak odpowiecie mi na takie pytanie, taką kwestię. Płyta nazywa się Wszystko, czego chciałem i może się wydawać, że ja wszystko mam. No nie mam wszystkiego, słuchajcie. Powiedzcie mi, co mógłbym od was dostać, co mogłoby sprawić, że będę już kompletny. Co moglibyście wy, moi drodzy fani, dać mi? Bo ja wam dam 200% na moich koncertach. A co mógłbym dostać od was? Dzwońcie.
0: Słuchajcie, nagrywajcie głosówki na naszym Messengerze i nagrywajcie głosówki na naszym numerze telefonu 726-826-826. Co możecie dać Mrozowi, czego może nie mieć? Czekamy.

0: w naszym studiu Mrozu. No i słuchajcie, śpiewasz z Zalią w numerze, że czekasz na odpowiedni moment. I ja jestem mega ciekawa, czy ty jesteś takim człowiekiem, który czeka na odpowiedni moment, czy najpierw robisz, działasz i potem myślisz, czy to na pewno był odpowiedni moment?
1: No, widzisz, to bywa różnie, zależy od sytuacji i układu...
0: Dyplomatyczna odpowiedź.
1: Konstelacji gwiazd, jak to się wszystko poukłada. Ale teraz sobie tak myślę, że nie ma co czekać i nie ma co zwlekać, jeżeli chcesz...
0: Czyli to też się zmieniło podjąć, na przestrzeni.
1: Tak, coś się zmienia. Człowiek cały czas się zmienia i wydaje mi się, że każda decyzja jest lepsza od braku decyzji i jestem jednak z tych gości, którzy lubią działać. Jak widać, siódma płyta to świadczy o tym, że się nie obijam.
0: Wręcz
1: kończę pracę nad jedną płytą, potem jadę w trasę i już myślę, co by tutaj nagrać kolejnego, więc to jest taki u mnie cykl od pracy w studio, później po premierę płyty, pracę w sali prób i potem ruszamy w trasę, która właśnie już za chwilę.
0: 2 października. A powiedz mi, czyli powiedz, że ty już masz pomysły na kolejną płytę w głowie? Coś się rodzi?
1: Znaczy na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić i nie zawaham się tego użyć.
0: No, fani mają nadzieję.
1: Ale wiesz, ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B.
0: Bardzo to słychać na tym
1: funkowej muzyki
0: albumie.
1: I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
0: I wszyscy na to czekamy, fani też. No i a propos fanów, no to masz do rozdania płyty i wiem, że na naszym radiowym messengerze tam się ludzie dobijają i mamy głosówki.
1: O, super.
0: I co słuchacze Radia SK2 mogą dać tobie, czego nie masz? Zobaczymy.
1: Bardzo jestem ciekaw.
2: Cześć SK2, jestem człowiek jesień, kocham grzyby, mamy sezon w pełni. Mrozu na pewno nie chodzi na grzyby, także od siebie mogę mu sprezentować świeżutko zebrane grzybki. Tylko poproszę o preferencje co do grzybów, prawdziwki czy bardziej muchomorki.
0: To była Magdalena, no to pytanie, preferencje prawdziwki czy takie muchomorki?
1: Prawdziwe, dobre grzybki, chociaż czasami, wiesz, to tak jak czasami jest aniołkiem, czasami diabełkiem, więc czasami...

0: I humorek, humorka fajnie, zależy od humorku.
1: No to Magdalena.
0: Na lepszy humorek, dobry mu humorek.
1: No to Magdalena, czekamy na grzybki, płyta za chwilkę będzie podpisana i poleci do ciebie.
0: Super.
1: A na naszej antenie zapowiedz sam, bo to premiera na naszej antenie. Jeszcze tego nie słyszeliście z tego albumu.
0: Drodzy słuchacze, SK2 to jest tutaj ogromna, wielka premiera. Po raz pierwszy na antenie piosenka z mojej nowej płyty Wszystko, czego chciałem, piosenka Lepsze czasy.

0: plecach znów.
1: Grzegorz Chyży i TAP na chwilę, a już za moment u nas skrót najświeższych informacji dnia i Jakub Konieczkowicz. A do rozdawania płyt Mroza jeszcze wrócimy, także spokojnie.
2: Do końca tygodnia w Jarosławiu będzie żałoba. To po dzisiejszym tragicznym ataku nożownika w opactwie jarosławskim.
3: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo.
2: Mówił Marcin Nazarewicz, burmistrz miasta Jarosławia. Przypomnę, w ataku jedna osoba zmarła, 4 zostały ranne. Zatrzymany napastnik czeka na przesłuchanie. Kolejne miasto wprowadza strefy z zakazem jazdy na hulajnogach elektrycznych. Taką decyzję podjęto w Piotrkowie Trybunalskim. Obostrzenia dotyczą parków, placów zabaw czy miejskich skwerów. Podobne rozwiązanie rozważa też m.in. Łódź czy Bełchatów. 1338 km bez ładowania. Kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ustanowił rekord Guinnessa. To w kategorii najdłuższego przejazdu samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Hel. Dotychczasowy rekord elektryka został poprawiony o ponad 100 km.

0: to był Dominik Dudek, od kiedy jesteś, a u nas był mrozu przed chwilą, musiał polecieć już na próby, ale zostawił płyty i wy nagrywacie na radiowego Messengera. Co wy moglibyście dać mrozowi, czego on może nie ma? No i Asia nagrała się, więc posłuchajmy, co Asia może dać.
1: Mogę ci dać trzy fanki, moje córki, Weronika, Natalkę i Kasię, które razem ze mną słuchają i są wielkimi fankami.
0: No dziewczyny, jak taka rzesza fanek, no to nic nie może być innego, tylko płyta Mroza leci do was. No a komu się nie udało, no to mam dla was jeszcze taki sekret, zdradzę wam. Będą do zgarnięcia jeszcze płyty w naszych mediach społecznościowych, także wiecie gdzie, wiecie jak, wbijajcie. A muzycznie zaraz Roxy i Fawst na szeroką wodę.
2: SK2. Reklama.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
9: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
8: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
9: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
8: O, to mi się podoba.
9: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
8: No to jedziemy.
9: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Groe, Oristo, Tubondzi, Inverit.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze. I po reklamie.

0: Już za moment na zegarach godzina 16, a to był Dawid Podsiadło, Pięknie płyniesz. No i my tak pięknie płyniemy do tej godziny 16 i po 16 muzycznie na start Sarsa, Oskar Cyms i Kamil Bednarek. Koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Zaczyna ingerować w ludzką świadomość. Granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Sprzątanie nie musi być udręką. Tuden poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szerowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
8: Tuden. Toruń Polna 129. Telefon 655 23 35. Tuden. Nie ma lepszych rozwiązań.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
15: Cierpliwość przyda się kierowcom przejeżdżającym przez toruńskie drogi. Większy ruch zauważycie na trasie prowadzącej w kierunku Rubinkowa i przy drogach wyjazdowych z miasta. To m.in. na trasie w stronę Grębocina czy Lubicza. Więcej samochodów jest również w rejonie mostu Piłsudskiego oraz ulicy Łódzkiej. Spoglądam w prognozy i widzę, że to jeszcze nie koniec deszczowej aury w Toruniu. Ta zawita do nas także jutro oraz w sobotę. Na rozpogodzenie będziemy mogli liczyć dopiero w niedzielę. Wtedy na toruńskim niebie pokaże się słońce.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz do Polski wjechał wczoraj z Niemiec. Dziś próbował wyjechać na Ukrainę, ale nie został do niej wpuszczony i potem zaatakował. To nasze nieoficjalne ustalenia na temat 31-letniego obywatela Ukrainy, który dokonał ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął jeden z księży, cztery inne osoby są ranne. Doniesienia zbiera nasz reporter Michał Rawa.
17: Z naszych nieoficjalnych doniesień wynika, że napastnik jedynie przejeżdżał przez Polskę, a celem
1: jego podróży była Ukraina. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. W Jarosławiu zebrał się sztab kryzysowy z udziałem wojewody podkarpackiej i burmistrza miasta.
12: To było zdarzenie, którego nikt nie był w stanie przewidzieć, natomiast służby zareagowały perfekcyjnie. Miasto jest bezpieczne.
1: Zapewnił burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz. Mieszkańcy są w szoku i wspominają zmarłego księdza Stanisława.
17: Wspaniały ksiądz. 3 dni temu były imieniny księdza świętej pamięci Stanisława. Piękna była msza. Nie mogę dojść do siebie.
1: Do końca tygodnia w Jarosławiu ma obowiązywać żałoba.
16: Michał Rawa, dziękuję. Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty może usłyszeć 33-latek, który postrzelił policjanta. Zatrzymany to mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji, na której miały się znajdować kradzione przedmioty. Podczas interwencji służb do domu wrócił mężczyzna. Na widok policji otworzył ogień.
18: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został przewieziony karetką do szpitala. Był przytomny. W tym momencie nie mamy informacji o jego stanie zdrowia.
16: Relacjonuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Na miejscu pracuje prokurator. Zatrzymanemu może grozić nawet dożywocie. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie w pełni zautomatyzowana apteka. Działa w szpitalu imienia Ludwika Rydigera w Krakowie. Specjalne roboty przygotowują tam leki onkologiczne i kroplówki z niezwykłą precyzją, eliminując ewentualny błąd ludzki.
19: SK2 News, Toruń.
20: Renata Grudzińska. Darmowe badania dla mężczyzn w szpitalu miejskim w Toruniu. Chodzi o profilaktykę gruczołu krokowego.
21: Choroba nowotworowa gruczołu krokowego nie jest niczym wstydliwym, chociaż dla wielu mężczyzn bywa tematem tabu.
20: Mówił Przemysław Adamczyk, koordynator oddziału urologii. Zapisy trwają pod numerem 56 61 00 270. Jeszcze do końca września można zgłaszać zielone zakątki do konkursu Najpiękniejsze ogrody Torunia. Jest skierowany do właścicieli ogrodów, działek i balkonów. Więcej na torun.pl.
22: Jak świętowałeś pierwszy dzień jesieni, który był wczoraj?
16: Jesiennie.
22: To znaczy,
16: napawałem się niższą temperaturą, wiatrem smagającym włosy i policzki. I tyle, i tak spacerowałem i podziwiałem.
22: A ja powiem jak jeszcze, bo słuchacze tego nie widzą. Jakub Konieczkowicz zawsze chodzi na czarno, a dzisiaj ma jesienny look, więc też tak świętował. Antonina van Dessel, witam was po

Po świętach i w czasie wiosennych porządków do kosza trafia więcej słoików po jedzeniu i to właśnie wtedy wiele osób popełnia błąd, który utrudnia pracę w sortowniach odpadów. Najważniejsza zasada: nie wyrzucamy słoików z zawartością do pojemnika na szkło. Najpierw trzeba je opróżnić. Resztki jedzenia powinny trafić do odpowiednich koszy, roślinne do bio, a mięso do odpadów zmieszanych. Dlaczego to takie ważne? Bo pełne słoiki trafiające do szkła mogą zatrzymać linię sortowniczą. Pracownicy muszą usuwać resztki jedzenia, a to oznacza dodatkową pracę i przestoje. Z drugiej strony nie trzeba przesadzać w drugą stronę. Słoików na przykład nie trzeba myć ani zdrapywać etykiet czy zdejmować nakrętek. Wystarczy je dobrze opróżnić. Mycie pod bieżącą wodą to tylko niepotrzebne zużycie wody. Do zielonego pojemnika można wrzucać także potłuczone szkło, ale nie wszystko, bo na przykład lustra czy szklanki nie nadają się do recyklingu razem z opakowaniami. Eksperci przypominają również o jeszcze jednej rzeczy: skali marnowania jedzenia. Statystyczny Polak wyrzuca go nawet kilkadziesiąt kilogramów rocznie, dlatego warto kupować rozsądnie i wykorzystywać to, co już mamy. I do tego słoiki są jak znalazłem.

0: To była Lanberry, co ja robię tu, a już teraz u nas skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: To nasze pierwsze spotkanie w Białym Domu, przekazał prezydent USA. Donald Trump osobiście powitał przywódcę Chin na lotnisku w Waszyngtonie. Xi Jinping przybył do stolicy USA w środę wieczorem. Wizyta chińskiego lidera ma potrwać 3 dni. Okradli placówkę ze sprzętu i leków, a potem uciekli karetką. Policja szuka sprawców zuchwałego nocnego włamania do szpitala w Miastku na Pomorzu. Śledczy zabezpieczyli już ślady i przesłuchali świadków. Trwa analiza nagrań z monitoringu. Dodajmy, szpital w Miastku z początkiem sierpnia zaprzestał działalności leczniczej. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni, w której polski biegun ciepła gra Kaliniec. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców.
2: To niesamowite, dla Tarnowa to jest coś innego.
3: Konie są, jakieś bryczki, fajne kostiumy mają.
1: A filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października.

0: Kuba i Kuba, chłopaki nie płaczą. To są super chłopaki, no i mówią w tej piosence, że no chłopaki czasem też mogą płakać. Panowie, pamiętajcie o tym. Teraz będzie news dla wszystkich tych, którzy niedługo lecą gdzieś samolotem, bo mam dla was małą ciekawostkę i to prosto od stewardes. Stewardesy radzą uważać na kawę i herbatę na pokładzie. A? Więc teraz zastanówcie się dwa razy, jak zamawiacie. I o co chodzi? Chodzi o wodę ze zbiorników samolotu, której jakość może być różna. Więc zamiast tego można się napić czegoś, ale lepiej wybrać coś z butelki albo z puszki. No i teraz wyobraźcie sobie, że człowiek płaci za bilet, odprawia się, przychodzi kontrolę, wsiada do samolotu i na wysokości 10 tysięcy metrów dowiaduje się, że największym zagrożeniem całej tej podróży może być kawa. SK2
1: Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
3: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
6: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
7: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
6: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
7: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
6: O, to mi się podoba.
7: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
6: No to jedziemy.
7: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Duravit, Tres, Stargress, Radaway.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie.

0: Perfect, ale w koło jest wesoło na kilka chwil przed godziną 17, a wesoło no to będzie dopiero po 17, no bo słuchajcie, You Got On, hej, Edyta Bartosiewicz, męskie granie. No będzie naprawdę turbo wesoło, więc koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski.
13: 10 stopni, tyle zobaczymy na toruńskich termometrach najbliższej nocy, a jutro te wartości wzrosną do 16 stopni. Piątkowa aura w Toruniu zapowiada się pod znakiem deszczu, także nie chowajcie jeszcze parasolek do szafy, mogą się nam jutro przydać. Jeżeli chodzi o sobotę, to tutaj prognozy wyglądają już nieco bardziej optymistycznie. Rano mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale później sytuacja na toruńskim niebie trochę nam się przyjaśni. Jeszcze więcej słońca zobaczymy w Toruniu w niedzielę.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel Bożkar Serwis Polanowski, oferujący dynamiczną wymianę oleju w automatycznych skrzyniach biegów.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Napastnik miał walczyć na froncie w Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca i chora M, który dokonał ataku z nożem w klasztorze w Jarosławiu. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z zatrzymanym 31-latkiem. Zdjęcia i wideo z doprowadzenia sprawcy do zobaczenia tylko na sk.pl. A najnowsze informacje zebrał nasz reporter Michał Rawa.
15: Zgadza się. Dzień dobry. Jak się dowiedzieliśmy, napastnik posiadał paszporty niemiecki i ukraiński, ale miał także nadany polski PESEL, co oznacza, że wcześniej musiał przebywać w naszym kraju. Miał też służyć w ukraińskiej armii. Wczoraj wjechał do Polski z Niemiec, a dzisiaj próbował dostać się na Ukrainę. Nie został jednak przepuszczony przez granicę, ponieważ jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego zaatakował, to ustalają śledczy.
14: Przypomnę, do ataku doszło dziś rano. Zginął jeden z księży. Cztery inne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Dwie były operowane. Z najnowszych informacji od lekarzy. 10-latka z miejscowości Ptaki, raniona toporkiem przez o rok starszego kolegę, może wkrótce opuścić szpital. Jej stan jest dobry, a decyzję o ewentualnym wypisie podejmie lekarz prowadzący.
1: Dzisiaj rozmawiałam z lekarzem prowadzącym, także poinformował mnie, że w najbliższych dniach zostanie wypisana.
14: Mówi rzeczniczka Uniwersytetu Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Aneta Łukowska. Chłopiec, który ranił 10-latkę, również znajduje się w tej placówce. To impreza dla miłośników sztuki oraz wszystkich, którzy lubią majsterkować w drewnie. W Łodzi rozpoczął się 3-dniowy Wood Design Festival. Można nauczyć się zarówno konserwacji antyków, jak i tworzenia mebli. Festiwal odwiedził Grzegorz Mnich.
10: Co tu ciekawego się dzieje?
16: Uczymy intarsji, czyli starej techniki zdobienia mebli.
10: I jak ci idzie?
17: Na pewno wymaga to mocnej ręki.
18: Będziemy próbować stworzyć stół.
19: Pokazujemy, jak wyszlifować dokładnie meble.
20: Takie jest założenie, żeby pokazać zarówno sztukę wysoką, jak i sztukę użytkową.
14: A festiwal w łódzkiej hali Expo potrwa do soboty.
21: SK2 News, Toruń.
22: Renata Grudzińska. Czy w Toruniu nie będzie rad okręgów? Uchwałę cofnął wojewoda. Rady okręgów w październiku kończą kadencję, a nowej uchwały nadal nie ma.
23: By chcieli nawet poczekać z wyborem, ale żeby już był wybór na nowych zasadach.
22: Mówiła radna PiS Katarzyna Chłopecka. Toruńskie tramwaje wrócą na pętlę olimpijska. Od poniedziałku linie 1, 5 i 6 ponownie będą tam dojeżdżać. Wcześniej od jutra do niedzieli czekają nas zmiany. Chwilowo zawieszona zostanie linia numer 1, a dziewiątką dojedziemy tylko do Alei Solidarności.
24: Powiedziałam, że w tej godzinie będzie bardzo wesoło, ale nie jestem dobra w żarty, więc liczę na ciebie, Kuba.
14: Ja mam jakiś żart?
24: Tak, dawaj z rękawa. Ja coś nie, śmiesznego.
14: Ja się nie śmieję.
24: No to może chociaż haha, hihi.
14: Hejże hola.
24: Tak, bardzo wesoło będzie, obiecuję.
14: Zawsze na poprawę humoru masz przecież polskie hity, tak ci podpowiem.
24: Och, jaki ty jesteś. No tak, Antonina van Dessel. Dobrze, że mi ktoś o tym przypomina. Witajcie.
21: 100% polskich hitów.
25: Polskich hitów.
21: SK2.

Igor Herwood, wkręceni, nie ufaj mi, ale wy możecie ufać w 100% mi. I teraz powiem wam o tym, co warto jeść. Słuchajcie, nie wystarczy po prostu jeść warzyw i owoców. Warto jeszcze pilnować, żeby na talerzu było bardzo kolorowo. Eksperci zwracają uwagę, że różne kolory oznaczają różne związki roślinne, jakoś to się tam łączy i jest dla nas bardzo korzystne. Więc im większa różnorodność, tym lepiej. Czyli wychodzi na to, że całe życie człowiek myśli, że jak zje warzywa, no to już się jest wzorowym człowiekiem. A tu się okazuje, że nawet marchewka potrzebuje koleżanek. SK2. A teraz Lady Punk, na co komu dziś w SC2.

0: U nas same hity. Lizar ciągle pada, na szczęście nie teraz. I słuchajcie, ja właśnie odkryłam, że kasztany to nie tylko materiał na ludziki i takie jesienne dekoracje, tylko wystartował skup kasztanów i można na nich trochę zarobić i się nie narobić. To lubię takie akcje. W tym roku ceny wahają się mniej więcej od kilkudziesięciu groszy, nawet do 2 zł za kilogram. Czajcie? Zależnie od miejsca i jakości, więc trzeba zbierać to ładne. No i teraz zaczęłam zastanawiać się, no bo wiecie, bizneswoman to we mnie tkwi. Więc zaczęłam zastanawiać się, ile muszę tych kasztanów nazbierać, żeby kupić sobie nową torebkę. No i powiem tak, dużo.
1: SK2. Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: 15. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bydgoszcz Fordońska 268. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268.
2: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
3: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
2: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
3: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
2: O, to mi się podoba.
3: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
2: No to jedziemy.
3: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Paradyż, Atrium, Cludi, DRE.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: I po reklamie.

0: Dawid Kwiatkowski i numer proste w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 18. Po godzinie 18 Krzysztof Zalewski, Margaret, Krzysztof Krawczyk. Będzie mega dobrze i będzie z Wami Łukasz Zduńczyk. Także zostawiam Was w bardzo dobrych, męskich rękach. No i co? My słyszymy się jutro. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam czwartkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się, pa.
1: Reklama.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: Sprzątanie nie musi być udręką.
8: Tuden
7: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szerowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
9: Tuden. Toruń Polna 129. Telefon 655 23 35. Tuden. Nie ma lepszych rozwiązań.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie.
13: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę nocnego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia. Na miejscu pracuje policja i ABW. Przygotowania do ochrony ludności, utrzymania ciągłości usług publicznych czy skutecznej komunikacji z mieszkańcami. Do tego samorządowców z całej Polski ma przygotować trwająca dziś w stolicy konferencja z udziałem władz miast z Ukrainy.
14: Nie jest to trudne w warunkach rozwiniętej gospodarki wydzielić jakąś część środków, dlatego żeby zabezpieczyć sobie na przykład dodatkową ochronę przeciwdronową dla jakiejś instalacji na przykład energetycznej, instalacji wodnych.
13: Mówi ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu polskich samorządów.
15: Warto tutaj przyjechać, posłuchać, zobaczyć ich perspektywę, nauczyć się z ich doświadczeń, bo tak naprawdę nigdy nikt nie jest przygotowany na takie sytuacje.
13: Mówi Karolina Kosińska, zastępczyni burmistrza gminy Skała z Małopolski. Konferencję zorganizowano w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
16: Wiecie, że to już prawie weekend. Jesteśmy na ostatniej prostej przed piątkiem. Już, jeżeli dobrze liczę, mniej niż 6 godzin nam zostało. Minuta po godzinie 18. Odpocznijmy razem, no i się razem nakręcamy na piątek, bo gram najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I teraz muzyczna wiadomość, że nasza paczka czeka w automacie paczkowym. Bo na naszą antenę wjeżdża już teraz ze swoją muzyczną paczką. Kurier od Krzysztofa Zalewskiego. To jest SK2. Tu się właśnie tak dobrze gra. 100% polskich hitów.

0: ale się romantycznie zrobiło. Jeśli jedziecie teraz we dwoje, to się można spojrzeć tak kątem oka na fotel pasażera albo kierowcy. Mam nadzieję, że to nie jest teściowa. Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, mamy takie kultowe polskie numery. No i przede wszystkim wieczorami najlepsze nowości, bo to już jutro, słuchajcie, nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. I teraz pytanie, czy ta ekipa w końcu wskoczy do waszego notowania, bo cały czas są w propozycjach. To Trójka Przyjaciół z Wrocławia, zespół Motyle, który się rozkręca, wylatuje ze swojego rodzimego gniazda we Wrocławiu na ogólnopolską scenę. Mają dla nas nowy numer Bliżej Podejdź Tak. Jeśli ten nowy numer zespołu Motyle wam się podoba, to wpadajcie na sk2.pl i na ten kawałek głosujcie.
1: SK2.

To, co dobre, jest już naprawdę niedaleko. Czeka za rogiem. Piątek coraz bliżej, już 25 minut po godzinie 18:00. W czwartkowy wieczór. Kasia Kowalska na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. No i jak zawsze mam dla was najlepsze polskie nowości, polskie numery, o których w najbliższych tygodniach będzie głośno. No i o nim na pewno zrobi się głośno. Cała Polska będzie kibicowała. Wiktor Sass już niedługo powalczy na Eurowizji Junior, bo to on będzie nas w tym roku reprezentował z hitem Gravity. I dzisiaj do internetu trafił teledysk do tego numeru, w którym Wiktor Sass lata wysoko nad ulicami miasta. Prawdopodobnie jest to Nowy Jork albo jakieś inne miasto ponad ulicami miasta. Prawdopodobnie jest to Nowy Jork albo jakieś inne miasto w USA. Bo Wiktor śpiewa w tym numerze o tym, żebyśmy nie przejmowali się grawitacją, żebyśmy robili swoje i żeby nic nas nie ciągnęło w dół. Taka motywacyjna przemowa dla nas wszystkich. No to gramy Wiktor Sass i Gravity. Jeżeli chcecie, żeby Wiktor Sass leciał wysoko w gorącej polskiej dwudziestce, to wpadajcie na sk2.pl i na ten numer głosujcie. SK2.

0: kiedy w całym kraju nie więcej niż 15 stopni. Takie numery poprawiają humor i podgrzewają trochę atmosferę. Big Day w Radiu SK2 to jest 100% polskich hitów, a za chwilę gram wam nowy numer od artysty, który ostatnio bardzo się poświęcił nagrywając teledysk, bo on napisał o tym teledysku tak. 3 tygodnie w trasie, ponad 7 tysięcy kilometrów, 16 województw i tysiące uśmiechniętych twarzy na planie. I to nie jest wypowiedź kierowcy autokaru z wycieczkami szkolnymi, to wypowiedź BRO, który nagrał piosenkę o nas wszystkich, Wychowany w Polsce. Aktualny numer 8 gorącej polskiej dwudziestki. To gram wam już za chwilę w SK2.
1: SK2.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.

0: 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
2: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
1: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
2: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
1: O, to mi się podoba.
2: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
1: No to jedziemy.
2: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Ercado.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: I po reklamie.

0: Ostatni raz, jutro zadzwoni budzik, a potem będzie weekend. Chyba o tym śpiewa Edyta Bartosiewicz. To jest Radio SK 2, gramy 100% polskich hitów. No i gram wam najlepsze nowości, bo już jutro razem z piątkiem przyjdzie nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy 20 ulubionych hitów tego tygodnia. Start o godzinie 18, a ja za chwilę do was wracam z dobrym graniem.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
22: Marta Łazarska, już jutro o godzinie 18 możecie wybrać się do Książnicy Kopernikańskiej, żeby zobaczyć, że z Esperantem można przez pół świata przejechać, a o tym opowiedzą Marzena Staniszewska-Mesiara oraz Wojciech Mesiara. Z kolei na Jordankach do usłyszenia głosy, i to nieoczywiste, to w wykonaniu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, sali koncertowej CKK Jordanki o 19.
0: Następny przystanek, piątek. Witam was na trasie w kierunku weekendu. Słuchajcie, jedziemy prostą drogą. No i za chwilę fajni pasażerowie się dosiądą. Julia Wieniawa, Michał Szpak i na przykład Liber z Sylwią Grzeszczak. Bardzo przyjemne towarzystwo na wieczór. Ja też jestem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Punktualnie 19.

0: Niektórzy mają ochotę teraz powiedzieć, no kiedyś to były piosenki, teraz to nie ma. To był naprawdę dobry duet. Sylwia Grzeszczak i Liber na antenie Radia SK2. A ja wam udowadniam wieczorami, że teraz też są dobre piosenki. Gram wam najlepsze nowości i za chwilę usłyszycie świeży numer Julii Wieniawy, która świetnie sobie radzi na scenie zarówno tej muzycznej, jak i filmowej. Ten rok był dla niej przełomowy.
1: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję.
0: To jest start, a 27 lat to mało. Julia Wieniawa dopiero się rozkręca i o tym śpiewa w swoim nowym numerze.
2: SK2.

0: Ale to jest potężna dawka energii. Nie no, słuchajcie, teraz to już powinniśmy wytrzymać jakoś do końca tego tygodnia. Łzy na antenie Radia SK2. A teraz, słuchajcie, będzie dowód na to, że warto czasami ze znajomymi wyjechać do Zakopanego. No Michał Szpak wyjechał, no i wrócił z pamiątką w postaci nowego numeru.
1: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I to był, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
0: Słuchajcie, ja się boję pytać, w którym momencie imprezy ten numer powstał? Który to był taki moment, w którym przyszło to natchnienie, że Michał Szpak stworzył numer Kochanie? Ale warto było. Nawet jeśli Michała trochę potem głowa bolała, to mamy fajny hicior. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Michał Szpak i Kochanie w SC2.

0: Zawsze się zastanawiam, co oznaczają te okrzyki na końcu tego numeru. Humory im, krótko mówiąc, dopisują, bo się piątek zbliża. Już za 21 minut będzie godzina 20. Oddział zamknięty za nami na antenie Radia SK2. A teraz uwaga, szukam największych jesieniarzy tego sezonu. No bo w końcu już od dwóch dni mamy kalendarzową jesień. Więc jesieniarze, odezwijcie się do Radia SK2. Jeśli macie za sobą już pierwszą porcję zupy krem z dyni, jeżeli wszędzie w waszym domu są już dyniowe wystroje, jeżeli pijecie co wieczór dyniowe latte i siedzicie z ciepłą herbatką pod kocykiem, no to właśnie was szukam. Dlaczego jesteście jesieniarzami? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK2, a ja waszą głosówkę puszczę, zapowiadając nowy numer Roxy Węgiel, bo ona wydała kawałek właśnie dla wszystkich miłośników jesieni, tego fajnego jesiennego klimatu, kiedy dni się robią coraz krótsze, kiedy już takie przepiękne żółte liście na drzewach się pojawiają. Jeśli taki klimat lubicie, to mi teraz udowodnijcie w głosówce na Messengerze Radia SK2, dlaczego jesteście największymi jesieniarzami tego sezonu, a ja was zagram przed kawałkiem Roxy Węgiel już po godzinie 20. Głosówki Messenger Radia SK2.
1: SK2. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.

0: obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Aresto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż. No jedno w tej piosence się nie zgadza, że tam u nich radio przestało grać. Nic z tych rzeczy. My cały czas wam gramy w Radiu SK2. 100% polskich hitów. I przypominam, po godzinie 20 gram nowość od Roxy Węgiel. Bardzo jesieniarski kawałek. Ja cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Co już jesieniarskiego udało wam się w tym sezonie zrobić? Krótko mówiąc, szukam największych jesieniarzy 2026.
1: Reklama.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Marta Łazerska, już jutro możecie wybrać się do Mediateki w Młynach przy ulicy Kościuszki. Tam okazja, żeby zajrzeć do Escape Roomu i to w klimacie Pokemonów. To od godziny 17. No a jeżeli wolicie jeszcze pokorzystać z tego, że nie tak zimno na zewnątrz, mam dla was zaproszenia do Luna Parku Maja, który znajdziecie na Placu Cyrkowym. Mam dla was zaproszenia, piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to do was powinny trafić.
0: No to słuchajcie, zapraszam was na przyjemny jesienny wieczór z najlepszymi polskimi hitami. Zagram wam numer, który naprawdę zrobi świetny nastrój. Bardzo jesieniarska nowość od Roxy Węgiel, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2, w których mi po prostu udowodnicie, że jesteście największymi jesieniarzami tego sezonu. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 20.
14: 100% polskich hitów.
0: I słuchajcie, teraz wyjątkowa sytuacja, bo na nowy numer Roxy Węgiel zaprasza was nawet sam Dawid Podsiadło.
15: Zapraszamy!

I teraz też będzie o kochaniu. Wilki na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. I tylko u nas macie najlepsze, sprawdzone polskie nowości. Czy w radiu da się puścić film? No, z obrazem może być ciężko, ale da się filmu posłuchać. Bo już teraz mam dla was muzyczną zapowiedź nowej filmowej polskiej produkcji Nasza Rewolucja. Ten film trafi do kin już 11 listopada, a teraz dostaliśmy piosenkę, która ten film promuje, a zrobiły go, no naprawdę, mocne nazwiska, słuchajcie. Kaśka Suchacka i Cortez połączyli siły i nagrali numer o uczuciu, które przetrwało próbę czasu, bo właśnie o tym będzie ten film. Już teraz gramy ten numer. Jak my, od Kaśki Suchackiej i Corteza, ten numer pasuje do fajnego, jesiennego, luźnego wieczoru.

A teraz spóźnione wszystkiego najlepszego od Radia SK2. Grzegorz Markowski wczoraj skończył 73 lata. A teraz zaśpiewa na antenie SK2 w coverze wielkiego hitu zespołu The Police. Każdy oddech twój w SK2.

0: Ania Dąbrowska w Radiu SK2, a teraz przenosimy się za ocean. Roxy Węgiel ostatnio wyemigrowała do Nowego Jorku, tam tworzy nowe piosenki i ma teraz propozycję na otwarcie jesieni. To jest naprawdę bardzo przyjemne otwarcie, ma hymn wszystkich jesieniarzy. Między innymi dla naszej słuchaczki Ani, która właśnie daje znać na naszym Messengerze, że do kolacji sobie otworzyła grzybki marynowane i właśnie je z cebulką. To właśnie dla takich osób, dla wszystkich jesieniarzy, nowość od Roxy Węgiel. I co ciekawe, w teledysku do tego numeru Roxy Węgiel wystąpiła w swojej sukni ślubnej. Ja tylko przypomnę, że Roxy Węgiel ślub brała 2 lata temu, więc serdecznie gratulujemy, bo to naprawdę jest wyczyn, żeby przez 2 lata nie zmienić swojej sylwetki.
1: SK2.

0: Bime. To jest Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów. No i my ogólnie kochamy to, co polskie. Między innymi jedzenie. Dlatego już teraz polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, bo tam zobaczycie zapowiedź tego, co w najbliższych tygodniach będzie się działo na naszej antenie. Powiem tylko tyle. Ekspertka kulinarna Daria Ładocha dołącza do ekipy Radia SK2 i będzie miała dla was bardzo smaczne niespodzianki. Ja więcej zdradzać nie mogę, ale warto słuchać jutro o poranku Wajdy i Jarząbka w Radiu SK2, bo do nich wpadnie Daria Ładocha i ogłaszamy niespodziankę dla was.
1: SK2. Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.

0: Ze 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Various Monks w Radiu SK2 na chwilę przed 21, a więc piątek czeka już za rogiem, naprawdę niewiele nam zostało. A skoro piątek, to też nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli listy waszych ulubionych polskich numerów. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione hity, bo to wy te listy układacie i słyszymy się jutro od godziny 18.
1: Reklama.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Marta Łazarska, piątkowy wieczór możecie spędzić koncertowo, a to w ramach cyklu Metropolis Jazz Festival Showcase. Dworze Ratusa o godzinie 19:00. Do usłyszenia Sylwester Bugajak Project. To moja pierwsza propozycja. No a na niedzielę z kolei możecie wybrać się do toruńskiego Lizard Kinga. Tam Tribute to AC/DC w wykonaniu grupy Cztery Szmery. Ja mam dla Was zaproszenia. Piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to do Was powinny trafić.
0: Magazyn muzyczny.
2: Kasia Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny. Dzisiaj zapraszamy na najgłębszą z możliwych analiz fenomenu, który zdefiniował polską scenę pop-rockową przełomu wieków. Zespół Phil i jego absolutnego centrum dowodzenia, czyli charyzmatycznego lidera Piotra Kupichy. To jest podróż, która wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze każdego etapu kariery, każdej kompozycji, każdej osobistej refleksji artysty. Historia zespołu Phil, na przekór pozorom, to nie jest historia szalonego, nieokiełznanego rock'n'rollowca. To historia dyscypliny inżynierskiej precyzji i zimnej kalkulacji wplecionej w gorące emocje.
0: Magazyn muzyczny.
2: Piotr Kupicha to człowiek ze Śląska, z Katowic konkretnie, a jego fundamenty wykuwały się w środowisku dalekim od artystycznego luzu. Śląsk, z którego wywodzi się Piotr Kupicha, to region o silnej tożsamości przemysłowej. Ta tożsamość nie opiera się na ulotnych trendach czy artystycznych modach, lecz na gwarancji jakości i solidności. To miejsce, gdzie rzemieślnik i inżynier byli bardziej cenieni niż zwykły artysta. W tym kontekście sukces zespołu Phil nie jest dziełem przypadku, ale przeniesieniem zasady Huty Batory do show biznesu. Jak sam w jednym z wywiadów wspomniał Piotr Kupicha, kluczem była żelazna śląska dyscyplina i edukacja techniczna. Generalnie zawsze byłem bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany. Skończyłem Politechnikę Śląską, która była bardzo wymagającą uczelnią, a wcześniej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Piotr Kupicha jako syn pracownika huty i dyrektorki cepeli zyskał unikalną perspektywę. Z jednej strony widział fizyczny trud i dyscyplinę ojca, a z drugiej wrażliwość estetyczną i organizacyjną matki. Ta dychotomia jest kluczem do jego twórczości. Techniczna precyzja w służbie emocji. Konieczność ukończenia Politechniki Śląskiej to był nie tylko wybór edukacyjny, to był też akt socjologiczny. W tamtym środowisku ukończenie trudnego, technicznego kierunku było równoznaczne z posiadaniem stabilności i przyszłości. Ta inwestycja w stabilność ukształtowała w nim podejście do muzyki jako do zawodu, który wymaga planu, a nie tylko zabawy. Gdzie inni artyści szukali natchnienia, Kupicha szukał struktury, która może się sprawdzi, a najlepszą strukturę oferowała inżynieria. Jego piosenki są jak mosty, muszą unieść ciężar emocji, ale ich konstrukcja musi być nienaganna i przewidywalna. Piotrek Kupicha świadomie wybrał ścieżkę edukacji technicznej. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia jego metody kompozytorskiej. Piosenki zespołu Phil nie są wynikiem chaotycznego dżemowania, są wynikiem chwytliwej inżynierii. Jak sam wspominał, praca jego matki liczącej potężne całki była dla niego prawdziwą lekcją. Pamiętam, jak na kartce liczyła potężne całki. To była naukowa odpowiedzialność, to była precyzja myślenia, która później przydała się w pracy z dźwiękiem i w komponowaniu melodii. Na Śląsku od dziecka uczysz się szacunku do ciężkiej pracy i do produktu finalnego, a ja chciałem, żeby moje piosenki były jak dobrze zaprojektowana konstrukcja, solidna, chwytliwa i funkcjonalna. Ta funkcjonalność melodii, ten inżynierski porządek w układaniu akordów i struktur refrenów, to jest bezpośrednia konsekwencja tego wykształcenia. Dla Piotra Kupichy utwór radiowy musiał być konstrukcją, która spełni swoje zadanie, poruszy emocje i zostanie zapamiętana. Anegdota o dyscyplinie w śląskich technicznych zakładach naukowych i konieczności noszenia białej koszuli, krawata i marynarki to jest diametralne przeciwieństwo stereotypu rockowego artysty. Nie chaos, lecz porządek. Nie bunt, ale konformizm wobec zasad. W świecie, gdzie wielu muzyków uważa, że zasady są dla słabych, Kupicha zrozumiał, że dyscyplina jest narzędziem prowadzącym do efektywności. Skromne warunki życia w rodzinie miały wpływ na jego późniejszą postawę biznesową. W domu żyło się od pierwszego do pierwszego. To mnie nauczyło, że pieniądze trzeba szanować, a jak się pojawiają, trzeba je inwestować w swój rozwój, a nie tylko wydawać. Zanim Kupicha stanął na scenie jako gwiazda, pracował fizycznie i umysłowo w firmie produkującej kafelki, w hurtowni kawy, a co najważniejsze w firmie doradczo-szkoleniowej. To w ostatnie doświadczenie jest fundamentem biznesowym zespołu Fil. Tam, słuchając wykładów o motywacji, budowaniu marki i zarządzaniu sobą, Kupicha zyskał narzędzia, by ucywilizować chaos rockowy. W wieku 20 kilku lat, zamiast trwonić czas na imprezach, uczył się, jak marka, czyli Piotr Kupicha i zespół Fil, musi być spójna, stabilna i nastawiona na długi bieg maratoński. Ten okres to synteza śląskiej solidarności z wiedzą korporacyjną. W jednym z wywiadów wspominał: nauczyłem się tam, że sukces to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest sprint, tylko długi bieg maratoński, a kluczem jest nieustanna motywacja i wiara w produkt. Przekładałem myślenie biznesowe na proces twórczy.
0: Magazyn muzyczny.
2: W przeciwieństwie do wielu zespołów z lat 90., które rozpadały się z powodu złego zarządzania, Kupicha już na starcie zaplanował zespół jako markę. To połączenie rockowego głosu z inżynierską precyzją konstrukcji i biznesową wizją sprawiło, że Fil był gotowy na sukces. Pierwszym dużym krokiem do sławy był zespół Sami, czyli spontaniczny atak muzycznej intuicji, gdzie Piotrek Kupicha był głównym kompozytorem. Sam wspomina: miałem 21 lat i byłem wtedy Piotrusiem z długimi włosami, ale nie byłem liderem zespołu, byłem tylko gitarzystą. I to był punkt zapalny. Gdy doszło do rozłamu, został wyrzucony, było to odrzucenie jego geniuszu i wkładu. Dla człowieka wychowanego w etosie, gdzie ciężka praca musi przynosić mierzalne efekty, to była porażka, której nie mógł zaakceptować. Dostałem po uszach, ale nie zamierzałem się poddawać. Wtedy podjąłem decyzję, chcę być liderem swojego własnego zespołu, w którym będę mógł realizować swoją wizję w 100%, bez żadnych kompromisów i stosować swoje biznesowe zasady, a nie improwizacje kolegów. Rozstanie stało się paliwem do stworzenia idealnie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zespoły Q2, Q3, Q4 i ostatecznie Fil to była metodyczna sekwencja testów i doboru materiałów, czyli muzyków, aż do momentu, gdy konstrukcja była całkowicie gotowa. Nazwa Fil to jest sprzeciw wobec przeszłości. Oznacza czucie, ale w kontekście Kupichy jest to czucie zdyscyplinowane i ukierunkowane na masowego odbiorcę. Gdy skład się ustabilizował, nadszedł rok 2007, początek filomanii. 14 sierpnia ukazał się singiel A gdy jest już ciemno, a 26 października tego samego roku debiutancki album Fil, który już w 2008 roku osiągnął status diamentowej płyty. Zespół zdobył 2 statuetki Fryderyka jako zespół roku i nowa twarz fonografii oraz zwyciężył na festiwalu w Opolu.

medialny był totalny. To jest triumf menadżerskiej kopichy, udowodnienie, że inżynierska precyzja i biznesowa kalkulacja potrafią stworzyć produkt, który natychmiast dominuje na masowym rynku. Jeśli chodzi o hity, a gdy jest już ciemno, utwór ten jest podręcznikowym przykładem hitmakera i dowodem na to, że najlepsze rzeczy rodzą się z przypadku. Z perspektywy kompozycji utwór jest zbudowany na hipnotyzującym, repetytywnym riffie gitarowym i emocjonalnym, no ale też uniwersalnym tekście. Aranżacja jest czysta, dynamiczna i maksymalnie radiowa. Nie ma tu zbędnych ornamentów. Znany wszystkim jak anioła głos, to utwór, który czekał w szufladzie aż 18 lat. To jest dowód na to, że Piotrek Kupicha to skrupulatny archiwista własnej twórczości i że jego dobra melodia jest nieśmiertelna. Wprowadzając starą, intymną melodię do rockowego kontekstu, pokazał, że potrafi łączyć pokoleniowe doświadczenie z aktualnym brzmieniem.

trwała era filomanii. Zespół grał nawet 100 koncertów rocznie. Kupicha, pamiętając o swoich lekcjach o oszczędzaniu, miał do finansów profesjonalne podejście. Pieniądze stały się narzędziem inwestycyjnym, a nie celem. Zbyt już nie liczę kasy, bo to już nie ma sensu. Gdy Phil wystrzelił, pieniądze przestały być celem, stały się narzędziem do utrzymywania stabilności zespołu, wspomniał Piotrek w jednym z wywiadów. Zespół mógł pozwolić sobie na inwestowanie fortun w teledyski, tak jak w przypadku Włosy rozwiał wiatr, co świadczyło o szybkim i też przy okazji racjonalnym przekuwaniu sukcesu artystycznego w stabilność finansową i marketingową.

Sukces Fila wywołał falę krytyki. Sami krytycy zarzucali albumowi brak ambicji artystycznych i produkcję na poziomie demo. Phil stał się kozłem ofiarnym dla purystów rocka. Kupicha stosował swoją śląską filozofię. Trzeba iść do przodu i nie dać się wciągnąć w medialne przepychanki. W jednym z wywiadów Kupicha stwierdził: Phil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy. I robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Ta celowa prostota była w istocie ideologią antyelitarną. Phil stawiał na prosty, bezpośredni kontakt z publicznością. W 2009 roku ukazał się album Phil 2 i była to platynowa płyta. Krytycy zauważyli kluczową różnicę. Wydaje się, że ekipa z Phila wyciągnęła wnioski. Phil 2 jest poprawiony produkcyjnie. Brzmienia są potężniejsze, sound jest bardziej nasycony. Tak opisywali ten krążek krytycy. To dowód na to, że Kupicha słuchał merytorycznej krytyki i inwestował środki w poprawę technicznego rzemiosła. Zespół świadomie unikał rewolucji, stawiając na utrwalenie marki i bezpieczeństwo kompozytorskie, gwarantując radiową dominację. Utwory takie jak Pokaż mi niebo czy Tylko powiedz czego chcesz to radiowe hity skonstruowane perfekcyjnie pod względem radiowej struktury. Z wyraźnym, szybko pojawiającym się refrenem i solidną, klarowną aranżacją. Krytyka dotyczyła głównie bezpieczeństwa artystycznego. Phil nie chciał ryzykować utraty masowej publiczności poprzez eksperymenty, co było decyzją biznesową przekładającą stabilność nad artystyczną ambicję.

fenomen zespołu Film musi być analizowany przez pryzmat jego relacji z polskimi nagrodami muzycznymi, zwłaszcza w początkowej fazie kariery. Jeśli chodzi o Fryderyki, to zespół wygrał statuetki w kategoriach Zespół Roku i Nowa Twarz Fonografii. To był sygnał, że pomimo pogardy ze strony niektórych elit, przemysł muzyczny nie mógł zignorować skali ich sukcesu. Zwycięstwa te były bardziej uznaniem potęgi komercyjnej i dominacji radiowej niż czystym hołdem dla artystycznej innowacji. To utwierdziło Piotrka Kupichę w przekonaniu, że wyniki sprzedaży i popularność są najlepszą walidacją dla jego pracy. Triumfy Fila na festiwalu w Opolu, jak chociażby z utworem A gdy jest już ciemno, są kluczowe, ponieważ Opole jest historyczną sceną, która bardzo docenia prostotę, melodyjność i bezpośredni kontakt z widzem. Zespół Fil z prostym wizerunkiem i melodyjnymi hymnami idealnie wpasował się w ten kanon polskiej masowej rozrywki. W przeciwieństwie do bardziej niszowych festiwali, Opole potwierdziło ich status zespołu dla każdego. Filomania miała jednak swoją cenę. Ogromny hejt i bycie kozłem ofiarnym dla całej sceny. Piotr Kupicha, będąc liderem zespołu, który osiągnął zbyt szybki i zbyt prosty sukces, stał się głównym celem ataków. Z jednej strony człowiek sukcesu, który wie, jak zarabiać pieniądze, a z drugiej osoba prosta, której zarzucano brak głębi i artystycznego smaku. Kupicha świadomie przyjął rolę tego, który nie przejmuje się krytyką, ale też konsekwentnie robi swoje. To jest bezpośrednia kontynuacja śląskiego etosu pracy. Gadają? Trudno. Ważne, że płacą i że robota jest wykonana. Film nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy i robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Innym kluczowym utworem z tego okresu jest Twoje włosy rozwiał wiatr, piosenka, która miała być hymnem podróży i wolności. W kontekście tego utworu i płyty Fil 2 pojawia się istotna informacja o kosztach teledysków. Fakt donosił, że zespół potrafił wydać fortunę na realizację klipów. To nie jest tylko informacja o pieniądzach, to jest też dowód na profesjonalizację marki. Inwestowanie dużych środków w wizerunek wizualny było koniecznym elementem utrwalenia masowego sukcesu. Kupicha wiedział, że aby utrzymać się na szczycie listy, musi inwestować równie dużo w oprawę wizualną, co samą muzykę. Warto zwrócić uwagę na pewną ewolucję wokalisty. Głos Piotrka Kupichy, choć nadal charakterystyczny, stawał się bardziej świadomy swoich możliwości, lepiej wykorzystując swoją chrypę i skalę, co było kluczowe do udźwignięcia rockowych aranżacji. Ten moment, w którym chaos został zdyscyplinowany przez inżynierski plan, a krytyka przekuta w motywację do poprawy rzemiosła, jest definicją drugiej fazy kariery zespołu Fil, czyli fazy utrwalenia. Po szaleństwie Filomanii i Platynie za album Fil 2 nadszedł rok 2011. Ukazał się album Fil 3. Płyta, choć zdobyła status złotej, nie powtórzyła diamentowych rekordów. To był okres naturalnego spadku medialnej wrzawy, ale jednocześnie dowód na siłę i trwałość zespołu. Krytycy zaczęli dostrzegać spójność w twórczości Fila, ale już w nowym świetle. Nie jako wadę, ale jako znak towarowy. Recenzenci pisali: Fil to jest rok dla rodzinki.pl. Zespół, który ma swoje miejsce na rynku, jest przewidywalny w pozytywnym sensie i dostarcza solidny, popowy produkt dla szerokiej publiczności. Ta przewidywalność stała się atutem, gwarancją jakości dla lojalnego fana. Zespół udowodnił, że potrafi istnieć poza zgiełkiem największej sławy, że nie są tylko jednorazowym tworem marketingowym. Piotr Kupicha komentował w wywiadzie ten okres jako dowód na śląską konsekwencję i wolę walki. Tu cytat. Po debiucie wiele osób mówiło: oni się skończą za rok, może za dwa. My tymczasem przetrwaliśmy. Zespół Fil jest jak stuningowane Ferrari. Było wiele wzlotów i upadków, ale cały czas jedzie. Trzeba po prostu w siebie wierzyć i nie bać się ryzyka, iść pod prąd powszechnym opiniom. Utwór Warto Żyć, który promował album Fil 3, nie był przypadkowy. To była artystyczna deklaracja stabilizacji po

mimo sukcesu doświadczył kosztów sławy, co skłoniło go do refleksji nad cenną ulotnością życia. Najważniejszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to jest to, żeby czuć się, że żyje, a nie tylko istnieje. I to poczucie, że warto było przejść tę drogę, to jest właśnie esencja tych późniejszych piosenek. Ta płyta to taka refleksja nad tym, ile nas to wszystko kosztowało, ale też, że się opłaciło. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Właśnie w tym okresie Piotrek Kupicha musiał niestety uznać porażkę emocjonalną. Tabloidy nie oszczędzały lidera zespołu Phil, często sugerujący, że to sukces i prowadzone przez niego życie doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Piotrek Kupicha musiał bronić swojej prawdy, co ujawniło jego wrażliwszą stronę w kontekście do wizerunku twardego biznesmena. Fragment wywiadu: proces psucia się związku trwał długo, a rozwód

że moja prywatność stała się publicznym towarem. A po burzy emocjonalnej i medialnej nastąpił okres budowania nowej świadomej stabilizacji. Dziesięciolecie i siła składu to rok 2016. Zespół uczcił swoje 10 lat na polskiej scenie muzycznej kompilacją The Best, gdzie utwory nagrano na nowo w odświeżonych aranżacjach. Lider z dumą podkreślał, kolejny sukces Fila jest taki, że od początku do dziś gramy w tym samym składzie. To jest niespotykane i świadczy o naszej przyjaźni i wspólnej wizji. W kontekście polskiej sceny stałość składu Fila jest fenomenem i świadczy o skuteczności menedżerskiej i ludzkiej Kupichy. Wejście w nowy związek Piotra Kupichy przyniosło głębokie przewartościowanie. Kiedy się pojawia rodzina, musisz przewartościować swoje życie. Teraz żyję bardzo spokojnie. Rano wstaję, odwożę dzieci do szkoły, potem idę do studia i to jest szczęście. To jest ta nowa piosenka o tym, że swoje szczęście znam.

To była najbardziej symboliczna zmiana. Motocykle, czyli adrenalina, ryzyko i prędkość, zostały zastąpione renowacją starych samochodów. I tu wchodzi w grę cierpliwość, precyzja i szacunek do historii. Odrestaurowywanie starego samochodu wymaga cierpliwości, precyzji i szacunku do historii. To jest symbol przejścia z etapu młodzieńczego, szybkiego szaleństwa do etapu stabilizacji, gdzie liczy się długotrwałe piękno, docenienie historii i dbałość o detale. To idealne odzwierciedlenie jego nowej filozofii. Od tamtego czasu Piotrek Kupicha zupełnie inaczej pojmuje filozofię ryzyka. Jak mówił w jednym z wywiadów, ryzyko dziś to jest przekraczanie własnych granic, a nie jazda na motorze. Wewnętrzny spokój zaowocował muzycznym powrotem. Po 11 latach od albumu Fil 3 w 2022 roku ukazał się piąty album studyjny, czyli Fil 5. Swoje szczęście znam to singiel, który idealnie zamyka ten etap. To piosenka o akceptacji, spokoju i dojrzałości. Po chaosie filomanii, kryzysie rozwodowym, Piotrek Kupicha odnalazł sens w prostych życiowych radościach. I właśnie ta dojrzałość ukształtowana przez rozwód i odnalezienie nowego balansu w życiu jest kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości. Piotrek Kupicha, który w młodości rwał się do adrenaliny, nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w odporności na kryzys i w stabilności. Piosenka Siódmy stan jest głęboko osadzona w osobistych przeżyciach z czasu pandemii, co nadało jej wyjątkowego filozoficznego tonu. Teraz to wiem.

Jak ujawnił Piotr Kupicha w jednym z wywiadów, piosenka Siódmy Stan opowiada o tym, że nic nie mamy na zawsze. Dojrzewamy, przechodzimy przez życie, raz idzie nam lepiej, raz gorzej. W pandemii można było przetasować sobie trochę życie. Odczułem przyspieszone dojrzewanie, bo w trasie, gdy wszystko się układa, jesteś trochę dzieckiem. Wtedy w zamknięciu wyciągnęliśmy wnioski, żeby życie nie płynęło nam jak rwąca rzeka, tylko żebyśmy mieli na nie wpływ i potrafili je świadomie kontrolować. Piotr Kupicha, jako dojrzały twórca, zaczął intensywniej konfrontować się z tematem ulotności życia i straty. W 2024 roku liderem zespołu Phil wstrząsnęła wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela, Piotra Radeckiego, gitarzysty związanego ze śląską sceną muzyczną. Strata ta stała się publiczną lekcją na temat kruchości egzystencji. Jeszcze miał mieć badania, ale już nie zdążył. Rano miał iść na badania. To jest dla nas wszystkich taka refleksja, że życie jest bardzo ulotne. Pamiętajmy, by żyć tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą. Dlatego w mojej muzyce jest tyle energii i życia, bo wiem, że to się może skończyć w każdej sekundzie. Tak mówił Piotrek Kupicha w jednym z wywiadów. Piotr Kupicha w tej fazie kariery przeszedł transformację z lidera zespołu na mentora polskiej sceny muzycznej. Współpraca z Damianem Skoczykiem również miała udział w tej transformacji. Zespół Phil zaprosił do nagrania młodego wokalistę, konkretnie do współpracy przy utworze W blasku słońca. Ciepłym...

lubię ryzykować. Czasem to jest ryzyko, że otwieram się na nową energię dla młodych artystów. Oni mają świeże spojrzenie, a ja mam doświadczenie. To idealna wymiana. Dzięki temu Phil się nie starzeje, wspominał w jednym z wywiadów Piotrek Kupicha.

jest naturalna konsekwencja dojrzałości Piotrka i biznesowej strony, inwestowanie w świeżą energię młodych artystów. Kupicha nie tylko dzieli się sławą, ale też wymaga dyscypliny i profesjonalizmu, których sam uczył się na Politechnice. Staje się świadomym ambasadorem polskiego pop-rocka. W roku 2023 ukazuje się singiel Hey Now. To utwór, który doskonale podsumowuje filozofię Piotrka Kupichy, czyli refleksję połączoną z motywacją do działania.

Współpraca zespołu Filii Piotra Kupichy z Julią Żugaj w 2023 roku była zaskakującym, ale strategicznym ruchem. Wybór utworu Sam na Sam, poruszającej ballady, miał stworzyć emocjonalny most między tradycyjną publicznością a cyfrowym pokoleniem. Jak podawały media, duet był zaskakujący, a singiel nazwano poruszającą balladą.

0: Piotr Kupicha, komentując genezę tego połączenia, podkreślał element naturalności i pozytywnej energii w studiu, co idealnie oddaje jego filozofię pracy. Radość i zabawa muzyką jest nieodłącznym elementem tworzenia i bycia na scenie. Ta radość pojawiła się w studio. Julka nagrywała swoje piosenki, ja swoje. Od słowa do słowa i przedstawiłem Julce piosenkę Sam na Sam. Wpadła w ucho, a dobry vibe doprowadził do nagrania jej wspólnie. Fajna muzyczna zabawa, dobra energia. Mamy nadzieję, że piosenka do Was trafi, mówił Piotr Kupicha. Julka Żugaj nie kryła wzruszenia i radości z możliwości współpracy z artystą, którego twórczość znała od lat. Dla mnie to niesamowite, że mogę robić takie rzeczy. Wcześniej występowałam z Andrzejem Piasecznym, teraz z zespołem Phil. To są ludzie, których słuchałam będąc jeszcze dzieckiem, przyznała sama Julia Żugaj. Mimo że po występie na Moonfest 2 na Żugaj spadła fala krytyki, Piotr Kupicha konsekwentnie bronił tego projektu. Lider zespołu Phil dawał jasno do zrozumienia, że wartość rynkowa i entuzjazm Julii Żugaj były kluczowe, a otwarcie się na nową publiczność jest celem, który uzasadniał ewentualne kontrowersje. W efekcie duet Sam na Sam utrwalił wizerunek zespołu Phil jako gotowego na ryzyko i ekspansję, zdolnego do tworzenia hitów niezależnie od podziałów.
1: Historia polskiej muzyki.
0: Jeśli zastanawialiście się, jakie drzwi otworzyły się, by pewien zespół wtargnął na polską scenę muzyczną, by zrobić na niej potężny boom, to już mówię, były to muzyczne drzwi. Nie!

Kasia Grodzka, dzień dobry. Dokładnie tak. W historii polskiej muzyki opowiem dziś o tym, jak powstał i jak działał zespół ONA. A o utworze Drzwi mówiłam nie bez przyczyny. No właśnie, ten kawałek jako jeden z pierwszych zapoczątkował projekt muzyczny, który tworzyli Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, Zbigniew Kraszewski i Wojciech Horny. I to właśnie tę piosenkę podczas swojego pierwszego przesłuchania do zespołu ONA wykonała Agnieszka Chylińska 5 grudnia 1994 roku. Jeszcze wtedy był to wykon całkowicie instrumentalny. Tak ten moment wspomina Agnieszka Chylińska w wywiadzie na łamach rockgawenda.pl. Przyszłam, Grzesiek zapodał bluesa, bo ten numer nazywany był tak roboczo, i po prostu zaśpiewałam rybę udawanym angielskim. Oni nie dali absolutnie niczego po sobie poznać, ich miny nic nie mówiły. Ale po latach przyznali, że to był ten moment, kiedy wspólnie podjęli decyzję, żeby zaufać tej dziewczynie i dać jej szansę. Grzegorz Skawiński wypatrzył Agnieszkę Chylińską, gdy jej pierwszy zespół, Second Face, supportował jego ówczesny projekt muzyczny, czyli Skawalker. Jeszcze w roku 1994 do Skawalkera dołączył Wojciech Horny, a następnie debiutująca w branży muzycznej Chylińska, która na rzecz kariery, mówiąc wprost, rzuciła szkołę na etapie drugiej klasy liceum. Zespół już oficjalnie zaczął funkcjonować pod nazwą ONA. W maju 1995 roku ukazuje się debiutancki album grupy zatytułowany Modliszka. Na płycie znalazły się takie piosenki jak wspomniane już Drzwi, ale też Koła Czasu. A także Znalazłam.

0: Co ciekawe, większość utworów na modliszkę było odtworzonych pod wokal Grzegorza Skawińskiego. Artysta w jednym z wywiadów sam przyznał, że krążek miał się ukazać w ramach projektu Skywalker. Prawie wszystkie numery poza Znalazłam i chyba Kołami Czasu, które powstały jak Agnieszka dołączyła, były przygotowane pod mój wokal. Po powstaniu ONA spotykaliśmy się w moim mieszkaniu i przy gitarze akustycznej przerabialiśmy wszystkie utwory, szukając tonacji, w której jej głos najlepiej zabrzmi, a jednocześnie gitarowo też będzie fajnie. I tak nagraliśmy Drzwi w cismol. Wyjaśniał Grzegorz Skawiński w wywiadzie na łamach rockgawenda.pl. Klamrą spinającą całą pracę były nagrania studyjne w warszawskim studiu Buffo. Odbywało się to w lutym oraz marcu 1995 roku. Krążek okazał się wielkim sukcesem i błyskawicznie zdobył miano złotej płyty. Z kolei występ w Opolu w 1995 roku miał być koncertowym debiutem ONA. Po pierwszym utworze, czyli Drzwi, Chylińska postanowiła przywitać się z publicznością. Oczywiście zrobiła to po swojemu.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Dziękuję. A tak, to zespół ONA. To my. Mówią nas różnie. Organizacja niderlandzkich astronautów albo organizacja niskich antylop. To ostatnio ktoś wymyślił. Albo obandażowana noga Agnieszki. Okej, teraz czas na taki utwór, który nazywa się Znalazłam. Dedykuję go wszystkim napalonym ludziom, którym hormony skaczą w lato. To dla was.
0: I od tamtej pory na zespół spadł deszcz nagród i wyróżnień, popularność rosła, a dosłownie w rok od premiery modliszki ONA wydaje drugi studyjny album o nazwie Bzz. Promują go single Krzyczę Jestem. Ja nie...

0: Autorką tekstów w większości piosenek była Agnieszka Chylińska. Artystka nie boi się poruszać tematów zdrady, krzywdy czy też odebrania sobie życia. Płyta Bzz staje się sukcesem kasowym zespołu i pokrywa się podwójną platyną. W roku 96 grupa odbiera 2 statuetki Fryderyka za zespół roku i album roku Rock. Podczas przyjmowania nagród niepokorna Chylińska kieruje do swoich byłych nauczycieli słowa.
1: Ja chciałam podziękować moim rodzicom, bo uważam, że są genialni i dziękuję im za to, że zaakceptowali mnie taką, jaką jestem. Chciałam podziękować mojemu bratu, Wawrzyńcowi, który jest genialny, stary, kocham się strasznie. Krzyśka też kocham, Krzysiek, kocham cię bardzo i wszystkich tych, którzy... Aha, ale nie, ja wymyśliłam sobie coś takiego, że powiem coś takiego, że nauczyciele, muszę powiedzieć o nauczyciela, więc teraz mam... Słuchajcie, fuck off, nienawidzę was.
0: I tak wybuchł potężny skandal obyczajowy, ale przy okazji słowa te gruntują Chylińską jako buntowniczy głos młodego pokolenia na naszej rodzimej scenie muzycznej. W roku 98 ONA wydaje płytę Trip, promowaną singlem Najtrudniej.

nazwie albumu Trip między literami również znalazły się kropki, co miało być zabawną grą słowną. Pojawiały się różne wersje, między innymi trzeci raz idziemy ponagrywać. Jakkolwiek by nazwę albumu nie rozszyfrowywać, nie zmienia to faktu, że według członków ONA to właśnie Trip była jedną z najlepszych sesji nagraniowych w historii zespołu. W tym samym roku spore zaskoczenie wywołał koncert na zamkniętej imprezie jednego z wydawnictw płytowych w Teatrze Wielkim w Warszawie. Agnieszka Chylińska na żywo wykonała wtedy kawałek Znalazłam, ale nie sama, bo z raperem Norbim.

doświadczenie dla niektórych mocno egzotyczne, ale jednak Agnieszka Chylińska tłumaczyła później w wywiadach, że to był jej osobisty wybór, a prywatnie Norbi był jej bardzo dobrym znajomym, z którym świetnie dogaduje się i na scenie, i poza nią. Czwarty album zespołu, czyli Pieprz, ukazuje się w 1999 roku. Górują na nim tematy relacji damsko-męskich. Płytę promują utwory Ciągle Ty, ale... Z tego momentu, jak w jednym z wywiadów przyznaje sama Chylińska, coś zaczyna się psuć. W pewnym momencie nie mogliśmy zatrzymać pociągu ONA. Fryderyk, złota płyta, platynowa płyta, remiksy, album Grześka Skawińskiego z muzyką do filmu Ostatnia misja sprawiły, że zatraciliśmy się w tym wszystkim. Wydawało nam się, że jeśli jesteśmy na topie, to cały czas musimy dawać o sobie znać. I to był błąd. Płyta Pieprz powstała, chociaż brakowało jej prawdziwej inspiracji. Napisałam ją na wyrost. Pewnych rzeczy w ogóle nie czułam i ludzie to od razu zauważyli. Ostatnia płyta studyjna zespołu ONA, czyli Mrok, ukazuje się w roku 2001. Wśród 9 utworów znalazły się wielkie hity, m.in. Niekochana czy Wszystko to, co ja. 2 lata później, w 2003 roku, już oficjalnie ONA kończy swoją działalność. Powód to rozbieżność wizji artystycznych. Pożegnalny koncert odbył się w warszawskim klubie Stodoła 16 marca 2003 roku. Jesteśmy tutaj po to, żeby godnie pożegnać się z fanami zespołu ONA. Dzięki Wam za te zajebiste 8 lat, ale pamiętajcie, że to nie jest koniec. Tymi słowami Agnieszka żegnała się z fanami ze sceny i jak wiadomo, tutaj racji nie miała. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk utworzyli grupę Kombi przez 2i, będącą częściowo kontynuacją zespołu Kombi. Natomiast Chylińska wraz z Kraszewskim i Hornym oraz Krzysztofem Misiakiem i Dariuszem Osińskim zawiązała grupę o nazwie Chylińska. Prasa rozrywkowa rozpisywała się na temat konfliktu między Skawińskim i Chylińską, jednak po wielu latach oficjalnie ten topór wojenny udało się zakopać. I to publicznie, na scenie festiwalu Top Trend w 2014 roku. Chylińska zagrała koncert na 20-lecie pracy artystycznej, a podczas utworu Wybaczam Ci na scenie pojawił się nie kto inny jak Grzegorz Skawiński. Jak wiadomo, zgoda buduje, a zarówno Chylińska, jak i Skawiński zgodni są co do jednego. Jeśli chodzi o reaktywację ONA, to nie ma takiej możliwości.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Od godziny 10 trwała dzisiaj 32. sesja Rady Miasta Torunia. W jej planie znalazło się rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. Jednak nie to wywołało wśród radnych poruszenie, a szeroko komentowana już tak zwana konsolidacja, czyli połączenie Szpitala Miejskiego, Miejskiej Przychodni i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Głos w tej sprawie zabrał prezydent Paweł Gulewski.
2: Ja wczoraj miałem spotkanie z reprezentantami wszystkich trzech SPS-ów, które są poddane analizom na razie w kontekście możliwości konsolidacji i były związki zawodowe reprezentujące ZPO, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Miejską Przychodnię Specjalistyczną i Specjalistyczny Szpital Miejski. Wyjaśniliśmy sobie tok informacji, w jaki sposób się będziemy informować, uspokajać, raz jeszcze uspokoiłem razem ze współpracownikami i umówiliśmy się na spotkania, ale już spotkania, które będą po projekcie decyzji, którą podejmie, ale żeby tą decyzję móc podjąć, czekam na rekomendację zespołu, którego pracę prowadzi pani prezydent Dagmara Zieliński.
1: Uwagi do procesu połączenia trzech placówek ma z kolei klub radnych PiS. Mówią o nich przewodniczący Adrian Mól oraz radny Maciej Koziełocki.
3: Co do zasady, to nie jest zły pomysł i myśmy nawet sami jako przedstawiciel naszego klubu o tym mówiliśmy kilka miesięcy temu. Jeśli chodzi o połączenie MPS-u ze szpitalem, no bo ten temat ZPO, nie ukrywam, że też byliśmy zaskoczeni. Poprosiliśmy o dokumenty Urząd Miasta. Jeśli chodzi o MPS i szpital, no to wydaje się to naturalne i to myślę, że i finansowo będzie to łatwe do przeprowadzenia. Też już w przestrzeni publicznej mówiliśmy też o tym, że bardzo nam zależy na tym, żeby ci wszyscy pracownicy, którzy tam pracują, żeby oni nadal otrzymali zatrudnienie. To jest dla nas bardzo ważne i istotne. Natomiast jeśli chodzi o ZPO, no to tutaj zresztą to też poruszali nasi mieszkańcy, osoby, rodziny, które mają bliskich w ZPO, że no mają obawy, czy nie spadnie jakość obsługi, jakość tych usług medycznych w tej placówce. I o to też pytamy i będziemy pytać. No wiem, że była Komisja Zdrowia chyba wczoraj. To Maciek się może odnieść.
4: Dzień dobry. Tak, jeśli chodzi o kwestię konsolidacji, no to z jednej strony rzeczywiście jest to szansa, bo jest szansa na pozyskanie niemałych środków. Jest mowa o 70 milionach złotych na modernizację tych placówek. Ale z drugiej strony, tak jak już tu kolega wspomniał, jest to zagrożenie. Są pewne obawy ze strony po pierwsze pracowników, głównie ZPO. W związku z tym powstają nowe związki zawodowe i te, które już istnieją, się umacniają. No to jest efekt tych obaw właśnie pracowników. Natomiast no, tutaj też wczoraj na Komisji Zdrowia mieliśmy informację przedstawioną przez panią prezydent Dagmarę Zielińską, która mówiła o tym, że spotkanie z pracownikami miało miejsce bodajże przedwczoraj. No i to też uspokajano, że no, nie będzie zwolnień, bo to jest największa obawa oczywiście. Tutaj do mnie również też docierały obawy ze strony rodzin

0: to jest bardzo potrzebne, ponieważ obecnie mamy około 300 osób w kolejce do ZPO. Ten czas oczekiwania oczywiście no to jest mniej więcej rok, półtorej roku, także jak na potrzeby tego typu jest długi.
1: W sierpniu wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel unieważnił uchwałę Rady Miasta Torunia dotyczącą rad okręgów. Została ona przegłosowana na lipcowym posiedzeniu Rady i odnosiła się m.in. do zmian liczby okręgów z 13 do 18 oraz głosowania elektronicznego podczas wyborów. Uchwała ta nie znalazła się jednak w programie wrześniowych obrad, a uwagę zwraca fakt, że obecne Rady Okręgów swoją kadencję kończą 10 października. Jak w związku z tym będzie wyglądała sytuacja po tym terminie? Zmiany w uchwale nie są gotowe, a kadencja Rad Okręgów kończy się przed kolejną sesją. Do całej sytuacji odniósł się Klub Radnych PiS, mówią przewodniczący Adrian Mul, a także radna Katarzyna Chłopecka.
2: No sprawę położył, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, pan przewodniczący Michał Rzymyszkiewicz, który nie chciał słuchać nas, między innymi nie chciał słuchać koleżanki Kasi Chłopeckiej. Zresztą państwo też wielokrotnie słyszeliście, że mówiła od naszej komisji rewizyjnej. Zresztą Kasia, myślę, że dobrze byś powiedziała, o co dokładnie chodziło. Ale ja też miałem uwagi co do przeprowadzenia samego procesu wyborczego w sposób elektroniczny. No i okazało się, bo myśmy też złożyli takie zawiadomienie do pana wojewody, że mieliśmy rację. A co teraz? No ktoś powinien to piwo, które naważył, wypić. I też się dziwię, że pan Michał Rzymyszkiewicz nie przeprosił za te nieudane prowadzenie tych prac, bo i Rady Okręgu poświęcały bardzo dużo czasu na to, żeby to wszystko przygotować i radni brali udział w tych spotkaniach, a niestety w tym wszystkim zabrakło dialogu. Kasiu, o tej komisji rewizyjnej.
3: Tak, mam

zastępuje osoby starsze, które mogłyby zagłosować tradycyjnie i wojewoda przychylił się tutaj do naszych uwag. Wczoraj był ten okrągły stół. 8 rad okręgu wypowiedziało się, że oczywiście nie kryli rozczarowania, ale żeby chcieli

0: jakichś konkretów wczoraj nie doszliśmy na spotkaniu. Może było spotkanie potrzebne, ale to chyba dalej będzie musiało być jakieś wyjście opracowane.
1: W połowie października kończy się kadencja Rad Okręgów i Rad Okręgów nie będzie w naszym mieście przez kilka miesięcy. Tak jak powiedziała koleżanka Kasia, może to też jest słuszne rozwiązanie, żeby to jeszcze raz porządnie dopracować, przeprocedować, tak żeby wojewoda tę uchwałę zaakceptował i poczekać. Jeśli jest taka wola Rad Okręgów, no to myślę, że warto to też przemyśleć, my nie jesteśmy przeciw. Natomiast no, na pewno problemem też jest, bo tam była propozycja powstania dodatkowych jednostek. Między innymi padła ta propozycja jednostki Wrzosy Wschód, która się znajduje na północy naszego miasta, potocznie nazywana przez mieszkańców osiedlem Jar, ale to też nie jest osiedlem Jar, no bo sami Państwo wiecie, że to jest część Wrzosu. Mamy taki pewien, też użyję kolokwializmu, pewien klops i musimy go kiedyś rozwiązać. No, mam nadzieję, że w tej kadencji może podejmiemy jakieś działania, żeby rzeczywiście tę sprawę wreszcie uporządkować i nadać ostatecznie, wydzielić to osiedle i nadać jakąś nazwę wspólnie z mieszkańcami.
2: Na temat uchwały dotyczącej Rad Okręgów nasza reporterka Maria Nowak rozmawiała również z radnym Michałem Rzymyszkiewiczem z klubu Koalicji Obywatelskiej.
3: Przypomnę, że Komisja Doraźna przygotowała projekt uchwały reformującej Rady Okręgów na koniec grudnia 2025 roku. Ten projekt uchwały był ponownie konsultowany, ponownie pracowali nad nim prawnicy, którzy poinformowali, że ten projekt uchwały jest zgodny z przepisami prawa i nie będzie żadnego zagrożenia, aby, nie daj Boże, został uchylony przez wojewodę. Niestety stało się inaczej i w związku z powyższym jest poważny problem. Natomiast uważam, że powinniśmy dokończyć tę reformę. Mamy przygotowany projekt uchwały, który jest dobrym projektem. Natomiast trzeba usunąć te elementy, które wskazał wojewoda, które, przypomnę, niektóre z nich obowiązują w tej chwili, bo te przepisy, chociażby dotyczące nadzoru komisji rewizyjnej, w tej chwili one obowiązują. Więc te elementy należy usunąć i przeprowadzić wybory na nowych zasadach. Czy my jesteśmy gotowi jak najszybciej podjąć te kroki, aby te wybory odbyły się możliwie szybko? Przedstawiciele Rad Okręgów dokładnie wczoraj wyrazili swoje stanowisko jasne i konkretne, które w zasadzie popieram. Tutaj się zgadzamy, że te półtora roku pracy i przygotowania projektu w kompromisie, bo ja przypomnę, że ten projekt uchwały został przyjęty przez komisję jednomyślnie i bez żadnych uwag ze strony Rad Okręgów. Inną kwestią jest poprawka, która była w trakcie posiedzenia Rady Miasta, natomiast no, projekt uchwały przygotowany przez komisję nie miał żadnych uwag ze strony Rad Okręgów. W związku z czym to uważam, że powinniśmy dokończyć tę reformę i na nowych zasadach jak najszybciej przeprowadzić te wybory. Rady Okręgów wczoraj zadeklarowały, że są gotowe do i popierają taki plan działania, w którym nawet doszłoby do krótkiej przerwy w kadencjach pomiędzy radami, ale ważniejsze jest to, żeby te Rady Okręgów działały na nowych zasadach.
4: Czyli jest możliwy taki scenariusz, że na kolejnej sesji Rady Miasta w październiku Rada zagłosuje nad tym i będzie można dalej działać?
3: Nie przesądzam o tym, kiedy to nastąpi. Chciałbym, żeby to nastąpiło w październiku. My jesteśmy gotowi do wznowienia pracy, bo mamy projekt uchwały, który jest wypracowany. Trzeba po prostu usunąć te elementy, które wskazał wojewoda. Przypomnę, że jednym z głównych powodów jest głosowanie elektroniczne, które to głosowanie elektroniczne z kolei było jednym z głównych postulatów Rad Okręgów, więc my przygotowaliśmy projekt uchwały zawierający możliwość głosowania elektronicznego wraz z punktami stacjonarnymi i mieliśmy potwierdzenie ze strony prawników Urzędu Miasta, że te rozwiązania są prawidłowe. Konsultowana była nazwa JAR dla okręgu jako jednostki pomocniczej, nie dla osiedla, tylko dla okręgu. Komisja, której przewodniczyłem, zaproponowała, aby ta jednostka pomocnicza nazywała się JAR. Kiedy prezentowałem ten projekt uchwały na sesji Rady Miasta, prosiłem Wysoką Radę, aby nie zmieniała tej nazwy, bo wiedziałem o tym, że to będzie rodziło nie tylko problemy natury społecznej w odbiorze przez mieszkańców, ale również problemy ze strony formalnej, bo nazwa Wrzosy Wschód nie była konsultowana. Większość radnych zagłosowała tak, jak zagłosowała. Przypominam, ja głosowałem za tym, aby powstała jednostka okręgu JAR, bo w tej chwili przypominam, że obowiązuje nazwa Wrzosy dla tego terenu.
2: Z kolei były prezydent Michał Zalewski mówi o tym, że sprawę trzeba jak najszybciej rozwiązać.
5: Wczoraj pojawiła się bardzo ciekawa opcja, którą przedstawiły radu, okręgów. Opcja tego, abyśmy po prostu teraz sprężyli wszystkie możliwe siły po to, aby dokończyć tworzenie uchwały, której wojewoda znalazł tak naprawdę 4 punkty negatywne. 2 to były typowe błędy oceny prawnej. Nie powinno w ogóle ich być, tak jak na przykład zlecenie nadzoru nad pracą Rad Okręgów Komisji Rewizyjnej w Radzie Miasta, czy kwestia samej procedury wyborów, gdzie wprowadzono wybory tylko i wyłącznie zdalne, a nie tak jak powinno być, czyli wszystkie możliwe formy prowadzenia akcji wyborczej w ramach takiego typowego systemu demokratycznego, a więc i głosowanie do urn, a więc i głosowanie zdalne i głosowanie korespondencyjne, to razem, a nie oddzielnie tylko jeden system, więc usuwanie tych dwóch elementów to powinna być technika, nic więcej. Natomiast w dwóch pozostałych elementach, które dostrzeżono jako błędy służby wojewody, tak dostrzegły, a więc kwestia związana z konsultacjami dotyczącymi nowego podziału Torunia na Rady Okręgów, bo tak naprawdę dotychczas 13 Rad Okręgów, a ma być 18. Tutaj jest zupełnie nowy podział. Ten nowy podział powinien rzeczywiście być przeprowadzony w drodze konsultacji. Należałoby jak najaktywniej, jak najszybciej przeprowadzić konsultacje, doprowadzić do takiej uchwały i w efekcie ograniczyć zakres trwania tej przerwy między ukończeniem kadencji 10 października, a możliwością przeprowadzenia w nowym systemie, w tej uchwale, która jest obecnie tylko poprawiona, jest zgodnie ze wskazaniami służb wojewody, przeprowadzenia nowych wyborów i ten okres pewnie będzie jakiś, ale on powinien być jak najkrótszy. I o to apelowały Rady Okręgu, 8 Rad Okręgu z takim wnioskiem wystąpiły. Ja zdecydowanie popieram tą koncepcję i uważam, że tutaj nie ma na co czekać, tylko trzeba się wziąć do pracy. Deklaracja jest, że jeszcze dzisiaj będziemy o tym rozmawiali w ramach tak zwanego konwentu seniorów, a więc grupy osób, które odpowiadają za przygotowanie poszczególnych obrad Rady Miasta.
2: W planie sesji znalazła się również uchwała miejscowego planu zagospodarowania przy ulicy Bosko w Toruniu. Chodzi o część wrzosowiska, mówi prezydent Paweł Gulewski.
6: Zmiana w planie obowiązującym od marca 2024 roku była moją obietnicą wyborczą, ale też organicznie uważam, że powinniśmy ten teren zabezpieczyć. Przypomnę, że to chodzi o ten teren 2,8 hektara, gdzie do tej pory w obowiązującym jeszcze MPZP były dopuszczone funkcje, prawda, bardzo określone, sprecyzowane, czyli funkcje społeczne, funkcje dotyczące realizacji usług społecznych, opiekuńczych w formie zabudowy ekstensywnej do 8 metrów, ale to cały czas wzbudzało protesty mieszkańców. Ja się przychyliłem do tego zdania, że powinien ten teren mieć taką samą funkcję jak teren, który w planie, który obowiązuje wcześniej, a jest oznaczony ZP, tam jest od 2024 roku. Mamy również obszar sygnowany ZP, czyli zieleń parkowa i jest tam obszar, który jest chroniony poprzez specjalną uchwałę, więc ten obszar teraz, ten teren 2,8 hektara będzie również w tym

0: której odbyło się spotkanie konsultacyjne w tej sprawie w Małej Nieszawce. W spotkaniu wzięło udział wielu mieszkańców, którzy są zaniepokojeni przebiegiem trasy. Pretensje kierowane są głównie w stronę toruńskich urzędników i prezydenta. Jednak przewodniczący klubu PiS, Adrian Mul, pyta o rozmowę z wójtem gminy Wielka Nieszawka i przypomina, że od lat wiadomo, w którym miejscu trasa miałaby przebiegać.
1: Mi pewnie wypada jako opozycji pewne rzeczy powiedzieć, które nie padają w tym dyskursie politycznym, bo już tutaj weszło to na taki wysoki poziom. Ja bardzo mocno zastanawiam się, co robił poprzedni wójt i obecna pani wójt, że nie komunikowały mieszkańcom gminy Wielka Nieszawka, nie przekazywali informacji, że jest realizowany ten tak zwany STEŚ, już mówiąc w skrócie. Dlaczego te informacje nie były przekazywane? Powiem więcej. Z tych informacji, które posiadam i które otrzymywałem, w poprzedniej kadencji były wydawane zezwolenia na realizację tam inwestycji, czy tych zezwoleń na te inwestycje budowlane. Już od wielu lat wiemy, że tam przychodzi ten korytarz transportowy, wiedzą o tym władze gminy Wielka Nieszawka, a mimo to nie przekazują tych informacji mieszkańcom w Wielkiej Nieszawce, a dodatkowo wydają mi zezwolenia budowlane na to, żeby ci mieszkańcy się tam odbudowali. Nie dziwię się tym mieszkańcom, że są oburzeni, ale uważam, że to oburzenie powinno być kierowane wobec obecnej pani wójt i poprzedniej rady gminy i poprzedniego wójta gminy Wielka Nieszawka, bo tutaj tego mi brakuje. Owszem, są pretensje do Urzędu Miasta, czy bezpośrednio do prezydenta, ale nikt o tym nie mówi. Dzisiaj wydajemy też stanowisko jako Rada Miasta. Ja to stanowisko mam też tutaj. Ono za chwilę będzie wprowadzone do porządku sesji Rady Miasta dzisiaj. Stanowisko w sprawie znaczenia zachodniej przeprawy mostowej. Uważamy, że prezydent też powinien mieć jeszcze mocniejszą legitymację do tego, żeby te prace prowadzić. A przypomnijmy, że mamy dopiero STEŚ. Później trzeba wydać ZRID, czyli to zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, wszelkie uzgodnienia środowiskowe. To ten proces będzie trwał 3-5 lat pewnie. W ogóle ten most, jeśli on kiedyś powstanie, no niestety, jeśli on kiedyś powstanie, to jest pewnie też kwestia 10-20 lat, może więcej. Także to też, nie chcę tego nazwać czymś takim jak political fiction, nie? Ale nie wiemy, czy ten most w ogóle kiedykolwiek powstanie. Natomiast no, tutaj na pewno są takie problemy komunikacyjne. My w mieście często o tym rozmawialiśmy. Byłem na tych pierwszych konsultacjach, to oczywiście głównie byli mieszkańcy, którzy mają ogródki działkowe, no bo część tych ogródków działkowych będzie musiała być usunięta, ale otrzymali ci nasi mieszkańcy wszelkie informacje. Zresztą w tamtym roku też decydowaliśmy o tym, żeby wyznaczyć nowy ogród działkowy na terenie naszego miasta i myślę, że ci mieszkańcy, którzy mają te ogródki działkowe, to jest chyba Rod Kotwica, jeśli dobrze pamiętam, to będą mogli się przenieść w okolice Grębocina, bo chyba tam będzie ten nowy rok.
0: Sprawę komentuje również prezydent Torunia Paweł Gulewski.
2: Nie zwykłem komentować projektów, które się konsultują, jeszcze nie skończyły się konsultować. Mamy jeszcze jedno spotkanie, co najmniej jedno spotkanie 28, zdaje się. A potem poproszę, poczekam na raport z konsultacji wykonawcą, realizatorem konsultacji jest firma Sweco, która wykonuje STEŚ i będziemy rozmawiać. Dla mnie procedura planistyczna zawarta w umowie na STEŚ musi się zakończyć. Dalej będziemy rozmawiać, ale już w sytuacji, kiedy będzie raport pokonsultacyjny. To nie jest, szanowni państwo, kwestia małej uliczki albo krótkiego odcinka drogi, z którego my po prostu tak możemy sobie zrezygnować. Jest to studium korytarzowe, które jest ważące z punktu widzenia nie tylko układu drogowego lokalnego, oddziaływaniu miejskim, ale również powiatowym, ale regionalnym i na to nakłada się również kwestia dotycząca spraw bezpieczeństwa. Oczywiście mieszkańcy mają prawo odczuwać wzburzenie w kontekście przebiegu tego układu drogowego. Wyrazili to wczoraj, ale ja nie podejmę decyzji, jeśli ktoś z państwa teraz będzie chciał wymóc na mnie taką informację, że oto odstępujemy od realizacji STEŚ-a, to tego nie zrobię. Ja muszę poczekać na ostateczny raport z konsultacji, sugestie wykonawcy dokumentacji. Być może uda się nanieść i my to absolutnie potwierdzamy, że jesteśmy otwarci na zmianę wariantów przebiegu tej trasy od strony tej, która najbardziej wzbudza emocje ze strony samych mieszkańców, czyli gmina Wielka Nieszawka i będziemy się naradzać.
0: Konsultacje społeczne w sprawie budowy zachodniej trasy mostowej nadal trwają. Kolejne spotkania zaplanowane są na 28 września w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce oraz 29 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Odbędą się o godzinie 17.30. Toruń rusza z realizacją 4. odcinka trasy średnicowej. Powstanie ona przy szosie okrężnej, następnie obok motoareny i w końcu dotrze do DK80. O szczegółach mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.
2: W dobrym momencie kwitujemy kilkanaście miesięcy przygotowań prac koncepcyjnych, bo one rzeczywiście zaczęły się na końcówce roku 2024 w kontekście myślenia o tych terenach na zachodzie wschodzie naszego miasta. Potencjał inwestycyjny do 119 hektarów terenów inwestycyjnych z podziałem na dwie grupy własności. Gmina miasta Toruń jest właścicielem 68, ponad 51 hektarów jest w rękach prywatnych właścicieli. Ten teren przez najbliższe lata i dekady będzie ulegał przeobrażeniom. Już najszybciej w zasadzie będziemy chodzić z inwestycją pod tytułem zupełnie nowa baza tramwajowa, potem autobusowa,

0: parametrach, ma 4,5 km długości, jest to jezdnia 2x2, klasa drogi GP, więc ona jest rzeczywiście największą i z największym potencjałem zbiorczym i komunikacyjnym, którą chcemy zaprojektować, zacząć projektować. Od chwili podpisania umowy wykonawca dokumentacji będzie miał 30 miesięcy na dopięcie przedmiotu zamówienia. Będziemy oczywiście współpracować, bo dla nas ta trasa jest bardzo ważna i 4 skrzyżowania tam mamy zaplanowane. Ten odcinek zacznie się od ulicy Szosa Okrężna i zakończy się wpięciem do istniejącej już DK80 tuż przy granicy naszego miasta, więc jest to dla nas bardzo ważny szkielet drogowy, który będzie warunkował dalszy rozwój inwestycyjny przede wszystkim. Tego terenu wiem, że i prywatni przedsiębiorcy, którzy już lokują tam swoje działalności gospodarcze, liczą na to, że ten szkielet drogowy w postaci 4 odcinka trasy średnicowej Rychło powstanie, ale żeby powstał, musimy mieć dokumentację projektową oczywiście. Będziemy się zajmować tą drogą przez najbliższe kilkadziesiąt miesięcy, a później oczywiście, to już perspektywa nowej kadencji, będzie to zainteresowanie już nowej kadencji, nowych władz Torunia, jak znaleźć środki finansowe na ten etap, ale nie zapominając również o tym, żeby spiąć całość trasy średnicowej, trasy prezydenta Raczkiewicza, również uwzględniając lukę, która nam cały czas się pojawia na odcinku między Szosą Chełmińską a Okrężną właśnie w postaci 3 odcinka trasy średnicowej. O tym też intensywnie myśleliśmy przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Mamy pewną koncepcję. Tu zatrzymaliśmy się i sprawy nas zatrzymały na przejściu pomiędzy ulicą Grunwaldzką i Świętego Józefa. Mamy pewne rozwiązania. O tym też w ciągu tego roku będziemy mówić, ale warto o tym, warto to podkreślać, że również ta nasza optyka na ten trzeci etap średnicówki jest. Wartość całej umowy to niespełna 1 500 000 zł. Wiemy, że mamy do czynienia z profesjonalistami.
1: W budowę włącza się Miejski Zakład Komunikacji i Miejski Zarząd Dróg, mówi dyrektor MZD Ireneusz Makowski.
2: Kluczowy element komunikacyjny umożliwiający skomunikowanie terenów zachodnich, rozwoju potencjału, który tutaj mamy zamiar rozwijać. I 4,5 kilometra z tym, że podziałem na takie zakresy. Po stronie Miejskiego Zarządu Dróg jest pierwszy odcinek od Szosy Okrężnej. Chcemy się włączyć w miejscu, gdzie skończyliśmy budowę Szosy Okrężnej 2x2. To jest 1,7 kilometra do zakresu projektowanego przez MZK. Przypomnę, że w ramach tej naszej współpracy MZK projektuje środkowy odcinek około 900 metrów. Dalej projektant nawiąże się i zaprojektuje około 1,5 kilometra, dokładnie 1,4 metrów od projektowanej zajezdni tramwajowej do granic miasta i końcowy odcinek w celu skomunikowania drogi krajowej nr 80. Zejdziemy na dół na wysokości portu Drzewnego. Do projektanta będzie również należało rozwiązanie co do połączenia drogi krajowej nr 80. W koncepcjach mieliśmy różne rozwiązania, estakadą, rondem. To będzie w zakresie analizy i przedstawienia najlepszego rozwiązania, czy skrzyżowanie tradycyjne. Parametry, tak jak pan prezydent mówił, długość około 4,5 km, to jest łączny zakres Miejskiego Zarządu Dróg i MZK. 4 skrzyżowania, klasa drogi GP, szerokość jezdni 2x7, nośność 115 kN oraz drogi, cała infrastruktura, szanowni państwo, czyli ścieżki, rowerowe chodniki, elementy BRD, tam gdzie trzeba, to również doświetlenie, tam gdzie się pojawią przejścia dla pieszych, to będzie też specjalne, dedykowane doświetlenie. Zawsze powtarzam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo doświetla przechodniów od strony najazdu samochodów. Tak to schematycznie wygląda. Średnicową chcemy skomunikować Złą Wieś. Razem współpracujemy. Próbowaliśmy też rozstrzygnąć postępowanie wspólne. Niestety odcinek naszych sąsiadów był drogi i idą swoją ścieżką i swoim postępowaniem. Powtarzają postępowanie przetargowe. Wartość zadania, tak już też państwo usłyszeliście, i termin realizacji również 30 miesięcy. Finał ma być taki, że projektant ma uzyskać decyzję żydowską, ale do decyzji żydowskiej to szeroka droga i pełen zakres, mały pakiet prac, czyli prace koncepcyjne, uzgodnienia, konsultacje. Działamy również w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Musimy zaprojektować skrzyżowanie trasy średnicowej z ulicami Szosa Okrężna i Szosa Bydgoska, bo to będzie miejsce włączenia z jednej i z drugiej strony układu drogowego. Bardzo ważna rzecz, wykonawca, projektant ma uwzględnić etapowanie realizacji inwestycji. Mamy takie plany, chyba że pozyskamy większe środki, chcielibyśmy zrealizować na początku część drogi południową i wprowadzić tam ruch dwustronny, a w drugim etapie część północną. Robimy to w wspólnie oczywiście z mieszkańcami, będzie szereg konsultacji, będziemy się wspierać również wiedzą lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców. Będzie projektant miał w zadaniu ścignąć sposób skrzyżowań, z tych rodzajów skrzyżowań, powiązań z innymi drogami, połączeń z terenami przyległymi. Konsultacje planujemy już rozpocząć w drugim półroczu 2027 roku i do tego czasu projektant musi przedstawić tam szereg materiałów, żebyśmy mogli to realizować. Czwarty etap trasy Świdnicowej to rozwój zachodniej części Torunia. Oczywiście nowoczesna, komfortowa komunikacja wschód-zachód. To jest początek do realizacji zaplecza do strefy Toruń-Zachód. To są nowe miejsca pracy, tak jak pan prezydent zawsze powtarza, i przestrzeń do nowoczesnych technologii. Odruch się zawsze zaczyna, będą drogi, będzie rozwój i na to liczymy. Też tutaj wspominamy, tam, co pan prezydent mówi, co z trzecim etapem. Mamy pomysły, w żaden sposób nie zostawiamy tego odcinka, bo to jest jak gdyby, traktujemy to jako całość. Natomiast też, tak jak państwo wiecie, spotkaliśmy się z problemami w zakresie wydzielenia działki willi przy Józefa. Na pewno będziemy to realizować w tym roku, już chcemy zaproponować, pan prezydent zaproponuje, w którym kierunku pójdziemy i jaką formę imiemy do dalszej realizacji.
1: Wykonawcą dokumentacji została firma Multiconsult Polska, mówi zastępca dyrektora działu drogowego do spraw pracowni drogowych Tomasz Nowakowski.
3: Akurat na państwa terenie uczestniczyliśmy tutaj niedaleko w projekcie drogi S10, odcinek drugi, realizowaliśmy z firmą wykonawczą, uzyskaliśmy tam ZRID, inwestycja jest już teraz, jak powiecie państwo, realizowana. Ostatnio też pozyskaliśmy kontrakt wylot linii kolejowej z tunelem z Łodzi Rytkinia w kierunku portu centralnego, także tych inwestycji mamy dar. Tak jak tutaj panowie wcześniej wspomnieli, w zasadzie o inwestycji powiedziane jest wszystko. Odcinki projektowane w mieście są zdecydowanie trudniejsze niż obwodnice. Mamy bardzo dużo infrastruktury, uwarunkowań już istniejących, dojazdy do prywatnych posesji, do przedsiębiorstw. ZRID faktycznie daleka droga, po drodze czeka nas współpraca z ośrodkami geodezyjnymi, podziały, projekty podziałów, czekają nas pozwolenia wodnoprawne. To wszystko są uzgodnienia, opinie, to są wszystko bardzo długa droga, ciężka praca. Jesteśmy przygotowani, mamy już zespoły przygotowane, czekamy tylko, żeby wystartować. Liczymy na dobrą współpracę.
1: Pierwszy odcinek trasy średnicowej północnej od szosy chełmińskiej

0: Ta Władysława Raczkiewicza połączy szosę bydgoską z szosą lubicką. Trzeba cały czas mówić młodzieży, czym może się skończyć niebezpieczna jazda na hulajnodze, przyznają kujawsko-pomorscy policjanci. To po tym, jak znów doszło do tragicznego wypadku z udziałem takiego jednośladu. W Nakle nad Nococią w naszym regionie zginął 13-latek, który uderzył w autobus. Funkcjonariusze zapewniają, że rozmawiają z młodzieżą i dorosłymi o bezpieczeństwie na hulajnodze. Przeprowadzają też kontrole na ulicach.
1: Staramy się uświadamiać, zanim nie będzie

0: zmieniły się również przepisy dotyczące tych hulajnóg. Minimalny wiek kierującego wzrósł z 10 do 13 lat.
1: Magazyn muzyczny.
2: W Radiu SK2 dzisiaj bardzo wyjątkowy gość. W jej głosie spotkacie niejedną bohaterkę z niejednego filmu, serialu i z niejednej bajki. Kobieta, której głos pokochał nawet Disney, moi drodzy. Siostra Elzy, Anna, czyli Magdalena Wasylik. Witam cię, cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Poznajecie ten głos. Bardzo się cieszę, że tak unikatowa postać światowego rynku muzycznego, związanego mocno z tym bajecznie filmowym, zgodziła się na spotkanie.
3: Wow. Jejku, jak się tego słucha wspaniale.
2: Ukrainie lodu porozmawiamy za chwilę, Magda. Magda? Madzia? Jak lubisz,
3: Magda,
2: aby do ciebie mówić?
3: Madzia, Magda. Też lubię. Nie mam problemu z tym. Słyszałam, że niektóre Magdy mają z Madzią problem.
2: No to w takim razie, Magda, jeżeli się zgodzisz, poznajmy krainę, w której żyjesz ty. Magdalena Wasylik. Możemy cię poznać od środka?
3: No pewnie.
2: No to lata młodości. Moja droga, jesteś rocznikiem, który zaliczył gimnazjum, czy nie?
3: Tak.
2: Tak? Ja tak, również.
3: I było
2: ja
3: super
2: również.
3: W gimnazjum. Ja żałuję, że na przykład moja siostra, która jest 10 lat młodsza ode mnie, już tego gimnazjum nie miała.
2: To też były jedne z najfajniejszych lat w moim życiu. Do koła teatralnego należałem.
3: O, a ja jakiegoś kulturoznawstwo.
2: Czyli nie kulturystyka.
3: Nie. Zupełnie nie.
2: Ale lubisz uprawiać sport?
3: Szczerze? W szkole uwielbiałam sport. Dopiero teraz się tak rozleniwiłam. Jak człowiek tylko w studio pracuje, mięśniami oczywiście, ale głosowymi, no to później tak jakoś tak rozleniwione to ciałko jest, szczerze mówiąc, ale no mam ochotę bardzo do tego wrócić też, do biegania. Pamiętam, że miałam w podstawówce drugie miejsce w biegu na 600 metrów na całą szkołę.
2: Także, a jakie bajki lubiłaś w dzieciństwie? Masz jakąś jedną swoją ulubioną?
3: Jedna z takich pierwszych, jaką obejrzałam i pamiętam to dobrze, ale miałam naprawdę bardzo mało latek, nie wiem, czy 4, to była Calineczka. Ojejku, taka słodka bajka, ale jeżeli chodzi o takie już dzieciństwo świadome, to Pocahontas oczywiście i Mulan, dwie ukochane chyba takie disneyowskie produkcje.

0: jest zła.
1: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Kogo słuchałaś w młodości? Czyje płyty zbierałaś albo jaką ściągałaś muzykę na komputer?
0: Na początku pamiętam, że w takich latach, właśnie też 5-8 lat, to byłam zafascynowana ich Troje. Po prostu uwielbiałam kiedyś bardzo, bardzo. No oczywiście Baim, Beata Kozidrak, uwielbiam do tej pory. Później jak zagrałam w teatrze, do którego pewnie później dojdziemy, pokochałam muzykę taką amerykańską, spektakl Dreamgirls, Beyoncé, Jennifer Hudson.

0: Magda, uczęszczałaś do Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Jak wspominasz ten czas i dlaczego akurat jazz tym momentem właśnie był ten amerykański show?
1: Tak, chyba tak. No i ogólnie jazz i muzyka rozrywkowa. No to mi wszystko zawsze w duszy grało. Ja właściwie śpiewam od 5 roku życia i wyszukiwałam sobie od najmłodszych lat piosenek, które chcę gdzieś zaśpiewać na jakimś festiwalu, na konkursie, na koncercie. No i bardzo często wybierało się właśnie Alicia Keys, Norah Jones, Whitney Houston nawet i jazzowe standardy, również Ella Fitzgerald i tak dalej. Szkołę, akademię bardzo dobrze wspominam. Utwierdziła mnie w przekonaniu, że chcę bardzo iść tą ścieżką i że się też nadaje, bo ja zawsze byłam osobą powątpiewającą w siebie. Ja muszę sobie często coś udowodnić, żeby...
0: Potrzebujesz wiatru w żagle od kogoś.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Trudno jest na takich studiach?
1: Trochę tak, bo wcześniej nie grałam na instrumencie. Grałam na skrzypcach przez 4 lata, ale porzuciłam, że tak powiem, tę pasję.
0: Ale na skrzypcach potrafisz grać.
1: Coś tam zagram. Coś, powiedzmy, że
0: ja nigdy wiem, jak skrzypiec w ręku nie miałam.
1: Wiem, jak trzymać skrzypce i wiem, jak trzymać smyczek. Może by się udało jakieś dźwięki fajne zagrać, ale
0: a twoim ulubionym instrumentem jest?
1: No właśnie skrzypce i fortepian. Taki klasyk, który bardzo mnie inspiruje zawsze do właśnie tworzenia nawet, pisania piosenek.
0: Był jazz na studiach?
1: Jazz i rozrywka. Rządzi się swoimi prawami.
0: Zdradzisz nam jakieś tajemnice? Jak bawią się studenci na Akademii Jazzowej?
1: Bardzo dobrze się bawią. Zwłaszcza w akademiku, zaraz przy Akademii Muzycznej. A jeżeli chodzi o taki jazz, to bardzo wiele się nauczyłam. Nauczyłam się tam też improwizacji. To były zajęcia zawsze bardzo stresujące, bo nagle do jakichś akordów...
0: Jak wyglądają zajęcia z improwizacji?
1: Mieliśmy tam akompaniatora, który grał nam jakiś standard jazzowy. Przepięknie zresztą zwykle był to Boguś Kaczmar, który teraz gra z wieloma artystami w Polsce i na świecie. Improwizowałyśmy z koleżankami na początku trochę nieudolnie, stresując się.
0: Czyli on grał, a wy śpiewałyście to, co wam do głowy przyszło?
1: O, dawno tego nie robiłam. Ale nieźle poszło. W każdym razie to było stresujące bardzo. Pamiętam łzy wielu koleżanek też ze względu na taki wstyd, taką niechęć do otwarcia się tego, co nam w tej głowie, tam w sercu, w duszy zagra. Zajęcie takie, które powinno być jeszcze bardziej intymne, mam wrażenie. Właśnie, bo na forum jest to takie trudne, zaraz jakieś wzroki, jeszcze same koleżanki. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że na grupę koleżanek z roku trafiłam wspaniałą. Wszystkie byłyśmy i pod kątem muzycznym różne, pod kątem charakterologicznym zupełnie różne, ale to było w nas właśnie też siłą. Każda inna, ale każda wyjątkowa i wartościowa.

0: Gościem Radia SK2 jest Magdalena Wasylik. Jesteś również bajeczną Anną z Krainy Lodu. Jak to się stało, że Disney cię pokochał, moja droga? Tam otrzymują zaproszenie tylko wyjątkowe osoby. Zadzwonili do ciebie?
1: Szczerze? Jak to było? Zostałam zaproszona na casting, do którego było castingowanych wiele osób, dziewczyn o podobnym zapewne głosie, barwie, bo musiałyśmy się też wszystkie jakoś troszeczkę zbliżyć do oryginału, więc tak trochę po warunkach te wszystkie castingi zawsze są, po warunkach, ale głosowych tego, jak śpiewamy. Ja już wcześniej dubbingowałam, właściwie od 11 roku życia użyczam głosu w bajkach, między innymi Świnka Peppa, Dora Poznaje Świat, Dora i Przyjaciele, Leniuchowo.
0: Słyszycie, moi drodzy, jeżeli macie dzieciaki, to Ania również w Śwince Pepie podkładała głos.
1: Tak się okazuje, że Ania jest też świnką troszkę.
0: Tak.
1: Dobrze. Tak śmiesznie. Zaczynało się od różnych kreskówek, potem przeszło coś tak bardziej w jakieś platformówki, tak zwane, czyli seriale, które gdzieś tam, nie wiem, na Netflixie, na...
0: Mów, w jakich serialach? Uwaga, proszę Państwa, ten głos, który teraz tutaj słyszycie w Radiu SK2, Magdaleny Wasylik, usłyszycie również w takich serialach jak...
1: Ojejku, muszę teraz sobie przypomnieć. Sabrina, jestem tam Rosalind, też nagrywałam taką fajną, bardzo muzyczną bajkę Świat Karmy. Bardzo dużo piosenek, ale uwaga, tam były rapsy.
0: Proszę bardzo.
1: Rapowałam i tak próbowałam naprawdę się w to mocno wprowadzić, w ten stan, że
0: tutaj
1: słuchałam
0: rapsów. Dopiero trzeba intymności, żeby ogarnąć
1: tak,
0: rap.
1: Słuchałam Eminema przez pewien czas i 50 Cent.
0: Leroya.
1: Czyli jednak. Tak, inspirowałam się w tym czasie jakoś tak, żeby to wszystko też miało ręce i nogi, żeby to wyszło też profesjonalnie w miarę, ten rap. No, Anna z Krainy Lodu rapuje nagle, co to ma być? No więc My Little Pony, Nowa Generacja, tam jestem kucykiem pony oczywiście, który nazywa się Easy, niebieski kucyk.
0: Popularny. Mirakulum i Biedronka?
1: Mirakulum i Biedronka, tak. Mm-hmm. Biedronka i Czarny Kot, ale kinowy film, bo Mirakulum ogólnie tam podkłada głos do Biedronki Marta Dobecka, a ja zaśpiewałam piosenki, bo nagle z kreskówki zrobiono musical i to z takimi piosenkami, że naprawdę to było wyzwanie, ale było warto, bo też te melodie do tej pory pamiętam i chętnie zaśpiewam.
0: Już teraz?
1: No pewnie.
0: Proszę bardzo.
1: To miał być mój prawdziwy dom.

0: Nawet może być coś tam, coś tam inne na po prostu tej barwy głosu.
1: Chcę ukryć się i zamknąć drzwi.
0: Nie ukrywam, że można tego słuchać cały czas. Długo trwają, Magda, przygotowania do tego, aby w muzyce przekazać emocje, jak w tym, załóżmy, utworze, albo jak w kawałku Już ty wiesz co, w którym na przykład słyszymy, jak płaczesz tam w pewnym momencie.
1: Tak, to był prawdziwy płacz. To była góra emocji podczas nagrywania. Piosenka jest właściwie o śmierci siostry, o śmierci przyjaciela Olafa, która w sumie w końcu okazuje się, że nie nastąpiła, ale Anna tak myślała, chyba tak było w tej fabule. No a ja miałam podobną sytuację w życiu, wtedy odeszła moja babcia. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale ta sytuacja pomogła mi w uzyskaniu tych emocji prawdziwych w studio. No i był tam prawdziwy płacz, szloch i właściwie pierwsze take'i to były takie, które bardziej były emocją niż wokalem, niż muzyką. Musiałyśmy też właśnie z kierowniczką muzyczną Agnieszką Tomicką troszeczkę popracować później nad tym, żeby oprócz tego szlochu, który jest tam bardzo ważny, była też muzyka, melodia. No i mam nadzieję, że się udało. Ja jestem z tego utworu bardzo dumna i słyszę te emocje tam.
2: Od lat za tobą szłam przez cały czas, ale dziś nie wiem, gdzie cię szukać mam. Ten ból ciągnie mnie na dno jak wielki głaz. Chociaż w duszy głos szepcze raz po raz. Błądzisz gdzieś, nie masz nic, ale wstań i idź, by móc już ty wiesz co.
0: Madziu, a jak wygląda proces tworzenia takiego utworu? Siedzisz sobie w studiu, oglądasz bajkę, śledzisz, kiedy twoja postać porusza ustami i wtedy śpiewasz?
1: Najpierw uczymy się melodii, słuchamy, potem oglądamy. Przy takich produkcjach mamy dużo czasu na to, żeby rzeczywiście wejść w tę postać, żeby usłyszeć te jej prawdziwe emocje i potem też je z siebie wydobyć. Słuchamy najpierw, potem oglądamy obrazek kilka razy, jak już się nauczymy melodii i próbujemy sobie nawet bez mikrofonu to jakoś wszystko nagrać.
0: Nie, ty to robisz od 11 roku życia.
1: Tak.
0: Jak ty godziłaś szkołę z dubbingiem?
1: U mnie były takie etapy. Mhm. Ogólnie pochodzę z Sieradza. Tam uczyłam się śpiewać od 5 roku życia. Mój nauczyciel, instruktor od śpiewu wysyłał mnie na przeróżne festiwale, konkursy, aż w końcu zobaczył, że jest casting do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, do spektaklu Akademia Pana Kleksa. No i się wybraliśmy. Po raz pierwszy chyba byłam wtedy w stolicy.
0: Ale się stresowałaś.
1: No,
0: i to jeszcze do Teatru Roma cię zabrali,
1: tak,
0: na casting.
1: Tak, na casting, jeszcze nie tylko wokalny, ale później musiałam jeszcze pokazać swoje umiejętności taneczne, których nie miałam w ogóle. Na następnych castingach, jak już przeszłam ten pierwszy etap, no już spaliłam, że przeszłam pierwszy etap, tylko właściwie jedynym takim warunkiem do tego, żebym była w spektaklu, co powiedział już po pierwszym przesłuchaniu moim rodzicom pan dyrektor, było to, że musimy się przeprowadzić do Warszawy. No i życie do góry nogami się wywróciło po prostu. Rodzice przystali na to.
0: Zgodzili się?
1: Zgodzili się. Tak.
0: Naprawdę jest. Dla ciebie?
1: Tak. No właśnie.
0: Ty musisz być ich księżniczką.
1: Jestem, no chyba trochę jestem. A oni są moimi, no moimi dobrymi,
0: cudownymi rodzicami, cudownymi z najpiękniejszej bajki.
1: Tak, dokładnie. Dobre duchy takie, wspierające bardzo i nigdy nie podcinające skrzydeł. To jest piękne. I właśnie.
0: Przeprowadziłaś się do Warszawy?
1: Przeprowadziłam się do Warszawy. Dostałam jedną z głównych ról w Akademii Pana Kleksa, rolę Rezedy. Od tego się właściwie dużo zaczęło dziać później, jeżeli chodzi o dubbing. Tam gra wielu aktorów.
0: A pamiętasz swoją premierę? Pierwszy raz na scenie?
1: Pamiętam. Ojejku, ja nie mogłam spać po premierze, bo miałam bardzo nieciekawą sytuację na premierze. Mm-hmm. W spektaklu była taka sytuacja, że...
0: Akademia Pana Kleksa.
1: Akademia Pana Kleksa, tak. Lataliśmy tam na szelkach, podwieszeni pod sam sufit. Mm-hmm. Później obniżano nas na tą scenę, aż w końcu stanęliśmy na tej scenie. Wszystko było okej, tylko ja nie mogłam z tych szelek się w ogóle
0: nie mogłaś
1: wydostać.
0: Ich wypiąć.
1: Nie mogłam wypiąć. Jedną wypięłam, a druga się coś zakałapućkało tam po prostu wszystko. Pamiętam taką sytuację, że tam bardzo dużo tancerzy w tej scenie akurat na szczęście i jakaś tancerka zauważyła, że mam problem. Nawet robię jej ruch, bo pamiętam pamiętam dokładnie, jaki to był ruch. Szkoda, że tego nie widzicie.
0: Ręką?
1: Tak, coś takiego.
0: Okay, falujące ręce.
1: Falujące ręce.
0: Pionie.
1: I ona do mnie tak tańczy, tańczy i: Macia, co jest? Zawołać Kleksa? Tak, poproszę.
0: No
1: i biegnie tym swoim ruchem przepięknym, tanecznym, żeby nikt się nie zorientował. Mm-hmm. Przyszedł Kleks, Wojciech Paszkowski, pozdrawiam serdecznie, reżyser później właśnie Krainy Lodu, dubbingowy, dialogowy. Przybiegł, potrzepał tam te szelki i bardzo dużo siły rzeczywiście trzeba było, żeby je rozplątać. Coś tam się poplątało bardzo mocno. A ja żadnych fikołków nie robiłam. Akurat ja byłam tą ostrożną. Obok mnie Adaś Niezgódka, Wojciech Rotowski, też swoją premierę wtedy grał, wszystko pamiętam. I on był wariatem takim, że wszystko na tych szelkach robił, fikołki w jedną stronę, w drugą, jakieś wygibańce, a ja sztywno. Pamiętam w ogóle pierwszą taką próbę tego latania. Jakby zjechałam na dół sina właściwie ze stresu. Tak się bałam. A że mam tatę strażaka, to też jest bardzo śmieszne. To zabrał mnie do straży kiedyś, założył mi szelki i spuszczał mnie normalnie przy tej dziurze, jakby gdzie jest rura do zjeżdżania strażaków. Tam mnie spuszczał, żebym i mówił.
0: Przez ten otwór cię spuszczał na tej linii.
1: Tak.
0: Tata, który ratował księżniczkę ze strażackiej wieży.
1: Tak, no właśnie. Coś w tym stylu. Ale to było niesamowite i naprawdę mi pomógł. Oczywiście nie byłam w tym jakaś taka pewna, żeby właśnie robić jakieś takie różne rzeczy, żeby lampa nie oparzyła na górze, jakieś reflektory, strachy, jak nie wiem co.
0: Postawiłaś jednak na pracę dubbingową.
1: Postawiłam bardziej na pracę dubbingową. Jeżeli mam być szczera, po prostu ze względów czasowych. To jest takie moje gniazdko, ten dubbing. To jest taka strefa komfortu, można już to tak nazwać, że tam jest dobrze, jest bezpiecznie, tam nic mi się nie stanie, ale ten krok naprzód zrobiłam. W pewnym momencie mówię, a czemu by nie spróbować w ogóle czegoś tak zupełnie innego niż robię teraz?
0: Madziu, wyszło też jakoś tak, że był Must Be The Music, The Voice of Poland, Jaka to Melodia, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Tak.
0: I jak wspominasz te momenty, brałaś udział w tych programach. Czy one pomogły też jakoś odnaleźć siebie w świecie muzyki?
1: Oh, Must Be The Music, piękna przygoda, wspaniałe jury, Adam Sztaba, Ela Zapędowska.
0: Kora.
1: I Kora właśnie, taka wisienka na torcie. Dostałam przepiękne opinie właśnie od jurorów. Ela Zapędowska powiedziała, że pięknie buduje emocje, że słychać wielką wrażliwość, a Kora powiedziała coś pięknego, że kiedyś, ojejku, teraz to aż mi dreszcze przeszły, wow, bo dawno o tym nie wspominałam. Kiedyś będziesz miała swoje piosenki, będziesz sobie je pisała, a jeżeli nawet nie będziesz chciała tego robić, to przyjdą inni wielcy kompozytorzy, którzy zrobią to za ciebie. A ty będziesz po prostu pięknie śpiewać. Wow, nie spodziewałam
0: chyba
1: się takiej.
0: Chyba lepszej recenzji nikt nie dostał.
1: Kora była ostrą jurorką, potrafiła komuś tam powiedzieć szczerze, co myśli, ale też negatywnie. Ela oczywiście też, a tutaj takie, no ich się bałam najbardziej. Łozo jeszcze tam był, Wojciech Łozowski. I Wojciech Łozowski miał łzy w oczach. To tak było pokazane też w telewizji, że tak mu tam spływały łzy. Później moja siostra na wizji wyznała mu miłość i powiedziała, że będzie jej mężem kiedyś.

0: Magda, wiesz, że słowa Kory zaczynają się realizować?
1: No właśnie, dlatego przeszły mi
0: dreszcze. Teraz stawiasz na swoją twórczość.
1: Tak.
0: 28 dzień lutego, 2024 rok, wydałaś swój debiutancki singiel W lustrze. Pamiętasz, jakie towarzyszyły ci emocje?
1: Ojejku, bardzo dużo stresu, połączonego oczywiście z ekscytacją, ale jednak po prostu takie rozdygotanie, co będzie. Aczkolwiek też nie miałam takiego podejścia, że to musi, nie wiem, jakie zdziałać cuda ta piosenka.
0: A w którym momencie pomyślałaś, że to jest akurat ta chwila, z której muszę skorzystać i zacząć tworzyć taką muzykę, która mi w duszy gra?
1: Szczerze, jakby 5 lat...
0: Kiedy postanowiłaś, że nagrasz w końcu swój pierwszy debiutancki singiel?
1: Jakby 5 lat temu ktoś mi powiedział, że będę tworzyć muzykę, sama pisać w ogóle teksty i współtworzyć muzykę do tych piosenek.
0: Kora mówiła.
1: No właśnie, w sumie Kora mówiła. No nie uwierzyłabym jej. No i w sumie mogło tak być. No, miałam wtedy 15 lat w tym Must Be The Music. Miałam wtedy zespół coverowy, dubbing, to jest też bardzo dużo twórczości, musimy bardzo z siebie wiele dać, ale jednak są piosenki napisane przez kogoś dla nas właśnie. A ja chciałam kiedyś spróbować coś takiego zrobić, marzyłam o tym, ale byłam bardzo zblokowana. W pewnym momencie odblokowałam się. Kiedy? Kiedy się zakochałam i kiedy ktoś się zakochał we mnie i uskrzydliła mnie ta miłość bardzo. Odblokowała te właśnie wszystkie blokady, które w sobie miałam a propos tworzenia.
0: I miłość otworzyła ci drzwi do świata muzyki.
1: Tak, otworzyła drzwi do tworzenia, ale też uskrzydliła i takiej więcej wiary w siebie uzyskałam dzięki temu.

0: Magda Wasylik, gościem Radia SK2. Jak wyglądał proces powstawania twojego pierwszego singla?
1: Dobra, no to teraz trochę
0: po kolei.
1: No bo współtworzę ten utwór ze swoim partnerem, który tak właśnie pięknie mnie uskrzydlił, z Marcinem Jello, który pięknie gra na pianinie.
0: Który czeka tam na ciebie.
1: Który czeka, tak, jest ze mną tu.
0: Pilnuje cię.
1: Tak.
0: Swojej królewny.
1: Tak, mój książę z bajki. No i właśnie tak pięknie gra, że bardzo inspiruje mnie do tworzenia różnych melodii. Często jest taka sytuacja w domu, że ja sobie odpoczywam, a Marcin idzie pograć sobie na pianinie. I jak ja usłyszę jakieś dźwięki piękne, a zwykle tak jest po prostu od razu, że jest wow, ale świetne, to biegnę z tego salonu, gdzie odpoczywam, biegnę do studia i próbuję coś tam wymyślić do tego. Tutaj zainspirowałam się melodią, którą Marcin trochę grał w refrenie. Coś takiego grał przy akordach i mówię, wow, a to jest takie ładne ta melodia, że ja nie chcę się jej pozbywać. Sama melodia u mnie już jakieś emocje wyzwala. Po kilku razach zaśpiewania mam jakiś taki zarys, o czym może ta piosenka być. Czy to będzie o czymś pozytywnym, czy to będzie o czymś bardzo negatywnym, bardzo jakimś nieprzyjemnym na przykład.
0: To o czym opowiada utwór W lustrze?
1: No i właśnie tu jest słodko-gorzko. Opowiada ogólnie o miłości, o tym, jak potrafi ona przepięknie uskrzydlić człowieka. No właśnie o tym, no o nas tak naprawdę, o mnie i o Marcinie, o tym, jak to wszystko zmieniło moje postrzeganie, kiedy zobaczyłam, jak ktoś po prostu potrafi w ciebie też tak super wierzyć. I o tym, że czasami my sami w siebie powątpiewamy.
0: Miałaś kiedyś w swoim życiu takie momenty, że brakowało ci wiary w siebie?
1: Oczywiście, mam właściwie cały czas, ale staram się z tym walczyć.
0: Jak odnajdujesz wtedy w sobie moc?
1: No właśnie, Elza by się przydała, nie? Elza by się przydała, troszkę by mi pomogła. Jak odnajduję moc? Po prostu staram się tak nie poddawać bardzo tym swoim negatywnym o sobie myślom, temu krytykowi wewnętrznemu, bo każdy z nas go posiada i myślę, ale wielu ludzi potrafi go wyciszyć, powiedzieć, a idź pan w cholerę. A ja jestem taka, która się poddaje bardzo temu, co ten krytyk mówi. To znaczy poddaję. Słucham go i
0: jesteś
1: i mam
0: osobą bardzo wrażliwą.
1: Tak, bardzo. Tak mi się wydaje.
0: I każde słowo, które przeczytasz albo usłyszysz, bierzesz na serio do serca.
1: No, dokładnie. Więc to samo jest z tym krytykiem. Ja mam naprawdę wrażenie, że tam jest jakiś gremlin mały, który mi tam coś cały czas próbuje powiedzieć negatywnego i ja jakby go słyszę i wiem, że ma dużo racji, ale jakoś też jestem odważna. Po prostu mam takie wrażenie, i próbuję się przeciwstawić temu, co on tam mówi i śpiewać, występować, pomimo tego, że powątpiewam w siebie nieraz, czuję się czasami właśnie tak niepewnie, to jednak, no, znajduję tę moc, nie wiem do końca, jak to się dzieje.
0: Będzie i miłość tutaj. Chyba jeszcze.
1: No i o tak, no to jest, właśnie główny
0: cement tego wszystkiego.
1: To jest ta moc, właśnie, miłość. Tak jak i w Krainie Lodu, prawda? Się okazuje, że to miłość potrafi roztopić lód w sercu i zakończyć wszystkie spory.

0: Magda Weselik, gościem Radia SK2. W lustrze twój debiutancki singiel. Czyli rozumiem, że oprócz dubbingu chcesz również tworzyć muzykę.
1: Tak, będzie to raczej balladowy
0: materiał. To będzie balladowa uczta, mi się nawet wydaje. Balladowy. Bardzo bajeczna.
1: O, piękna nazwa na płytę. Mm. Balladowa uczta.
0: Na przykład.
1: Super. Będzie balladowo, będzie melodyjnie i myślę tak romantycznie cały czas. Tak to wszystko u mnie wygląda w tym serduchu, a tak się skupiłam trochę na tym, żeby robić coś, co po prostu jest ze mną zgodne. Nie narzucać sobie czegoś, co zupełnie mi nie gra w duszy, tylko po to, żeby, no nie wiem, były wyświetlenia. To nie jest jakby...
0: priorytet.
1: Mój priorytet, tak, taka moja ambicja.
0: Domena.
1: To nie to. To jest to, żeby w końcu mieć właśnie swój materiał, swoje utwory jeszcze napisane przeze mnie. W życiu bym nie uwierzyła naprawdę kiedyś, że tak będzie.
0: Magda, śledzimy twoją karierę i osobę również na mediach społecznościowych.
1: To bardzo się cieszę.
0: Tak, masz konto.
1: Tak.
0: I tam wszystkie informacje o tobie.
1: Zapraszam serdecznie.
0: Na bieżąco. Czy możesz na koniec jeszcze raz zaśpiewać dla nas, jak Ania z Krainy Lodu, ulepimy dziś bałwana?
1: Ojejku. To też jest taka sprawa, że ulepimy dziś bałwana, śpiewały trzy dziewczyny.
0: No to ty bądź tą trzecią.
1: Ja swoją, dobra.
0: A drugą albo pierwszą, bądź tą pierwszą.
1: Elzo, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają co i jak. Mówią odwagi i choć cię

0: Hule pimy dziś bałwana. No chyba, że...
1: Ulepimy dziś bałwana. No choć zrobimy to.
2: Anka, idź w sobie.
1: Tak dawno nie widziałam cię.
2: Anka,
1: nie chowaj się. No
2: nie,
1: to
2: Anka.
1: Cześć.
2: Nie Anka, ale Magdalena Wasylik była gościem Radia SK2. To było naprawdę bajeczne spotkanie, za które ci dziękuję z całego serca. Mocno trzymam za ciebie kciuki i aby twoje marzenia się spełniały.
0: Bardzo, bardzo dziękuję.

0: jest, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegiry trzeba robić cash, płynie wzdłuż rzesz.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: 2. Czy ona z nim spała? Czy było bara-bara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.